wieczór, drodzy Państwo. Przy mikrofonie Marian Księżycowy, a to jest audycja Piosenki z końca czasów. Kilka minut temu gwiazdy wybiły północ, a to oznacza, że nad całą Atlantydą mamy już...

Słuchają Państwo audycji piosenki Skońca Czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

0: China Vilky Man, you know the opposites. Uważaj na wilki, man.
1: Wiesz? To jest zamachem. I to jest założenie. Skapiłeś.

0: Czasy.
1: Wybierze tych chłopców, nie trójkowo, nie trójkowo.
2: Ale wszyscy razem, no, co jest? No razem, razem, co jest?
1: Raz, dwa, trzy. Może posłuchamy, co tam się dzieje, co?

już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Dużej kałuży się odbijasz codziennie. Ciągle się mrożysz, a rumieńce masz ciepłe. Z tobą nie dłużą się noce poranki. We włosach kwiatki, jakbyś nosiła wianki.

0: do rozniecenia ognia.
1: Nocnik.
2: Zimna stal w mojej dłoni, ręka drży.

bez wadliwych dalej. Niech mi się on swoją nie

łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów, a nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgrął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć.

tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Hop, jedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

Teraz jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dziś

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
4: Seks Afera.
5: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
6: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9.30.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: audycja Goodnight Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
2: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
1: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
2: Sobota, godzina 19:00.
1: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja.

Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Lika wtedy wspomina dawne życie, jak niczyje. Jej Artion w Kijowie zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku.

tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z topą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej,

Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Ten nektar, jesteś taka piękna. Zrobię wszystko, żeby włos ci choćby z głowy nie spadł. Dla ciebie bym zabił i poszedłbym do piekła. Tylko się nie złość na mnie, tylko proszę nie

nic tu nie jest bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc jak nauk?

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Modowo
1: i alternatywnie.
3: O tym, co nosimy
1: i co to o nas mówi.
3: Modowy duet.
1: Niedziela, godzina 12.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I tak to ja lubię wchodzić.
2: No i...
1: Z buta.
2: Z buta.
1: Mówiłem, że ja zaczynam.
2: Nie, przecież ustaliśmy.
1: No i dobra, i się będziemy kłócić. 9 rano, aferanek. Dzień dobry. 1 sierpnia, zobacz, jaka piękna data. 2026.
2: Tak.
1: Podoba ci się?
2: Bardzo. Wiesz co, chciałem powiedzieć, że niektóre poranki to jest jeden tak po masełku, idealnie, po prostu wejście 10 na 10, a czasami po prostu jak zlatujemy ze schodu, jak kojarzysz ten film z chłopaków z baraków, ten fragment, gdzie Jim Leahy tak spada po schodach, tak trzymając butelkę w ręce.
1: Nie, ale wiem, o co ci chodzi.
2: No, to mniej więcej tak jak wygląda początek poranka dzisiaj.
1: Nasz poranek wyglądał tak, jak jedno bardzo mocne uderzenie pioruna na sołaczu. Dzisiaj jak uderzyło, to myślałem, że rakieta spadła. Chyba mój blok oberwał.
2: A to byłeś bliżej niż ja w takim razie, bo ja na piętkę to nic nie słyszałem.
1: Strasznie było. No ale w każdym razie, rozpoczynamy aferanek.
2: Tak, skład chłopaków z baraków. Chłopaki z emisji. Mateusz Korzeniewski.
1: Oskar Kłyszyński.
2: Ty Mateusz Powędzowski.
1: Bądźcie koniecznie razem z nami. Dzisiaj imieniny obchodzą Aleksander, Konrad, Marceli, Rudolf. Nadzieja. Mam nadzieję, że to będzie dobry poranek, pomimo mocnego wejścia.
2: Poranek dobrej nadziei.
1: Jakie dni dzisiaj mamy, powiedz?
2: Dzisiaj mamy 1 sierpnia, jest tylko jeden.
1: Tak? Dzień Cabrio.
2: Cabrio? Faktycznie.
1: No Cabrio. Taki samochód, wiesz?
2: A, tego rodzaju, no tak. Międzynarodowy Dzień Alopecji.
1: Łysienie plackowate, tak jest. Tak. I Światowy Dzień
2: Musztardy.
1: Alsz.
2: No i oczywiście o powstaniu warszawskim też nie można zapomnieć, ale wszystko w swoim czasie. Na razie skupmy się na tych bardziej rozrywkowych rzeczach, jak musztarda.
1: Dobrze.
2: I myślę, że musztardę trzeba będzie zapytać.
1: Wydaje mi się, że nie tylko musztarda nam jest potrzebna dzisiaj rano, ale też dobra kawa, żeby się obudzić. I tak z tym aferankiem to my będziemy chyba wchodzić. Z muzyką końca lata będziemy wchodzić. Choć lato trwa w najlepsze.
2: Ale końcówka już się zaczęła, więc początek końca. Ciekawe, dokąd to zmierza.
1: Tak jest. Bądźcie dzisiaj razem z nami. Rozgrzewamy się. Będziemy z wami do 11. Dokąd to pójdzie?

0: No pójdziemy dzisiaj na pewno na Silent na wolności. Jak zgarniemy wejściówkę podwójną, bo jest taka okazja.
1: Jest okazja, tak jest. I
0: co trzeba zrobić?
1: Co trzeba zrobić?
0: Co trzeba zrobić? To ja powiem, co trzeba zrobić.
1: Na pytanie. Ale
0: dokładnie
1: to,
0: tak.
1: Ale to najpierw to ja powiem pytanie potem, a ty najpierw
0: proszę
1: powiesz...
0: bardzo, proszę. Teraz będziemy wszystko ustalać z góry.
1: Czyli potem to teraz. No dobrze, dobrze. To pytanie jest takie, do czego używacie musztardę i jaką? Bo dzisiaj jest Światowy Dzień Musztardy. To trzeba. Trzeba zapytać o ten ważny element.
0: Jak najbardziej. I żeby taką wejściówkę zgarnąć, należy wysłać SMS na numer 7148, w treści tego SMS-a wpisać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź właśnie na pytanie o musztardę. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 z VAT i do wygrania jest jedna wejściówka podwójna. Raz jeszcze to sobie powiedzmy na Silent na wolności, to jest już dzisiaj, więc dużo czasu nie ma, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 11.
1: Tak jest i pamiętajcie, że to jest jedna wejściówka podwójna, więc możecie wziąć nawet dowolną osobę z ulicy jedną ze sobą.
0: Albo nie z ulicy.
1: Albo nie
0: z domu zgarnicie.
1: Z domu, z bloku.
0: Kota, psa.
1: No, mysz, prawda, muchę.
0: Zawsze się ktoś znajdzie.
1: Nornicę.
0: Dokładnie.
1: Rysia.
0: Ale ty jesteś ten, przyrodnik.
1: Wiesz co, ja się ostatnio atlas polskich zwierząt kupiłem, nie?
0: Tak? I się uczysz.
1: Ja się uczę.
0: No i co tam jeszcze ciekawego znalazłeś?
1: No
0: szybko.
1: Ryś.
0: Ryś.
1: To jest polskie zwierzę.
0: Później o tym pogadamy, dobra? Tak.
1: A wiesz, że ja już dzisiaj musztardę używam? Ja już śniadanie jadłem.
0: Dlaczego?
1: Kiełbasę z musztardą francuską. Bardzo dobra.
0: Smacznego.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
5: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
6: Bo to normalne o tej porze, tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. Rokowo i

0: O policji chwilę porozmawiamy, bo ostatnio działania policji na poznańskich ulicach to bardzo ważna informacja. Rozmawiali z mieszkańcami.
1: Mhm. I co, o czym były te rozmowy, powiedz mi?
0: No, generalnie nie były o niczym, to znaczy poznańscy policjanci przeprowadzili takie działania profilaktyczne w ramach kampanii Stop włamaniom do domów. Jak uniknąć włamania do domu? No i to było bardzo interesujące. Pojawiły się głosy, że takie zasady bezpieczeństwa, profilaktyczne wskazówki są niesamowicie cenne. Ale tak a propos cennych wskazówek jeszcze, to nie wiem, czy ty dostałeś ostatnio alert RCB.
1: Tak, tak, tak. Dostałem.
0: No, były grzmoty.
1: No były grzmoty, ale nie z powodu alertu RCB, ale no pewnie chodzi ci o to,
0: poradnik, że
1: bezpieczeństwa. Tak, tak, poradnik, gdzie wcześniej było zaznaczone, że w alercie RCB nie będzie przesyłanych żadnych linków.
0: Ale wchodziłeś w ten link?
1: Nie, ponieważ uznałem to za test na inteligencję i potem będą na pewno sprawdzać, ile osób w link weszło i ile się posłuchało tej instrukcji wcześniejszej.
0: A ja wszedłem i wiesz, co się okazało?
1: Że nie działa pewnie.
0: Dokładnie.
1: Tak, tak, że jest przeciążone serwery.
0: Tak jest.
1: Tak, kolega wchodził. Ale no jak widzisz, ja zawsze staram się pod prąd gdzieś tam płynąć. W alternatywie być.
0: Jesteś po prostu mądry, przygotowany.
1: Nie, to zdecydowanie za duże stwierdzenie. Jestem przygotowany czasami.
0: Ja nie byłem przygotowany dzisiaj. Słuchaj, jak jechałem tutaj, taka dwupasmowa droga.
1: Słychać mnie, no, wiesz co, od rana słychać. Nie jesteś.
0: Dwupasmowa droga, 50 na godzinę, nie rozpędzisz się więcej niż 60, a tam policja stoi. Ja mówię, a to sobie wyprzedzę. No i na szczęście siedzieli w samochodzie, powiem ci, bo by mnie tu dzisiaj nie było. Ajajaj. Bym się spóźnił.
1: Ajajaj.
0: Taka historia z Samżurana.
1: Przejdźmy do tego, że jesteśmy w alternatywie.
0: Tak, i że amerykańscy naukowcy coś odkrywają znowu.
1: Na pewno kiedyś tak, ale liczy się to, że jesteśmy rockowo i alternatywni, więc spełniamy warunki rocka i teraz spełniamy warunki alternatywy. Nasza nowość, Amba.

0: przejmowanie władzy, ale dzisiaj inny otwór niż wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności. Skolim, daj mi jedno słowo. Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok. Potem zatańcz tylko dla mnie ciemną nocą. Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok. Na tym balu tańczy król ze swą królową.
1: Chodź do mnie, chodź. Potrzebuję ciebie. Krok, jeden krok dzieli nas od siebie. Noc pełna gwiazd, co się stanie, nie wiem. Top of the top, robisz mi nadzieję. Ty jesteś ze mną, daj mi jedno, daj mi jedno.
0: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok. Potem zatańcz tylko dla mnie ciemną nocą. Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok. Na tym balu tańczy król ze swą królową.
1: Tak piękna dziewczyna. Serce mi zabrała.
0: Zabrała.
1: Tak piękna dziewczyna. Serce mi
0: zabrała. Daj mi jedno słowo, raz jeszcze. A ja już będę obok.
1: Potem zatańcz tylko dla mnie, ciemną nocą.
0: Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok.
1: Na tym balu tańczy król ze swą królową. I nie powiesz mi, że to się różni niesamowicie od poezji śpiewanej.
0: No, mi się kojarzy zawsze przy takich kawałkach Jürgen Klopp, który słucha...
1: Co?
0: Który słucha dziennikarza i mówi what an erotic voice.
1: Very erotic voice, tak, by tak, again, tak. Please.
0: Again, please.
1: My jeszcze raz nie powiemy, ale...
0: To był Skolim, słuchajcie.
1: To był Skolim.
0: Piękny. Dokładnie. On wiesz, ile koncertów robi rocznie?
1: 300-530 tysięcy.
0: 333 na dzień, także on jest, wiesz, popularny, on dużo robi muzyki, sprzedaje różne rzeczy i oczywiście jest również na antenie Radia Afera na 98,6. Polecamy te kawałki, bo one potrafią swego rodzaju wprowadzić w nas w nastrój melancholii, tak, takiego erotyzmu.
1: Zadumy.
0: Tak.
1: No to, i... to jest tak jak... jejku, teraz już zapomnę, ale jeden z wielkich polskich poetów pisał erotyki przecież.
0: No właśnie.
1: I to piękne, piękne utwory są. Nie można bagatelizować.
0: Byli wielcy kiedyś, tak? Czesław Miłosz, Adam Mickiewicz.
1: Tak, no i obok dzisiaj
0: mamy Skolima. Jak najbardziej.
1: Jak na współczesne czasy, naprawdę. Każde czasy mają swoich wielkich poetów.
0: Swojego Miłosza.
1: Wodzirejów, ludu. No i my też mamy swoich... I taki jeszcze jeden nam zagra. My tak lubimy. Pablo Paweł i Ludziki.

0: Słuchajcie, w 1935 roku w Tatrach rozpoczęto budowę kolejki linowej na Kasprowy Wierch. W 1937 roku najważniejsze miasto wyłączone granicami z Polski, czyli Sosnowiec, uruchomił pierwszą regularną linię autobusową. Natomiast Poznań to jest miasto, Poznań w końcu kupuje tramwaje. I to nie byle jakie, bo tym razem nowe.
1: Tak, to jest jeden z tych nagłówków, które... może nie są jakoś napisane z jakąś intencją, żeby były zabawne, ale mnie bawią.
0: Tak.
1: Poznań kupuje nowe tramwaje, tym razem nowe, żeby zaznaczyć, żeby nikt nie krzyczał, że nowe tramwaje kupione nie jeżdżą.
0: Bo te nowe to były stare w zasadzie.
1: Te nowe były stare. Ja wiesz, że jechałem tym, to jest Bon chyba, dwa razy jechałem, całe. Tak?
0: Tak. I co? Jak było?
1: To jeżdżą przód tył generalnie. Nie?
0: Aha. No. I się rozpędzają.
1: Tak.
0: Hamują, on skręca.
1: No generalnie zwykle tak. I jeszcze żaden się nie zepsuł. Ja, jak jechałem, żaden się nie zepsuł. No, kurczę. Jest świetnie, jest dobrze. Jeszcze zdjęcie jest takie ładne do tego artykułu, bo są 20, że jest 10/10. Jest super. Ale tak, będą nowe gammy kupione. Mają kursować po mieście w 2028 roku.
0: O jest.
1: Za dwa lata. Nie, to nie jest tak dużo.
0: Mamy 1 sierpnia 2026.
1: Tak, no ale dwa lata to nie jest dużo, powiem ci. Im człowiek starszy, tym naprawdę szybciej
0: czas leci.
1: Szybciej czas leci. No.
0: I wolno mowa się plata w wypowiedzi, tak jak nam dzisiaj.
1: Tak, ale wiesz co, bo mamy dwa takie skrajnie różne pomysły na to, że trochę jesteśmy zmęczeni dzisiaj. To kwestia pogody zapewne, o której też powiemy trzy słowa.
0: Na pewno.
1: Tak klejąco.
0: Nie może zabraknąć synoptyka.
1: To oczywiście.
0: Studiów. Będzie.
1: Synoptyka.
0: W sensie tego. Pogodynki.
1: Meteorologa. I Oskar stwierdził, że trzeba zapalić w studiu światła, żebyśmy się ożywili, a ja miałem pomysł taki, żeby po prostu poprowadzić najwolniejszy poranek, jaki słyszeliście.
0: No i to jest świetny pomysł i kontynuujemy to, ale z dobrą muzyką. Teraz zagramy dla was Nadaje się tylko do spania.
1: To
0: coś dla ciebie.
1: Idealnie się ją złożyło.
0: Zapraszam cię na seans.

0: Przenosimy się do lat 70. Tymek, teraz wiesz, co się wtedy działo? No działo się sporo, nowe technologie na świecie, muzyka disco zaczynała wchodzić, ale my nie o tym dzisiaj. Posłuchajmy, singiel na raz.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. Każdą sobotę o 9:30.
3: Dziś przenosimy się do początku lat 70. Do świata glam rocka, artystycznego Nowego Jorku i Londynu pełnego muzycznych przemian. Jest rok 1972. To czas, gdy rock staje się coraz bardziej teatralny. Granice między sztuką, poezją i muzyką zaczynają się zacierać. I właśnie wtedy Lou Reed wydaje utwór, który z biegiem lat stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem najbardziej tajemniczych ballad w historii rocka. Mowa oczywiście o Perfect Day. Autorem utworu był sam Lou Reed, czyli były lider zespołu The Velvet Underground, który po odejściu z grupy rozwijał karierę solową. Perfect Day znalazło się na jego drugim solowym albumie Transformer, wydanym w listopadzie 1972 roku. Nad produkcją płyty czuwali David Bowie oraz Mick Ronson. Utwór od lat budzi dyskusje dotyczące swojego znaczenia. Wielu słuchaczy interpretowało go jako metaforę uzależnienia, zwłaszcza heroiny. To temat, który był dobrze znany ze wcześniejszej twórczości Reeda. Sam artysta jednak wielokrotnie zaprzeczał tej interpretacji. W jednym z wywiadów stwierdził wprost, że utwór należy rozumieć dosłownie. Opisuje po prostu idealny dzień spędzony z ukochaną osobą. To dzień pełen prostych przyjemności, takich jak spacer po parku, wspólne spędzone chwile i zwykła bliskość. To jednak właśnie kontrast między tekstem a muzyką sprawia, że Perfect Day jest tak fascynujące. Słowa opisują spokojny, niemal sielankowy dzień, ale melodia i aranżacja niosą ze sobą wyraźną melancholię. Fortepianowe partie i smyczki, za które odpowiadał Mick Ronson, budują atmosferę piękna, ale również takiego ukrytego niepokoju. Dzięki temu utwór brzmi jednocześnie ciepło i niepokojąco. Szczególnie intrygujący jest refren z powtarzanym zdaniem "You're going to reap just what you sow". Zbierzesz dokładnie to, co zasiałeś. Ten wers przez dekady prowokował słuchaczy do szukania głębszego sensu piosenki. Czy to ostrzeżenie, czy może gorzka refleksja, a może przypomnienie o własnych konsekwencjach wyboru? Lou Reed nigdy nie wyjaśnił tego jednoznacznie, pozostawiając tym samym przestrzeń do interpretacji dla słuchaczy. Choć dziś Perfect Day uchodzi za klasyk, utwór nie był wielkim przebojem w momencie premiery. Jego popularność znacząco wzrosła dopiero po latach, szczególnie po wykorzystaniu go w filmie Trainspotting z 1996 roku. Piosenka została tam użyta w jednej z najbardziej pamiętnych scen. To właśnie wtedy nowe pokolenie słuchaczy odkryło twórczość Reeda. Rok później utwór zyskał kolejne życie dzięki charytatywnej wersji nagranej dla BBC Children in Need. W nagraniu wtedy wzięli udział liczni artyści, m.in. właśnie wspomniany wcześniej David Bowie, Elton John, Tom Jones czy Bono. Singiel osiągnął pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i jeszcze bardziej utrwalił swój status jako ponadczasowego klasyka. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Lou Reed naraz.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

0: Wysłuchaliśmy singla Perfect Day Lou Reeda. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Przypominamy o tym, że cały czas prowadzimy konkurs SMS-owy dla słuchaczy antenowych.
1: Tak, tak. Dobrze powiedziałeś. Bardzo dobrze ci idzie. Kontynuuj.
0: Ja zawsze gdzieś tam w okolicach tego, co chcę powiedzieć, krążę.
1: Korzeń się złapał za głowę, patrz. Jak posłuchał tego, co ty mówisz.
0: Ile razy ja to
1: takiej przerwie. Proszę bardzo, kontynuuj. Mamy konkurs, jedną wejściówkę podwójną na Silent Disco dzisiaj, na wolności. Pomogę ci.

0: jest dobre. Czy słyszałeś o takich ziemniakach z musztardą?
1: Ziemniaki z musztardą? Nie.
0: Nie?
1: Kiełbasę jadłeś dzisiaj, to wiem.
0: To wiem, tak, tak, tak. A kiedyś zrobiłem takie ziemniaki, że się gotuje, smaży potem i się w śmietance i do tego musztardę jeszcze dodaje. Bardzo dobre to jest.
1: Człowiek. Jak,
0: piąte przez dziesiąte ten przepis pamiętam, musiałem gdzieś go sobie tam odtworzyć, ale bardzo dobra rzecz. Polecam sobie gdzieś odszukać coś takiego.
1: Chcesz o musztardzie, czy... Idziemy dalej.
0: Nie, ja szukaj, tylko powiem, że koszty wysłania SMS-a złotówka i 23 grosze. Jeszcze raz powiem tylko prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego, do czego używacie musztardę i jaką musztardę i salient na wolności może być wasze.
1: Okej, dziękujemy ci za tę zapowiedź. Na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 11, a teraz zmieniamy temat dosłownie na moment. Wspominamy, bo w mediach jest o tym dosyć głośno. 50 miejsc parkingowych w centrum. No i 2000 osób dziennie. Głośna sprawa, bo nie ma gdzie parkować. Chodzi o szpital kliniczny w Poznaniu, o parking Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. No, głośno się zrobiło po tym, jak pewien pan wyszedł z SOR-u i musiał zapłacić 1350 zł za bilet parkingowy. I takich przypadków zgłaszanych było więcej. Chodzi o to, żeby przyspieszyć ten ruch, tą wahadłowość na parkingu. No ale nie jest to proste, no bo pacjenci jednak sami też mogą przyjechać, a szpital, co mnie w zasadzie dzisiaj sprawdzając ten artykuł nieco, nie powiem rozbawiło, ale zaskoczyło, nie przewidział, że ktoś może przyjechać na SOR i zostać w szpitalu. Raczej zaleca się,
0: żeby nie przyjeżdżać na SOR.
1: Żeby nie przyjeżdżać, a jak już przyjeżdżać, to żeby ktoś podrzucił takiego klienta, takiego pacjenta, no i szybko się z tego parkingu zmył. Jest to bardzo trudny temat, no bo tam faktycznie nie ma się gdzie zatrzymywać, a no jeden taki samochód, który tamuje ruch, no to jest naprawdę poważny problem, bo inni nie mogą wtedy wjechać, bo jest problem z zatrzymaniem się.
0: No, chociaż powiem, że poniekąd tak czysto teoretycznie to nie jest aż takie głupie założenie, no bo jednak jak ktoś przyjeżdża na SOR z celem zapisania się do lekarza na SOR, no zwykle jest to tak poważny uraz, tak poważna rzecz, że no faktycznie trudno się zwykle jeździ przy czymś takim samochodem, więc faktycznie no większość osób mogłaby jednak nie dać rady tak podjechać i by szybciej uciekła.
1: Ale bardzo ciekawe zdanie. Nie przewidzieliśmy, że pacjenci mogą przyjechać na SOR sami. I potem apeluję do pacjentów, żeby każdorazowo ze względu na swoje bezpieczeństwo zważyli, czy jeżeli źle się czują, jazda samochodem do szpitala jest właściwą drogą komunikacji.
0: No i
1: to i my apelujemy.
0: Apelujemy, oczywiście.
1: Żeby uważać. Temat zamykamy, no bo tutaj już wiele powiedziały poznańskie media. Zostajemy jednak w nowościach muzycznych na antenie 98,6. Już nie będzie takiego lata. Ładne to było lato, trzeba powiedzieć, prawda, Tymku?
0: No.
1: Jest dalej, bo jeszcze lato potrwa.
0: I chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że to jest jak najbardziej prawdziwe stwierdzenie, bo przypominam, że lato 2026 odbędzie się tylko w roku 2026.
1: To prawda. A pogoda nas nie rozpieszcza. O pogodzie swoją drogą będziemy jeszcze mówić.
2: Słońce w kieszeniach nosiliśmy. Zapach traw na skórze wciąż tkwi.

0: No witamy bardzo serdecznie. Serwis sportowy na antenie Radia Afera. Mikołaj Dilc razem z nami.
1: Cześć.
0: No i zaczynamy sobie od naszej pięknej,
1: najlepszej
0: polskiej
1: ligi świata.
0: Tak jest, piłki nożnej. Lech już pokazał, co potrafi. To teraz pora na Wisłę Płock i Widzew, między innymi.
1: Dokładnie, Lech pokazał, co potrafi. Wisła Płock i Widzew też pokazały, co potrafią. W tym meczu 0-0.
0: O!
1: Bezbramkowy remis, ale... Jeśli chodzi o to, jakby nazwać to spotkanie, to mecz imienia fatalnej skuteczności albo po prostu Milety Rajowicza, bo cztery okazje Sebastiana Bergiera, który no ani jednej nie wykorzystał, jedną miał stuprocentową, bo dosłownie był sam na sam z bramkarzem po odbiorze piłki przez Frana Alvareza, dosłownie pod polem karnym Wisły Płock. Natomiast po drugiej stronie Said Hamulić też zmarnował takie dobre dwie okazje. Jedna jeszcze była ze spalonego, no ale no też jej nie wykorzystał, więc no to o czymś świadczy. No i właśnie trudno coś więcej o tym meczu powiedzieć, bo pierwsza połowa była obiecująca w wykonaniu Łodzian. Sporo akcji, sporo strzałów. Z kolei Wisła Płock, tak jak za Mariusza Misiury jeszcze, taka wycofana, zmuszona do defensywy i szukania swoich szans po kontrach. Po przerwie no to Łodzianie wytracili impet. Wisła Płock dalej głównie się broniła, ale jednocześnie troszkę więcej już podziałała pod polem karnym rywala, natomiast też dobra postawa bramkarzy i Bartłomieja Drągowskiego po stronie łódzkiej i Rafała Leszczyńskiego po stronie płockiej zadecydowały o tym, że ten wynik to 0-0. No a drugi mecz to Motor Jagiellonia, 2-1 dla Jagiellonii. No i tam gole zmienników z poprzedniego meczu, w sensie Nick Prelec oraz Sergio Lozano, oni w poprzednim meczu weszli na boisko i powiedzmy uratowali Jagiellonii zwycięstwo. No i teraz też grali już w podstawowym składzie, natomiast no, zdobyli po golu obaj zawodnicy. Motor też miał swoje szanse, ale znowu Sławomir Abramowicz świetnie się spisywał. No i Jagiellonia wygrała, ale nie wiem, czy taka gra wystarczy na Rangers w Lidze Europy. No i gol Motoru to autorstwa Karola Czubaka, więc napastnik sezonu poprzedniego wrócił do strzelania goli.
0: A to, co się będzie działo w Lidze Europy, to tam nieistotne. My się tym w ogóle nie przejmujemy tymi pucharami, nie wiadomo co to jest w ogóle. My się skupiamy na Ekstraklasie, a Jagiellonia Białystok ma komplet punktów.
2: Chciałem powiedzieć, że Karol Czubak to przyszła dziewiątka reprezentacji Polski w takim razie.
1: Ja się zgadzam. Ja mam nadzieję, że on tam parę powołań jeszcze dostanie i tak dostanie więcej szans niż na poprzednim zgrupowaniu, gdzie to w tych sparingach no to zagrał w drugim meczu i to tak symboliczny wymiar czasowy to był.
2: A wy widzieliście tego gola Lozano? Bo ja widziałem na żywo. Jejku,
0: tak?
2: Jaki ładny. Bardzo ładnie zagrał. W ogóle całkiem fajny mecz, chciałem powiedzieć. Bo przypadkowo tam jednym okiem, ale oglądałem na żywo w telewizji.
0: A, w telewizji? Myślałem, że na stadionie byłeś.
2: Tak, wiesz co, w Lublinie.
0: Może na wycieczce byłeś. Kończymy z piłką
2: nożną. Na motorze pojechałem.
0: Lech Poznań się rozpędza, Lech Poznań się wkręca w ten sezon. Jeden remis, na razie bez drugiego meczu.
2: Pomieńmy Lech Poznań, proszę. Bo...
0: Nie no,
2: Lech
0: musimy
1: się
0: powiedzieć.
1: To się przekonamy.
0: Nie szkodzi, w ogóle nie ten.
2: A ja się stresuję na przykład.
0: Stresujesz się?
2: Tak.
0: Dobra, a propos Lecha, z kim dzisiaj, co i jak?
1: Z Wieczystą Kraków, 17:30 na wyjeździe.
0: No, to będzie dobry mecz. Wieczysta Kraków potrafi grać dobrą piłkę. Ale Lech Poznań też...
2: Ekspert rozumie, że oglądałeś pierwszą ligę od deski do deski.
0: Ale ja Lech Poznań... Taki...
2: Jakbym słyszał rozmowy w jakimś typowym studiu sportowym.
0: Wichniar z Workiem rozmawiają.
2: No, Wieczysta jest mocna, trzeba uważać.
0: No jest mocna, no bo Lech Poznań najlepiej sobie nie radzi. Zostawiamy piłkę nożną i przechodzimy do Grand Prix.
2: Narodowego sportu polskiego, w którym jesteśmy dobrzy.
0: Speedway Grand Prix. Tak. Mowa oczywiście o motoarenie w Łodzi.
1: Jeszcze skomentuję, podoba mi się wasz tok rozumowania.
0: O, bardzo prosty. Nic skomplikowanego tu nie ma.
1: Futbol to jest prosty sport.
2: Weltschmerz to jest, myślę...
0: Tak jest. Cierpimy.
2: Słowo klucz.
1: Poznański stan umysłu.
2: Tak.
1: Natomiast Żużel, tam zwycięstwo Mikaela Andersena w turnieju w cyklu SGP2, no czyli w sumie to jest rywalizacja o miano najlepszego juniora na świecie. To w Łodzi miało miejsce. To była druga runda z tego cyklu, no bo pierwsza odbyła się 10 lipca w szwedzkiej Malili. Wtedy triumfował Wiktor Przyjemski, natomiast teraz ten zawodnik nie mógł startować przez kontuzję, przez złamanie obojczyka oraz kilku żeber, no i prawdopodobnie znowu wypadnie z gry o zwycięstwo, tak jak w zeszłym roku. Natomiast kwalifikacje jeszcze do tego wczorajszego turnieju zawodów, wyścigów wygrał Maksymilian Pawełczak. Zaskakująco w pierwszej rundzie odpadł Wilac Nagel, który był na podium w poprzednich pojedynkach, w sensie no, w tym szwedzkim mieście. Natomiast potem Pawełczak tylko potwierdzał, że dobrze się czuje na torach łódzkich. No był przez długi czas niepokonany w kolejnych swoich startach. Raz tam troszkę gorzej mu poszło, ale ogólnie bardzo dobry występ. Gorzej inni Polacy, Kevin Miałkiewicz, Antoni Mencel czy Antoni Kawczyński. No i w finale działo się dużo znowu, bo to był ciekawy finał, względu na to, że pierwsze podejście do tej rozgrywki, tak to nazwę, bo Bailey troszkę mu to nie wyszło, temu zawodnikowi, bo chaotycznie wjechał w pierwszy łuk, przez to upadł. Australijczyka nie zdołał wyminąć Nikolaj Heiselberg i też upadł, przez co no, była potrzebna powtórka. Tam już startował Maksymilian Pawełczak z Mikkelem Andersenem. No i tam też znowu upadek Pawełczaka. Natomiast to przez to, że Andersen był bardzo szybki, wyprzedził go, no i Polak na tym drugim łuku niegroźnie upadł. No sędzia postanowił przerwać bieg, przez co wygrał Duńczyk. Więc taka sytuacja i do tej pory no, jeszcze czekamy na trzecią rundę, która niedługo.
0: Wszyscy dzisiaj rozgrzani jesteśmy. Słuchajcie, przechodzimy na korty twarde w brytyjskim Aldershot. Tam też sporo się dzieje.
1: Tak, bardzo dobre wyniki polskiej zawodniczki. Linda Klimowicowa odniosła trzecie swoje zwycięstwo, awansowała do półfinału. Udało się jej pokonać w ćwierćfinale Vaidhe Chaudhary z Indii 6-0 i 6-3. W pierwszym secie no to ciężko cokolwiek komentować, bo Polka zdobyła szybko przełamanie, wyskoczyła na 3-0, a potem na 6-0, więc no, całkiem prędko jej zajęło wygranie pierwszego seta. W drugim secie już było 5-0, wtedy Indyjka się trochę podniosła, no ale ostatecznie 6-3 dla naszej reprezentantki. No i właściwie mecz zakończył się w 63 minuty, także świetny wynik naszej zawodniczki. No i teraz czeka ją walka o finał. Dzisiaj powalczy o ten finał o 11.30 z Japonką Riną Saigo.
0: Króciuteńko jeszcze o Himalajach, bo tam trwa akcja poszukiwawcza. Mamy dosłownie 2-3 zdania na ten temat, ale do tematu jeszcze będziemy wracać.
1: Tak, taki niezbyt przyjemny temat na początek niedzieli, ale warto o tym wspomnieć. Na Broad Peaku nastąpiła lawina, która porwała 10 himalajstów. Do tego doszło w czwartek, 30 lipca. No i na ten moment znaleziono trzy ciała himalajstów. Pozostałych 7 już zlokalizowano za pomocą dronów. No i dopiero się przekonamy, czy ktokolwiek przeżył, ale ogólnie szanse są małe.
0: Będziemy temat aktualizować. Bardzo dziękujemy za serwis sportowy. Mikołaj Dilc na naszej antenie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Przepraszam Państwa, Tymoteusz Powęzowski wyjątkowo rozśmieszył mnie przed naszym wejściem. Mateusz Korzeniewski za konsoletą realizatorską. Teraz będzie już na poważnie przy mikrofonach.
1: Tymoteusz Powęzowski.
0: Tak, to ten. I ja, moja skromna osoba, Oskar Kłyszyński. Zapraszamy na drugą godzinę Aferanka. A propos samochodów, wiesz, jaki jest ulubiony samochód Łosia?
1: No.
0: Audi A8. Dobre. No niesamowity żart.
1: I to jest ten człowiek, który kilka sekund temu powiedział... Teraz to już będzie na poważnie.
0: Tak jest. No było, było, to bo tak, to nie śmieszny poważny, żart.
1: No. Taki poważny człowiek. No tak, tak, tak. Dzień Cabrio, tak? O tym chciałeś powiedzieć? Na
0: to
1: pewno.
0: Prawda, to prawda. Samochód bez dachu nie przydaje się w Polsce. U nas pada, jest burzowo, więc średnio bym powiedział.
1: Ja widuję często kabriolety na drogach tak? U nas. Tak.
0: Jak zamykają dachy chyba.
1: Nie, no co otwartymi jeżdżą, proszę cię, przecież jest tyle pięknych dni w ciągu roku. No nie dzisiaj, no nie patrzę tak za okno wymownie, ja wiem, że dzisiaj nie, ale no są takie dni, w których można jeździć tak bez dachu, z wiatrem we włosach.
0: No to powodzenia. Światowy Dzień Karmienia Piersią mamy. Oczywiście mamy Światowy Dzień Musztardy. O tym będziemy mówić. Będziemy też trochę poważniej, już tak poważniej, bo oczywiście 1 sierpnia to wyjątkowa data w historii naszego kraju, o której wspominamy. No i dzisiaj też sporo dobrej muzyki.
1: Tak jest, przygotowanej przez wybitny oddział muzyczny Radia Afera. Tak...
0: Czyli nie, to przez ciebie, tak?
1: Tak, ja wybieram.
0: Oddziale.
1: To prawda. Jednoosobowy oddział dzisiaj.
0: No
1: tak.
0: To zapowiedz ładnie, co będziemy teraz grać.
1: Teraz
0: słuchaczom.
1: Będzie bardzo ładny utwór Paula Simona. Taki się pan nazywa. Kiedyś nagrał.

0: Dobrze, dobrze, jesteśmy na antenie Radia Afera. Tymek jak zawsze w dobrym nastroju, uśmiechnięty, szczęśliwy, pogodny. A propos pogody, jest burzowo i tak ma pozostać, więc nie wychodźcie z domu.
1: Tak, no, szybka prognoza pogody, czyli patrzymy za siebie na okno.
0: Sporo chmur, nieprzyjemnie jest i tak gorąco.
1: Tam, gdzie jest, będzie padać. W Lubuskiej to już jest niedziela.
0: Tak, a tam już jest ciemno. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o wydarzenia, to będzie o wydarzeniach poważnie i mniej poważnie. Teraz mniej poważnie, bo przechodzimy do XIX wieku, początków XIX wieku. W 1827 roku uruchomiono latarnię morską na Helu. 41 metrów ma, Tymku, to do odnotowania. Ty lubisz matematykę. No a jeżeli... Nie?
1: Nie.
0: No to nieważne. I tak cię informuję. No i w 1834 roku coś, co przykuło twoją uwagę,
1: tak.
0: A więc Senat Wolnego Miasta Krakowa zakazał wypasu bydła na plantach.
1: Tak. I no? Szukam jakiegoś... jakiegoś powodu, jakiegoś wytłumaczenia dla tego zjawiska.
0: Może dlatego, że jest to zabytkowy park miejski w Krakowie, wiesz?
1: No ale wtedy to może nie był jeszcze taki zabytkowy.
0: No może jakiś taki bardzo zabytkowy nie był, ale bo został założony w latach 30. XIX wieku, 20. w zasadzie. No ale jest wyjątkowym obiektem, po którym się raczej spaceruje, a nie po którym spaceruje się bydło.
1: No... Niby tak,
0: nie
1: ale z drugiej strony...
0: W ogóle.
1: Nie, nie przekonuję, bo bydło jest też takim naturalnym... no jest też takim naturalnym jakby kosiarką taką naturalną, nie?
0: Uh-huh.
1: A tam, żeby trochę trawy tej przycinać czasami. Nie mogę znaleźć wyjaśnenia tej przyczyny dla takiego zakazu.
0: No bo ja ci wytłumaczę, no to jeszcze ci wytłumaczę. Planty są miejscem spacerów, spotkań towarzyskich.
1: Dobrze, to już widzę tak, że podjęto decyzję o utworzeniu na tym obszarze ogrodów miejskich, czyli faktycznie już wtedy stwierdzili, że to ma być park, a nie pastwisko.
0: Splantowano planty.
1: Tak. Po prostu, no, jednak wolałem sprawdzić to, niż uwierzyć po prostu tobie, bo mimo tego, że ci ufam generalnie, to jednak wydaje mi się, że z historią Krakowa u ciebie czasami jest na bakier.
0: Ja nie wiem, czy w ogóle mi jest z historią Krakowa cokolwiek. Raczej się mało w historii Krakowa nie orientuję.
1: No, a Smok Wawelski kojarzysz?
0: A tego to znam.
1: No,
0: Zamek Wawelski
1: Krakowa.
0: I tak dalej, to tak.
1: To jest historia Krakowa.
0: No to jednak mam bliżej niż dalej.
1: 1935 rok dokładnie, to jest na przykład budowa kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
0: No to ja o tym mówiłem dzisiaj już.
1: Tak, już wspomniałeś?
0: No oczywiście.
1: Aha, to w trakcie...
0: O tramwajach i tramwajach. A, to w trakcie, jak i autobusach jest... okay, w Sosnowcu.
1: Dobra, to ja, przepraszam cię bardzo. Ja
0: ale to nie szkodzi. To jest ważne wydarzenie, ponieważ zawsze są bardzo długie kolejki na Kasprowy Wierch.
1: No właśnie, czemu wybudowali tylko jedną? No.
0: A wiesz, co się działo pod Szlenicą?
1: Nie ma żadnych... Czy to samo, co pod Legnicą?
0: Nie, o to mi chodzi. Nie to po co pod Legnicą. Kolejka była po prostu bardzo długa, taka na półtorej godziny stania. No i trzeba było swoje odstać, żeby na Szczenicę wjechać. Ja miałem okazję być pod Szczenicą w ostatnimi czasy z moją fantastyczną partnerką. I wiesz, co się okazało? No, ogromne kolejki były, ale nie tylko na Szczenicę, wjazd na Szczenicę, ale już na samym szczycie również było bardzo, bardzo gęsto. To był ten weekend bardzo ciepły. Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, o czym już wspominaliśmy.
1: Ja się bardzo teraz powstrzymuję, wiesz?
0: Wiem, bardzo się powstrzymuję.
1: Ja byłem niedawno pod Legnicą, wiesz? Wiesz, co się tam zdarzyło?
0: Nie.
1: Tam była bitwa.
0: Bitwa, tak, była.
1: Tak,
0: to prawda, nie jedna.
1: Czy coś jeszcze... O, moment. Znalazłem wreszcie to, czego szukałem. Po pierwsze... W 1976 roku podczas wyścigu na Nürburgring Niki Lauda uległ wypadkowi i w wyniku tego wypadku się bardzo mocno poparzył i w tym momencie no, te obrażenia są cały czas widoczne. Ale co chyba nawet ważniejsze, Trinidad i Tobago przejęły konstytucję wprowadzającą ustrój republikański. Pierwszym prezydentem został Ellis Clark.
0: A ja wrócę jeszcze. Znasz ten tor?
1: Nürburgring? Tak,
0: no, kojarzę. To jest bardzo niebezpieczny tor, na którym się wielu poparzyło i wielu uległo wypadkowi, ale oczywiście Niki Lauda był i jest dalej niezwykle rozpoznawalną postacią, legendą, więc tutaj to wydarzenie już całkowicie szczerze tragiczne, ale oczywiście tor cały czas jest, cały czas można na nim jeździć i cały czas można oglądać na YouTubie różne nagrania i różne popisy na tym torze. Serdecznie polecam.
1: No tak.
0: Można sobie podnieść ciśnienie.
1: Tak. I tym samym możemy zamknąć nasze kalendarium.
0: Kącik motoryzacyjno-naukowy.
1: Tak. Krakowski. I geograficzny. Jestem ciekaw, czy jest tor wyścigowy pod Legnicą.
0: Sprawdzimy to.
1: Dobrze.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
0: Autopromocja. Reklama. Nie idziemy spać,
4: nic się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
5: IKEA. Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
7: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: stwierdziliśmy wspólnie, że jestem ekspertem od zapowiadania konkursów, więc dzisiaj jeszcze raz o tym wspominam. Mamy wejściówkę podwójną na Silent na Wolności dzisiaj wieczorem. Oczywiście odbywa się od na Placu Wolności. No ciekawe, skąd ta nazwa. I żeby taką wejściówkę podwójną otrzymać, należy wysłać SMS-a na 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie, do czego używacie musztardę i jaki rodzaj musztardy to jest. Czy to francuska, czy jakaś saperska, sarebska, prawda? Tego typu ten. Koszt wysłania SMS-a złotówka i 23 grosze.
1: Tak jest. A my przechodzimy do tematu, który Tymek wytrzasnął, bo lubi się kąpać w jeziorach. A zresztą rozmawialiśmy o tym kiedyś, poruszając temat najbrzydszych jezior w Wielkopolsce, czy najbardziej zabrudzonych. No ale są takie, w których kąpać się bardzo lubią poznaniacy, wielkopolanie, a w nich kąpać się nie wolno. Tym najpopularniejszym przykładem najbliżej nas jest jezioro Rusałka, woda skażona, więc się nie pokąpiecie.
0: Tak jest, tutaj nie wolno. Przekroczenie bakteriologiczne. Często powodem jest też zakwit sinic. I tutaj na przykład się to wydarzyło na jeziorze Raczyńskim w powiecie średzkim, kąpielisko Ustronie w Karpicku oraz kąpielisko w Parku Miejskim w Olsztynie także są niedostępne w tym momencie do kąpieli, aczkolwiek pogoda też sprzyja niekąpaniu się, umówmy się. Za dużo się użyłem.
1: Tak.
0: Nie sprzyja kąpieli, umówmy się. O, i teraz
1: pięknie.
0: To brzmi ładnie.
1: W Skorzęcinie też. Skorzęcin przecież uwielbiany, też się kąpać nie można było 29 lipca. Ciekawe, jak sytuacja wygląda teraz, ale podejrzewam, że się nie zmienia, bo wszystko kwitnie. Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. Można sobie sprawdzić na stronach internetowych. Jeżeli chodzi o zakaz, to na przykład w powiecie wolsztyńskim w Karpicku zakwit sinic. Więc sporo tego.
0: Tak, więc zanim pojedziecie na jakieś jezioro, to koniecznie sprawdzajcie, czy można się kąpać. Po prostu. Czy nie ma tam przypadkiem zakazu, zanim pojedziecie, bo lepiej się nie...
1: W życiu czegoś takiego nie widziałem.
0: To jest... W sensie co, chodzicie o tą taśmę przed jeziorem?
1: Że zawsze czerwona flaga, a tu taśma normalnie.
0: Tak? No, żeby
1: nie wchodzić.
0: Żeby nie wchodzić, dokładnie. Więc jeśli jakaś czerwona taśma jest przed jakby wejściem, przed linią jeziora, to znaczy, że prawdopodobnie nie wolno się tam kąpać, więc zwracajcie na to uwagę, a my za chwilkę do was wrócimy jeszcze z garścią informacji bieżących lub mniej interesujących lub mniej, ale nowości są zawsze interesujące bardziej. I tak jest także w przypadku I'm Asleep, Ciarki, utwór na naszej antenie.

0: Tak sobie śledzę te nasze artykuły poznańskie i niepoznańskie i wiesz co znalazłem? Wyjątkowe widowisko, wyjątkowe słuchowisko. Można posłuchać Michała Wiśniewskiego i dowiedzieć się, ile miał samochodów.
1: Czekaj, to jest w programie wpisane?
0: Nie, właśnie, ale miał dużo i S-ką jeździ. Ale teraz jest dla niego za drogo.
1: Czyli to taki sposób, żeby zahaczyć o temat kabrioletów.
0: Tak? Tak, trochę tak. Kabrioletem nie jeździł, nowy Mercedes był za drogi i miał 30 samochodów, nie, 17 samochodów w 30 lat. Taka ciekawostka.
1: To lepiej niż 30 samochodów w 17
0: lat. Kojarzysz, który to? Ten, Michał Wiśniewski.
1: Tak, kojarzę. Ten Wiśniewski, ten co widzę wygrano.
0: Tak. Tak jest.
1: Ten Wiśniewski.
0: Dokładnie, o pogodzie mieliśmy porozmawiać.
1: No pewnie dlatego pan Wiśniewski tak mało kabrioletem jeździł, no bo...
0: Bo pogoda. Pogoda
1: średnia.
0: Dzisiaj ma być deszczowo. Szansa na opady o godzinie 17 to jest 75%. Oczywiście wszyscy dostaliśmy, albo prawie wszyscy dostaliśmy ostrzeżenie IMGW i ostrzeżenie alert RCB o tym, żeby się schronić, nie wychodzić, no bo faktycznie pogoda nas nie rozpieszcza. 25 stopni burzowo, pochmurnie i ciemno, więc pogoda idealna do tego, żeby zostać w domu i włączyć sobie radio, telewizor, pooglądać jakiś fajny film, albo wybrać się gdzieś na wycieczkę, ale raczej pod dachem. Jeżeli chodzi o karkonosze, bo one też się muszą pojawić, to w karkonoszach jest jeszcze gorzej. 22 stopnie Celsjusza, ale jest burzowo i to tak te trzy piorunki są, więc to trzeba uważać. I
1: przez cały dzień ma być
0: różnie. Tak, tak. Różnie ma być, bo w środę, w czwartek ma być najgorzej, ale poniedziałek, wtorek ładny w karkonoszach, 26-29 stopni i podobno bezchmurne niebo. Jeżeli chodzi o Gniezno, sprawdzamy Gniezno, nie wiem dlaczego, to dzisiaj 24 stopnie Celsjusza, no i też pogoda nie rozpieszcza. Podobnie jak w Poznaniu, szanse na opady są bardzo duże, a jeżeli chodzi o inne miasta Polski, to...
1: To Bogota w Kolumbii.
0: Idealnie.
1: Tak, dzisiaj 21 stopni w najwyższym momencie, 10 stopni w nocy. Koło 15 tutaj ma być to owe 21 stopni. Wilgotność 83%, aż w Bogocie szansa opadu dosyć niska, bo jedynie 7%, więc wszystkim wam... No, o, 13 kilometrów wiatru, no to sporo, sporo.
0: 13 kilometrów.
1: Chyba jednak Bogotę wam wszystkim odradzamy.
0: Jeżeli chodzi o Rzym z kolei, to w Rzymie jest 37 stopni Celsjusza aktualnie, tam bardzo gorąco. Moja dziewczyna wróciła z Rzymu i powiedziała, że ciężko się wchodziło po schodach, bo jest tak powietrze, wiesz, lepiste, wilgotne, więc bardzo ciężko się oddycha i podobno Rzym nie jest polecany na lato.
1: No tak, to też słyszałem.
0: Słyszałeś o
1: faktycznie
0: tym?
1: Lepiej nie, do Rzymu albo, w lato, już tak, to nie. Gdzieś tak bardziej wrzesień, bo tam już się robi przyjemniej.
0: Coś jeszcze o pogodzie?
1: Tak, Legnica.
0: Legnica, bardzo dobrze.
1: Szansa opadów 0%, wilgotność 67%. Lekki wiatr, ale pokazuje, że dzisiaj może być w Legnicy burzowo, więc ja trochę mi się to nie spina z tym... szansą opadów na zero, ale no z drugiej strony co ja się znam. Generalnie w Legnicy ciepło, 28 stopni. Niedziela, poniedziałek także ciepłe będą, a widzę, że we wtorek tutaj w ogóle fala upałów przejdzie przez Legnicę. Normalnie myślę, że można na, jak się taki dach będzie metalowy, to można jajecznicę na dachu taką smażyć spokojnie.
0: Ja mam takie małe podsumowanie tego naszego wywodu o pogodzie. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj lepiej być pod Legnicą niż pod Szrenicą.
1: Poznaniem.
0: Pod Szrenicą. A w Poznaniu to już w ogóle tam.
1: Jak w lesie.
0: Swoje busze mamy. I tak zostanie.

0: Autopromocja.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Cień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: No to teraz informacyjnie. Wielkopolscy strażacy są już w drodze do Hiszpanii, gdzie będą pomagać w walce z rozległymi pożarami lasów i terenów niezamieszkałych. W piątek, czyli wczoraj, 8-osobowa grupa wyjechała do Krakowa, a dziś rano wojskowym samolotem wyruszyła na Półwysep Iberyjski. To pierwsza zmiana polskiego modułu, który przez cały sierpień będzie wspierał hiszpańskie służby. Przed wyjazdem wszyscy przeszli badania medyczne i rozmowy z psychologiem, które miały potwierdzić ich gotowość do pracy w wymagających warunkach. O tych warunkach mówi zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski.
1: Sytuacja tam jest niezwykle dynamiczna. Obserwując, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o stan pogody, jest bardzo niebezpiecznie, więc tu apeluję, żeby w tym składzie, jakim wylatują i w stanie zdrowia, powrócili nasi strażacy.
0: Misja odbywa się w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Choć początkowo strażacy mieli przede wszystkim zdobywać doświadczenie i poznawać hiszpańskie metody walki z pożarami, to od razu zaczną pracę.
1: Te działania były zaplanowane już od dłuższego czasu w ramach repozycjonowania naszego modułu, który miał tam trafić w celu oczekiwania na zdarzenie, ewentualnego wsparcia strażaków w tamtejszym regionie. Sytuacja jest na tyle poważna, że cała grupa od razu trafi do działań ratowniczych.
0: Dodaje dla Radia Afera starszy brygadier Tomasz Wiśniewski. Pierwsza zmiana będzie pełnić służbę w Hiszpanii do 10 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne grupy, w których również znajdą się strażacy z wielkopolskich komend. Łącznie do akcji pojedzie 105 polskich strażaków, w tym 19 z Wielkopolski. A do tematu będziemy wracać oczywiście na antenie 98,6.

0: i tam nie będzie można wjechać. To od skrzyżowania z Noskowskiego w kierunku Libelta. Tam zakaz zatrzymywania się i postoju.
1: Pamiętajmy o tym, jak będziemy poruszać się po mieście dzisiaj, zarówno pieszo, samochodem, jak i komunikacją miejską. Komunikacją miejską, w której też pojawiają się zmiany. Zmiany niekoniecznie ze względu na samą rocznicę, ale po prostu na koniec remontów jednych i początek remontów drugich, ponieważ zakończyły się remonty torowiska na rondzie Starołęka i Zamenhofa, więc wracają na te linie tramwaje 7, 12, 13. Będzie wreszcie połączenie między rondem Arataje a rondo Starołęka. Będzie tutaj nieco łatwiej. Tak samo tramwaje 6, 10 oraz 12 wrócą na Wierzbięcice, gdzie tam też już jest łatwiej, ale no niestety zaczynają się inne remonty na ulicy Dąbrowskiego i tam już na odcinku od Rynku Jerzyckiego do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego i Przybyszewskiego. Tam torowisko będzie naprawiane, więc największe zmiany znajdą się na linii trasy numer 2. Na trasie linii numer 2. Źle powiedziałem, ale no dobrze. W każdym razie wiadomo, większość informacji, wszystkie informacje są podane na stronie MPK Poznańskiego i tam najlepiej się kierować, żeby sprawdzić, czy akurat na nas jakoś to wpłynie. Więc w międzyczasie uważajcie po prostu. Będą lekkie zmiany, ale jako, że my tu już jesteśmy w Poznaniu, no przyzwyczajeni, no mówmy się. Żaden remont nam nie straszny, prawda?
0: Prawda.
1: No właśnie.
0: Prawda. Jechałem dzisiaj mostem Chrobrego, tam no nie właśnie. Jest strasznie.
1: No właśnie, więc my jesteśmy w boju zaprawieni, nie boimy się absolutnie niczego. No dobrze, za chwilkę wracamy po krótkiej przerwie z kolejnymi informacjami. Zobaczymy. Może coś mądrego nawet się uda nam powiedzieć. Póki co, Julie Fox na naszej antenie.

0: Dobrze, Tymku, że jesteś gotowy, przygotowany. Wracamy oczywiście z informacjami z Poznania i jeszcze proponujemy wam coś na weekend, tak, na sobotnie.
1: Tak, zaproponuj, bo ja mam ciekawostkę jeszcze, którą szybko znalazłem.
0: To zaraz. Tak, Mary z Polski dzisiaj zagra koncert na falach. Zresztą słyszeliśmy, zapraszał prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak nad Jeziorem Strzeszyńskim. To dzisiaj o godzinie 20:00 wstęp wolny. Oprócz tego warto wybrać się

0: nad Rusałkę. Można spróbować potraw okolicznych restauracji. Jedzielnia, tak nazywa się to wydarzenie, od 12 do 17 trwa. Estrada w centrum, weekend z latem na Wildzie, ale też festiwal dmuchańców. To na terenie przy ulicy Przystań 1. Spotkanie w dobrym towarzystwie na Cytadeli, czy wakacyjne spotkania cyrkowe w parku Adama Mickiewicza. Sporo się dzieje w Poznaniu tak. Na początek miesiąca.
1: Ja powiem, że na rynku w ramach Estrady w centrum będzie można się pobawić klockami Lego.
0: O.
1: Więc to może być bardzo ciekawe wydarzenie. Zapraszamy, żeby sobie pobawić się klockami Lego, no bo no jakby nie pobawić się klockami Lego, proszę was. To będzie na Quadro.
0: Na Kolegiackim, tak?
1: To się dzieje? Nie, na Quadro. To jest na rynku głównym. Na takim pasażu, to jest pasaż Quadro, no. A ja, to ciekawostka, której, bo dwie takie mam jeszcze z kalendarium. 1981 rok wystartowało MTV i pierwszym teledyskiem, jaki tam został wyemitowany, to było Video Killed the Radio Star od The Buggles, na pewno kojarzysz.
0: Mhm.
1: No, to taka jedna ciekawostka. A druga jest taka, że w 1990 pierwszym niekomunistycznym prezydentem Bułgarii został Żelu Żelew.
0: Wdzięczne nazwisko.
1: Wdzięczne
0: o klockach i o żelkach dzisiaj.
1: Tak.
0: W takim razie.
1: I dokładnie Żelu Mitew Żelew. I po prostu chciałem zauważyć, że ciekawe pytanie mi się w głowie zrodziło, czy on kojarzy przynajmniej, czy się znają z Żelisławem Żyżyńskim, bo to musiało być bardzo interesujące, ciekawe spotkanie.
0: Niezłe rozkminy masz
1: to
0: na antenie.
1: Prawda. Też mi się tak wydaje. No dobrze, my sobie tak...
0: Gramy dalej, tak?
1: Gramy dalej. Tak jest...
0: No. Tutaj naszego realizatora prosimy. Przecież to nigdzie nam się nie spieszy.
1: No przecież, że nie. No. więc sobie gramy.
0: Wyjątkowy aferanek, to jest, powiem szczerze. W złotym składzie.
1: Tak, złotymi zgłoskami zapiszemy
0: I
1: się.
0: Złota muzyka grana na antenie Radia Afera.
1: Tak jest.

0: To tak na marginesie. Tak jeszcze, tak The Cure zakończyło swój koncert w Polsce. Przepiękny swoją drogą na Openerze, więc jeśli ktoś ma gdzieś się nagrany, przesłuchał, to pamięta. Piękny to był koncert, nie zapomnę go nigdy. Do zwycięzców konkursu SMS-owego odezwiemy się już po audycji naszej, po poranku. Zostaje nam ostatnie minuty do samego końca, więc poświęcimy je na to, żeby trochę powiedzieć o tym, że dzisiaj jest rocznica.
1: To prawda, nie byle jaka. 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Zaplanowane są liczne uroczystości, również właśnie w Poznaniu, w centrum miasta, o tym mówiliśmy. O godzinie 17:00 tradycyjnie już miasto zatrzyma się na minutę, zawyją syreny alarmowe w różnych częściach Polski. Swoją drogą, tu tak jeszcze z zagranicy, nagranie w związku z rocznicą zamieścił ambasador USA w Polsce Tom Ross. Przekazał, że prezydent Donald Trump i naród USA oddali hołd bohaterom Powstania. Głos oczywiście również zabrał premier Donald Tusk. No, będzie się sporo działo, krótko mówiąc, o samym powstaniu, jeżeli chodzi o te rocznice. Pamiętamy, że powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Planowane na kilka dni upadło 3 października po 63 dniach walki. No i w jego wyniku zginęło od 16, szacuje się, do 18 tysięcy żołnierzy AK i od 150 tysięcy do 180 tysięcy cywilów. Po tej kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. To o tym przypomina Instytut Pamięci Narodowej. No i o ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało znaczenie przeogromne w historii Polski. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Pokazali, że walczyć potrafią. No i tą walkę, tą siłę pokazują do dnia dzisiejszego. Mamy powstańców jeszcze, już niewielu, ale oczywiście są i zabierają głos, przypominając o tym, że walczyli po coś, walczyli w słusznej sprawie i powinniśmy o tym pamiętać, o czym często niestety w dzisiejszym życiu nowoczesnym zapominamy.
0: Tak jest. I we wszystkich dyskusjach odnośnie sensowności czy braku tej sensowności tego powstania, pamiętajmy po prostu o tym, żeby w tym dniu skupić się na ludziach, którzy, na zwykłych ludziach, którzy w tym dniu po prostu postanowili wyjść na ulicę i walczyć o swoją wolność i zrobili to z powodów po prostu patriotycznych. I o tym najbardziej pamiętajmy. To już koniec tego aferanka. Mateusz Korzeniewski za konsoletą
1: realizatorską, tak jest. A przy mikrofonach
0: Mateusz Powęzowski
1: i Oskar Kłyszyński.
0: Tak jest. I na sam koniec płyty Placówka 44 WW i utwór Po latach. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: No, witam was serdecznie. Przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. Realizacją zajmuje się Mateusz Korzeniewski. A obok mnie kto?
3: Kasper Lewiński, ja będę narzekał dzisiaj.
2: To będzie nasz narzekacz z Radia Poznań.
3: Lubimy narzekać.
2: Nie, to tak w Radiu Poznań to jest taka rzecz...
3: Znaczy tak, no właśnie w sumie, no gdzie mamy narzekać? Dlatego starałem się rozpowszechnić to narzekanie jeszcze na inne radia. Dlatego tu jestem dzisiaj.
2: Ten szerzący defetyzm mnie naprawdę fascynuje. My natomiast zawsze pozytywnie, pozytywnie i tylko tak. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz już teraz na 3 minuty po godzinie 11:00?

0: Ja bym się chciał trochę z tobą, Kacprze, pokłócić. Oczywiście kochajmy się między sobą, jeśli chodzi o radia, ale z tobą prywatnie na przykład, więc takie pytania mam dla ciebie.
1: Dobrze, no możemy się kłócić. No, właściwie taka jest moja rola tutaj dzisiaj.
0: Dobrze, to takie to czy to, taka krótka piłka niczym u Rymanowskiego, dobrze, tylko trochę mniej polityczna. Gotyk czy renesans?
1: Renesans, no to jest klasyka, nie? No,
0: gotyk. A tak poznańsko, bo ratusz poznański, tak?
1: No, gotyk się rozpada w ogóle. Nikt tego nie buduje. Renesans to jest na każdym kroku, nie?
0: Renesans na każdym kroku, ale nie doceniasz tej strzelistości gotyku?
1: No nie, no gotyk przede wszystkim już mało gdzie się pojawia. Poza tym też to jest w ogóle nieergonomiczne, zimno, okay, tam nieprzyjemnie.
0: Przepraszam, renesansowe kościoły są jakieś cieplejsze dla ciebie?
1: Renesansowe kościoły są przede wszystkim ładniejsze, nie mam poszczerbionych cegieł. No zobacz, na kościoły gotyckie. No, kościoły gotyckie po prostu wyglądają tak, jakby ktoś miał przejechać papierem ściernym. Po prostu tak te elewacje są skonstruowane.
0: Rozumiem. To jest bardzo ciekawe, szczególnie w kontekście na przykład kościoła świętego Marcina, o którym nagrywałem ostatnio rolkę. Świetny, piękny kościół, ale oczywiście...
1: Autopromocja to już nie na tym kroku, Maxie.
0: Dobrze. W takim razie przejdźmy dalej. Antonio Gaudi czy Zaha Hadid?
1: No to jest tak, jakbyś kontrastował po prostu Chrisa Martina Scottplaya z Bachem czy Schubertem, nie? Nie można tego porównywać.
0: Powiem ci tak, nie chcę cię martwić, ale gadasz z totalnym ignorantem muzycznym, więc nie mam pojęcia, dlaczego porównujesz jednego i drugiego, bo nie znam, znaczy dobra, Bacha znam, tego pierwszego nie znam, więc nie wiem. Nie
1: to
0: wiem,
1: może elektryczne gitary z Bachem, może tak.
0: Okej, to już rozumiem.
1: Podzajmy. Była taka piosenka przed chwilą.
0: To jest takie pytanie, ale to jest właśnie, to jest to piękno takiego kontrastu. To jednak tobie
1: no dobrze, no to jeśli chodzi
0: gra
1: o to pytanie, zapytałeś o Zahę Hadid, czyli artystkę nieżyjącą już, ale bardzo współczesną, Antonio Gaudi. No to jednak Zaha Hadid, ja będę optował za tym, co nowsze.
0: O kurczę, to jestem
1: Antonio
0: zadziwiony.
1: Gaudi nie wiedział, co budował, dlatego że nawet nie widział tego, co buduje. A Zaha Hadid
0: ale to tylko
1: żyła, widziała, stała pewnie, wbijała ten kilof przy budowie tych swoich dekonstruktywnych budynków.
0: No dobrze, może to jest jakiś argument, chociaż chciałem zauważyć dla tych słuchaczy, którzy nie są pewni, o czym mówimy, że Antonio Gaudi zaczął budowę Sagrady Familii, no i ona się w sumie teraz tak naprawdę skończyła, albo idzie ku końcowi już tak bardzo, bardzo.
1: A ten wziął i umarł.
0: No a on umarł takie jakieś 100 lat wcześniej.
1: Tak jakby kapitan zszedł wcześniej ze statku, w ogóle to
0: bez
1: sensu.
0: Ale tutaj ci powiem taką rzecz, że Zaha też miał taki jeden projekt, który został zrealizowany po jej śmierci.
1: No jej,
0: więc...
1: no po prostu miała taką renomę, że aż po prostu po śmierci budowali pod jej nazwiskiem. Poza tym nie
0: i
1: wiem,
0: tak samo
1: wiesz...
0: Antonio Gaudi. No przepraszam.
1: No dobrze, ale on tam nie za bardzo wiedział, o co chodzi. Zaha Hadid poza tym miała mieć budynek w Warszawie, już były projekty. Antonio Gaudi, z tego co wiem, nie myślał o tym, żeby postawić coś na Placu Kolegiackim w Poznaniu na przykład.
0: Były, ale niestety no tak się skończyły, że się nie skończyły. Przykro, ale tak już musi być. Tak. Też ta firma, to konsorcjum Zahy Hadid, w sensie no, ono już jej nie jest, bo nie żyje, ale
1: pod jej nazwiskiem,
0: też brało udział w przetargu na zaprojektowanie Portu Polska.
1: No to jest ciekawe, dlatego że Zaha Hadid to jednak artystka zupełnie inne kontynenty, zupełnie inne rejony, a tutaj proszę bardzo.
0: No niestety też przegrali.
1: I co tam,
0: ale...
1: co tam nie wyszło, Maxie, pamiętasz?
0: No nie wyszło to, że wygrał Norman Foster.
1: Norman Foster ale... zawsze wchodzi i Zaha Hadid
0: trzeba
1: schodzi.
0: Trzeba też mu to oddać. Dobrze, a modernizm czy secesja, jak już tak w sumie nawet...
1: Secesja, to już idźmy w secesję, dlatego że secesja jest bliżej mojego kochanego renesansu, to już mnie pytałeś wcześniej. Poza tym modernizm ma tendencję do psucia się, tak jak często co to wygląda, był ładny, kiedy go budowali, a potem czas odpływa, okna odpływają, elewacja odpływa też i potem
0: no dobra,
1: tak
0: to powiedzmy, że delikatnie rację ci przyznam, bo te budynki secesyjne, takie bardzo obłe, one robią wrażenie nawet jak są trochę zaniedbane, natomiast nie zmienia to faktu, że też bym chciał patrzeć na te budynki po prostu odrestaurowane, no ale dobrze,
1: no to wiesz, no to daj pieniądze, to ci odrestauruję, nawet ja ci sam mogę po prostu tamte, wiesz, ornamenty wszystko odmalowywać i ryć w tej elewacji.
0: Wydaje mi się, że na kolejne pytanie już znamy odpowiedź po tym, co powiedziałeś wcześniej, ale jednak zapytam, minimalizm czy maksymalizm?
1: Maksymalizm, no wiesz, pieniądze są, potem architektura, tylko ta, która ma pieniądze, się utrzymuje, a ta bez pieniędzy, no to tak samo jak z ekonomicznym w Poznaniu, gdzie walnęli blachę falistą, bo tylko taką mieli, potem się to jakoś obroniło, całe szczęście.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że to jest o tyle ciekawy przypadek z tym uniwersytetem ekonomicznym, że tam właśnie ze względu na dostępność i też finanse postawiono na tą blachę falistą czerwoną i ją właśnie, żeby ten budynek był trochę bardziej
1: po prostu
0: taki
1: się
0: ciekawy,
1: coś kopsnęło, odwrócili. wrócili.
0: No ale to wyszło jakby jak dobrze, w sensie jest to teraz budynek mimo wszystko taki ikoniczny dla
1: Poznania. Im się akurat to obroniło, no ale zobacz inne budynki, które są wokoło, jak Alfy wyglądają. Alfy mają dwie wieże, które są ładne, dlatego że tam coś się dzieje. Jedna wieża, która jest pohotelowa, no wygląda teraz naprawdę jakby nam miała runąć jak domino tam po prostu.
0: No dlatego miejmy jednak, nadzieję,
1: to jest ten argument, który pokazuje, że minimalizm się psuje bardzo szybko. On jest ładny, wcześniej go budowali z jakimś zamysłem. Owszem, koncepcyjnie jest bardzo fajny. Być może też, jeśli chodzi o kubaturę budynku i układ pomieszczeń, też daje swoje, robi robotę. Ale z zewnątrz materiały tanie, taniocha, jak to czasy modernizmu, tego już późniejszego, postmodernizmu to już w ogóle. Może pójdźmy, modernizm, teraz ja cię zapytam, modernizm czy postmodernizm?
0: Zdecydowanie modernizm. Dla mnie postmodernizm jest zbyt krzykliwy.
1: To całe szczęście bym cię wyśmiał, wiesz?
0: No tak, na przykład wrocławskie kamienice, w zasadzie takie plomby postmodernistyczne, tak jak są bardzo doceniane przez takie czy historyków sztuki, czy konserwatorów, nie zmienia to faktu, że mi one nie siedzą. Jest to zbyt krzykliwe i zbyt takie, no, pretensjonalne, bym powiedział. Te budynki same w sobie odróżniają się na tyle bardzo od innych, że nawet nie próbują gdzieś się w tą tkankę miejską wpisywać, więc no to
1: znaczy,
0: zdecydowanie nie.
1: Postmodernizmu w Poznaniu akurat tak dużo nie ma. We Wrocławiu był Solpol, ten bardzo ikoniczny.
0: Na całe szczęście już go nie ma. W sensie naprawdę...
1: No nie, wiesz, no to tak samo byś powiedział, że kurczę, po prostu zamek w Poznaniu też, to tam po prostu, co to tam zbudowali.
0: Nie, no dobra, teraz bym tutaj wyszedł na hipokrytę faktycznie.
1: Jesteś hipokrytą architektoniczny. To już może tak jest tytuł na tę audycję, że zaprasza architektoniczny hipokryta.
0: Może z tego powinien robić jakieś rolki po prostu i teraz taki właśnie clickbaitik by wszedł.
1: Samemu siebie po prostu właśnie tutaj podważać.
0: O tyle hipokrytą byłbym, że właśnie uważam o tym, że nie można tak patrzeć na to, że komuś coś się podoba, to nie może być zabytkiem i nie może być trzymane. I
1: no tutaj... właśnie to jest przejaw twojej hipokryzji.
0: No i dlatego jednak cofam to. Niestety, że ten Solpol zburzyli. Tak samo jak niestety, że nadbudowują stadion Fiorentiny. No to jest taka sytuacja, nie wiem, czy słyszałeś o tym, Kacper?
1: Tak, znaczy przenieśmy się z Poznania, z Wrocławia do Włoch. Tam by się wydawało wszystko jest piękniejsze i bardziej zadbane, a jak się okazuje, bywa różnie. Też się tam wspierają, też się kłócą i takim przykładem jest właśnie stadion Florentiny.
0: No zawsze się tam kłócą i o tyle Włochy są ciekawym przypadkiem, że tam faktycznie to dziedzictwo i to wpisywanie rzeczy na listy zabytków i tak dalej ma się bardzo dobrze pod tym względem, że te budynki faktycznie tam lądują. No ale później na przykład przychodzi taki prezes klubu sportowego i on chce rozbudować stadion. No i ma trochę racji, bo tam faktycznie ten stadion, który... no jest takim wielkim betonowym straszydłem, nie ma się zbyt dobrze. Ilość miejsca jest duża, ale tak naprawdę pod gołym niebem, nie ma zbytnio też nawet toalet i wszystko tam się można
1: to
0: powiedzieć,
1: jest jedno,
0: że wali.
1: Nie? To jest jedno, dlatego że prezes pewnie wie, co potrzebuje, co potrzebują piłkarze, co potrzebują kibice, ale no architekci czy jakieś różnego rodzaju przepisy często nie uwzględniają tych potrzeb, nie? No, że oni chcą po prostu nadbudować coś nad stadionem, dlatego, że im się to podoba, im to pasuje do jakiejś koncepcji, ale prezes powie, że my tego nie potrzebujemy. No i kto ma tu rację?
0: No i tu jest w ogóle jeszcze taki problem, że ten prezes jest tak częściowo Amerykaninem, częściowo Włochem i on by tą amerykańską chciał do Włoch przerzucić i faktycznie wybudować coś tak totalnie od zera. Tam bardzo często, jak po prostu jakiś budynek nie służy, to się go wyburza i stawia nowy. I no, ma się tak naprawdę gdzieś to poszanowanie takie historyczne.
1: A co mamy we Włoszech? Mamy piękny wzór, który służył za model dla naszej Areny Poznańskiej, prawda? No tam właśnie stoi ten oryginał
0: właśnie
1: poznańskiej
0: Areny. Właśnie tak, Palazzetto dello Sport, czyli Pałacyk Sportu.
1: No to już w ogóle pięknie,
0: tam
1: nie?
0: Faktycznie, tak, i piękna nazwa, i piękny budynek.
1: Co na tym stadionie Fiorentiny? Ma być zachowana koncepcja poprzednia, czyli mamy trybuny, i one mają dalej pozostać, mają zmienić funkcję i nad tymi trybunami ma się coś jeszcze pojawić. I to jest przykład z Włoch, ale też mamy takie przykłady właśnie takiego łatania różnych rzeczy w Poznaniu, gdzie jest na przykład kapitanat na Garbarach. No to jest ten słynny budynek, gdzie jest sobie ładna willa sprzed 100 lat i nad nią wrasta się takie dziwne coś, co się rozlewa w niebezpieczny sposób nad nią, dwa piętra. Ja uważam, że to jest chyba przejaw tych czasów, że po prostu wciskamy, gdzie możemy i też nie szanujemy tego, co jest pod spodem.
0: No właśnie, i to jest to pytanie, czy to jest słuszna idea, bo tak jak jeszcze w przypadku stadionu Fiorentiny jest taka sytuacja, że tam niejako nie da się trochę zrobić czego innego. To i tak jest kompromis najlepszy. Ja na początku, jak się o tym dowiedziałem, to byłem lekko mówiąc zły, że taki zabytek się przykrywa.
1: A ciebie to aż tak niejako bardzo emocjonalnie porusza? Jak coś takiego architektonicznego właśnie ma miejsce, to ty to tak personalnie odbierasz?
0: Tak, szczególnie jak to jest, tym bliżej mnie, tym bardziej. Jak coś jest w Ameryce, to raczej mnie to jakoś bardzo nie rusza. Jak coś jest w Europie, to już trochę bardziej. A jak coś się dzieje w Poznaniu, to jestem naprawdę
1: ale
0: zły.
1: Ale jak sol pod burzy i we Wrocławiu, to już pewnie w ogóle nie wzdrygnąłeś nawet.
0: Z perspektywy czasu może powinienem trochę wzdrygnąć, ale no po prostu mi się ten budynek nie podobał, więc trochę przez to nie było tego, ale to był faktycznie taki objaw hipokryzji, więc nie będę mówił. Każdy budynek, jeżeli już jest jakimś przejawem jakiegoś stylu, no to powinien być jakoś tam poszanowany.
1: Dobrze, jak się tak cofamy, ja się tak właśnie pociągnę ten temat tego sentymentu. Przypomnijmy sobie, nie wiem czy Maksie pamiętasz, bo ty jesteś bardzo młodym kolegą, jestem tutaj dużo, dużo starszy, pamiętam więcej, prawda? Nie, tak naprawdę nie jestem dużo starszy, tylko dwa lata.
0: Dwa lata,
1: tak. Z perspektywy architektury na pewno to jest w ogóle promień w całym morzu. Przypomnijmy sobie dworzec autobusowy w Poznaniu. Jak on wyglądał? Niektórzy są ludzie, którzy mówią, że no ten obecny dworzec w ogóle nie spełnia swoich założeń, jest nie taki, jak powinien być, ale jak przypomnimy sobie dworzec autobusowy w Poznaniu, który kiedyś był na terenie dzisiejszego kompleksu, gdzie ma zielony żab swoją, zielony gad swoją siedzibę. Tam był dworzec autobusowy, który nijak wyglądał na dworzec, nie był funkcjonalny, nie był w ogóle piękny, tylko się rozwalał od blachy falistej. Czy za tym można tęsknić?
0: Myślę, że na pewno. Myślę, że ktoś na pewno za tym tęskni. To jest to piękno jej architektury i zarazem jej problem, że każdy budynek na pewno ma swojego zwolennika, każdy budynek ma człowieka, z którym ten budynek jakieś wiąże wspomnienia.
1: To chodzi o wspomnienia, nie? Ale jeśli chodzi o wartość tego budynku, jak myślę, dworzec autobusów w Poznaniu to była zerowa wartość. No, no zobacz, jak to wygląda w ogóle. Jakiś wielki zegar na górze.
0: Powiem ci, że to jest o tyle specyficzne, że często takie budynki ocenia się po wielu latach i coś może być w danym czasie no nieuważane za jakieś piękne, a po jakimś czasie może się okazać inaczej. No w tym przypadku faktycznie ten budynek nie był ani jakiś duży, ani bardzo w jednym stylu, więc może faktycznie tutaj wartość artystyczna była niska.
1: Ale ktoś ukochaną żegnał na tym dworcu, jak odjeżdżała PKS-em, więc być może tak, to dlatego jest. Mu się podobał ten dworzec, nie? Ukochana piękna to dworzec też piękny na pewno, nie?
0: Na pewno piękny, ale budynki, które teraz tam są, na pewno są bardziej przynajmniej konsekwentnie
1: nowy
0: zaprojektowane.
1: Nowy rynek tak zwany, to jest chyba w tym miejscu,
0: dokładnie,
1: się dobrze kojarzy.
0: Dokładnie
1: nowy rynek jest
0: nowy rynek.
1: Fajny, ma nawet teraz widokowy u góry, który co prawda nie jest dostępny dla ludzi, którzy nie posiadają karty otwierającej wejście w tamto miejsce, ale jest jakąś wartością. Pamiętam, że kiedyś była bardzo krytykowana rolka, której chyba prezydent pojechał właśnie na taras nowego rynku, pokazał, że mamy nowy punkt widokowy w Poznaniu, można sobie obserwować, pięknie wjechać tam i tak dalej. Potem się okazało, że jedyny szkopuł był w tym taki, że tam w sumie nikt oprócz niego nie mógł wejść, tylko pracownicy tego właśnie, tego kompleksu. Także mamy tak, punkt widokowy, jest. Szanowni Państwo, możecie popatrzeć na niego z dołu, a nie na dół z niego.
0: Ale to tak samo jak w przypadku okrąglaka, niestety takie sytuacje się zdarzają. No to my już może trochę damy przestrzeni dla Mysłowic.

0: Moi drodzy, teraz wracamy do was trochę tak historycznie.
1: A nie historycznie?
0: Jak?
1: Histerycznie.
0: Ale czemu tak negatywnie?
1: No bo histeryzujemy, że architektura jest, psuje się po prostu. To tak cały czas mówimy.
0: Siejesz tutaj defetyzm i on na mnie zaczyna siadać. To jest straszne,
1: już
0: naprawdę.
1: Już mnie więcej nie zaprosi po prostu. No.
0: Chyba tak. Nie, no zobaczymy. Zobaczymy, co powiedzą nasi słuchacze.
1: Ale wiesz, ale myślę, że w ogóle domeną architektury jest obecnie narzekanie, że mówimy, że kiedyś to naprawdę było, nie? Jak się budowało, to stało. Teraz...
0: Kiedyś było lepiej. Kiedyś to było.
1: Tak, no to tak samo właśnie z architekturą i z właśnie...
0: Powiedz mi, Kacprze, czy ty obejrzałeś moją ostatnią rolkę?
1: No, jako że jestem zaproszony przez ciebie, to obejrzałem, ale tak, naprawdę obejrzałem twoją rolkę.
0: No i czegoś dowiedziałeś o kościele świętego Marcina?
1: To się dowiedziałem, że tam jest proboszcz tego kościoła, który leży w podłodze i patrzy się od dołu przez szklaną szybę. I to nawet przez szklaną trumnę jeszcze.
0: Właśnie tak, i to jest bardzo ciekawe, chociaż na nieszczęście ta szklana trumna jest na tyle... No już zdezelowana w pewnym sensie,
1: przez
0: że go
1: czas.
0: Nie widać. No tak.
1: Ale więc... chciałbyś patrzeć na niego przez taką szybę?
0: Myślę, że to byłoby ciekawe.
1: Wiesz, jeszcze ty jak ty, ale kiedy ktoś tam przyjdzie się pomodlić, nagle patrzy na niego proboszcz, nie? I...
0: No i
1: trochę
0: potem,
1: tak nie bardzo.
0: I potem wszystkie grzechy się przypominają i idziesz do spowiedzi.
1: Tak, ale wiesz, ja byłem w tym kościele, właśnie widziałem tę szybę też na własne oczy, nie tylko z twojej rolki. I widziałem, że ludzie, którzy przechodzą, no tak mają taki trochę szok poznawczy, kiedy widzą, że nagle kończy się kamień w posadzce, a zaczyna się proboszcz.
0: Ale to pięknie już... jest to, pięknie jest to wykonane. Mam nadzieję, że wy też obejrzeliście tą rolkę, a dla tych, którzy jej nie oglądali, no to powiem tylko, że jeden z najstarszych kościołów w Poznaniu, kościół świętego Marcina, został wzniesiony w stylu gotyckim i takim chyba najciekawszym elementem jest właśnie ta szklana trumna należąca do Maksymiliana Kamieńskiego.
1: Odnaleziona zresztą, tylko dodam, odnaleziona przy ostatnim remoncie, kiedy w ogóle w środku była wymieniona posadzka, było wymienione wszystko i się okazało, że o proszę bardzo, leży proboszcz.
0: No i to, że ten proboszcz tam leży, to się w miarę ludzie spodziewali, ale to, że on jest w szklanej trumnie, niezbyt. To jest ciekawe, tak. Że teoretycznie te takie jakieś posłuchy o tym tak się zbytnio nie zachowały i dopiero po czasie się o tym dowiedzieliśmy.
1: Co do tego kościoła, to jeszcze dodam, tam była wieża, kościół miał wieżę, wyglądał zupełnie inaczej. Teraz to jest taka, można powiedzieć, z kształtu stodoła, on ma, mówię o jego kształcie,
0: niestety tak, tamten kościół prezentował się trochę inaczej w poprzednich wiekach, ale na pewno z rzeczy, które tam zostały, to przepiękny tryptyk.
1: Myślałem, że proboszcz.
0: Proboszcz też tam jest, ale nowy. Przepiękny tryptyk jest. Wiesz, czym jest tryptyk?
1: Tak, no coś, co ma trzy części.
0: Pięknie. A w kontekście kościoła, no to jest taka nastawa ołtarzowa, trzyczęściowa. W tym przypadku jest ruchoma, więc może się tak złożyć fajnie,
1: jak w katedrze
0: dokładnie. I tutaj jest to tryptyk przedstawiający życie świętej Katarzyny. I to wszystko tak jak taki składany smartfon.
1: Katarzyna w kościele świętego Marcina i proboszcz. To takie trio.
0: Takie trio. No trio też tutaj teraz przed nami, bo będzie to Zbigniew Wodecki, Mitch i Mitch Orkiestra. Posłuchajmy sobie wspólnie.

0: Za tydzień zaproszę kogoś bardziej pozytywnego i wtedy sobie porozmawiam o jakichś fajnych miejscach, ale jak już, że mam tutaj ze sobą
1: jak
0: Kacpra,
1: już jestem tutaj,
0: to zapytam cię o najgorsze budynki w Poznaniu.
1: O, jak wreszcie czekam na ten temat. Naprawdę, jak ktoś narzeka w Poznaniu na to, że jest brzydko, to narzeka na architekturę najczęściej, no bo ona miejscami zachwyca, jak się poda taki przykład, a jak się poda jakiś szerszy zakres, na przykład Święty Marcin, to ktoś powie, jedno jest ładne, ładna jest lampa, a cała reszta jest brzydka. No i przykładem Święty Marcin może być, bo tam mamy Alfę, która jest z jednej strony symbolem modernizmu w ogóle całego naszego kraju, a z drugiej strony no, obecnie rozpada się, odkleja się i jeszcze czekamy, aż się komuś zwali na głowę.
0: Ja o Świętym Marcinie kiedyś popełniłem w liceum taki felieton i był on właśnie o tym, i on był właśnie o tym, jak bardzo nie jest fajna ta ulica, przynajmniej jeśli chodzi o...
1: Ja to nie, to pojechałeś za daleko akurat.
0: Ja uważam, że inaczej, mi się to w międzyczasie też zmieniło trochę, bo na początku uważałem, że ona jest zbyt eklektyczna i tam nic po prostu do siebie nie pasuje. A na
1: znaczy,
0: dodatek...
1: wiesz, jest różnica między eklektyzmem a między różnorodnością, nie? Bo jednak, jak dla mnie eklektyzm...
0: A jeszcze jest jedna rzecz, czyli po prostu nawalenie wszystkiego, czego się da. I to według mnie tam
1: nie,
0: miało
1: tam
0: miejsce.
1: Nie, ma. Nie, ale nie ma tam.
0: Według mnie trochę tak i nie jest to wina budynków i tej części architektonicznej, tylko takiej bardziej urbanistycznej. Mam na myśli na przykład te nieszczęsne chodniki, te lampy. Według mnie to tam po prostu nie pasuje.
1: Nie. I to mieliśmy gadać o brzydkich rzeczach.
0: No i tam jest właśnie brzydko.
1: A ty mówisz
0: to
1: o ładnych rzeczach, które nie są brzydkie.
0: Prawda, nie.
1: Może są brzydkie.
0: Tamta okolica jest, jeśli chodzi o budynki, bardzo różnorodna. A jak do tego dodasz różnorodność w postaci różnorodnej podłogi, różnorodnych lamp, to tam jest po prostu już miszmasz za duży.
1: Ktoś to naprawił, bo może napisałeś felieton, może po prostu się poprawiło wtedy, ktoś usłyszał twój felieton, który przeczytałeś przed panią w podstawówce, no i wtedy nagle się okazało...
0: W liceum, Kacprze, w liceum.
1: To już nie było aż tak dawno wtedy. Ale ktoś usłyszał i wtedy postanowił naprawić Święty Marcin. Uważam, że może to nie jest jakaś teza bardzo popularna, że Święty Marcin się naprawdę naprawił. Naprawdę, jakby Święty Marcin tam z tym rogalem w niebie patrzy i mówi, że mam fajną ulicę w Poznaniu.
0: Jeszcze 10 minut temu mówiłeś o tym, że dwie Alfy wyglądają, jakby się zawalić, a teraz mówisz, że się naprawił.
1: Bo to wystarczy, że ktoś
0: chyba
1: przyjdzie tam z jakąś łopatką i tam to wszystko naprawi, nie?
0: No to zachęcamy, Kacprze, naprawdę.
1: Daj mi łopatkę, daj mi jakiś metal i to tam wszystko zrobimy. Na Świętym Marcinie ogólnie zaczynając od Galerii MM, która jest kontrowersyjna, przynajmniej była. Aczkolwiek, nie wiem, czy pamiętasz, Maksie, co było przed MM, ja też nie pamiętam. Tam, ale tam były baraki i to takie dość najgorszej cyganerii, jaką można postawić. No i MM naprawdę poprawił to miejsce. Zaczynając od MM-u, potem jest tylko lepiej na Świętym Marcinie. No co mamy dalej? Kino, muza, piękne neony.
0: Okej, okay, to prawda. I tam też bardzo
1: zachowany.
0: Ładnie wyremontowana ta część. Myślę, że to faktycznie można pochwalić.
1: Tak. I kończąc na zamku, to w ogóle pięknie, potem już tylko do dworca, to już jest gorzej, ale ogólnie...
0: No dobra, trochę mnie przekonałeś. I prawda jest też taka, że ja ten felieton popełniałem w momencie, kiedy jeszcze to wszystko nie było takie połączone i wtedy ten Święty Marcin był taki odosobniony, jeśli chodzi o tą kostkę. Tam faktycznie no taki był wąski element, kiedy ona tam występowała. Teraz jest powiedzmy trochę to ujednolicone, więc może faktycznie trochę zaczynasz mnie przekonywać do tego.
1: Posadzka w ogóle jest bardzo często w architekturze bardzo ciekawy elementem. Na przykład idąc sobie katedrą, mamy różne historyczne właśnie elementy wykładziny. Mamy też na przykład tablice upamiętniające. Po prostu idziesz sobie i przy okazji pod nogami masz historię.
0: No dobra, ale odbiegamy od tematu. Jakie są jeszcze brzydkie budynki w Poznaniu, Kacper? Bo naprawdę my możemy się rozwodzić nad pozytywnymi rzeczami, ale to z kimś innym, bo ty po prostu
1: nade
0: mną
1: nie
0: zgodzimy,
1: możemy.
0: Naprawdę.
1: Dobrze, także idąc kawałek od Świętego Marcina, mamy miejsce, które nie jest ładne, a miejsce jest pośrodku samego centrum, samego jądra cyklonu, czyli rynku w Poznaniu. Chodzi mi o Wiatę, jak z marketu, postawioną jakiś czas temu. No fajna jest na ogródku działkowym, ale nie na starym rynku, który jest najpopularniejszym miejscem w ogóle dla turystów w Poznaniu. Wiata jak wiata, ale w ogóle to, co tam się dzieje na tym starym rynku, no to na pewno nie powinno mieć miejsca. Galeria Arsenał może ma fajną funkcję, może jest funkcjonalna, ale na pewno mogłaby wyglądać inaczej. Jest też bardzo dużo organizacji, które na własną rękę robią projekty, jakby to mogło wyglądać. Ostatnio widziałem taki projekt, taki pomysł, co by tam mogło stać, będące Galerią Arsenał, ale w takiej ładnej formie, która by pasowała do całości. I by to było takie odbicie tych kamieniczek, domków budniczych, które są na starym rynku. ale też odbiciem tego manierystycznego ratusza poznańskiego. Dlatego, że nasz ratusz jest manierystyczny.
0: Rozumiem tą ideę i zgadzam się, że jest manierystyczny, jest to prawda. Natomiast ja się trochę odniosę do tej galerii Arsenał. Ona tam jest w kilku miejscach skopana. Według mnie na przykład ten dach właśnie niczym z supermarketu nie powala i nie jest to nic fajnego. Ale jeżeli te budynki już tam są i one tam są już bardzo długo i naprawdę są one też jakimś dziedzictwem modernizmu. Niekoniecznie jestem przekonany, żeby trzeba było je wyburzać i zmieniać na coś innego. Mhm. Bardziej trzeba by po prostu o nie zadbać, bo tak jak ten lewy budynek jest wyremontowany, tak ten prawy budynek, mam wrażenie, że już tak troszkę
1: przydałoby. Tak, znaczy na pewno chodzi o to restaurowanie i tam to też nie jest najlepsze. Ja się dziwię, że robimy jakieś dziwne budynki w ciągu miasta. Popatrz, znalazłem właśnie koncepcję. Tutaj mamy coś takiego, co nie jest do końca. Jak ktoś był na Starym Mieście w Gdańsku, tam przy Motławie, tam są takie budynki, które kształtem przypominają kamienice, które tam dawniej stały, ale mają nową formę. I tutaj mamy takie...
0: To jest coś podobnego na takiej zasadzie właśnie,
1: tak,
0: ale nawet jeszcze idące dalej, bo tutaj obserwujemy taki budynek, który od przodu, jeśli chodzi o tą dolną część elewacji, to ma przeszklenia takie, jak typowe budynki usługowe, tak. Ale wyżej nie ma już okien, jakby to był
1: wyżej
0: budynek mieszkany.
1: Wyżej ma kształt gotycki, jakiegoś gotyckiego kształtu. I to
0: tylko,
1: naprawdę...
0: że bez okien. To trzeba zauważyć, że one jakby to są
1: takie
0: całe ściany
1: trochę, nie?
0: I są tylko momentami ażurowe. Tutaj wydaje mi się, że po prostu ta cegła jest położona w taki sposób, że za tą cegłą mogą być okna, więc jakby jest tam przepuszczalność światła, ale z zewnątrz jakby tych okien fizycznie nie widać. I to też jest bardzo takie kreatywne podejście, bym powiedział, i też nie wydaje mi się, żeby wszystkim się spodobało.
1: To jest projekt Arsenał 2.0 i ktoś tutaj takim ładnym cytatem to opatrzył. Lepiej jest ponieść porażkę w oryginalności, niż odnieść sukces w naśladownictwie. I właśnie to jest chyba najlepsza idea, która by mogła nam przyświecać.
0: Może faktycznie ta oryginalność jest czymś kluczowym, chociaż ta oryginalność, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, nie zawsze chyba się sprawdzała. W moim przypadku na przykład niekoniecznie jestem fanem postmodernizmu, tam ta kreatywność chyba zaszła trochę za daleko, ale...
1: No, postmodernizmu nie mamy za dużo w Poznaniu. Mamy na przykład tor regatowy na Malcie, to jest postmodernistyczny budynek. Czy on jest ładny? No jest na pewno ciekawy. Tam jest jezioro, dlatego tam uważam, mogli sobie na coś takiego pozwolić. Odbija to ładnie, jest takie żółto-niebieskawe, fikuśne, takie
0: tak,
1: zawinięte.
0: Tak, i tam też to ma jakby tą funkcję sportową i ona najczęściej jest taka fikuśna i kolorowa, więc w tym przypadku myślę, że to się tam wpasowuje.
1: I nie krzyczy, też nie pobija innych budynków, bo ich nie ma tam wokół.
0: No właśnie, a inaczej jest na przykład w przypadku Papugowca we Wrocławiu. Tamten budynek, krzyczy.
1: Zostaw ten Wrocław.
0: No dobra, to przenosimy się tak troszkę może do Warszawy, bo tu Czesław Niemen pod Papugami.

0: Jaką architekturę w takim razie, Kacprze, doceniasz w Poznaniu?
1: Na pewno doceniam budynki dworcy w Poznaniu.
0: Wow, to brzmi jak taki, żart. Taki freak dworcowy.
1: To brzmi jak żart, dlatego że, no szanowni państwo, nie mamy tylko czegoś do chleba w Poznaniu, bo mamy coś innego, co całkiem smakuje, a nie tak jak ten czerstwy chleb, który mamy na dworcu głównym.
0: No właśnie, to jakie dworce według ciebie dobrze smakują? Bo ja mam w głowie tylko chlebak, który smakuje absolutnie tragicznie. Tak. Mam w głowie Gurczyn, który nawet nie funkcjonuje.
1: Wiesz,
0: już
1: ale
0: zbytnio,
1: Poznań
0: bo tam
1: główny jest
0: tylko
1: taki czerstwy chleb, który każdy widzi od razu i przechodzi obok niego tylko jak najdalej, bo on śmierdzi. A dalej koło tego czerstwego chleba jest ta jedna kromka, która jest smaczna i to jest na przykład dworzec letni w Poznaniu. On jest nie tylko letni, ale jest pięknie, aż po prostu czuć tym cesarstwem, które tu było kiedyś.
0: Tylko wiesz co, ja bym ten nasz chlebak porównał bardziej do jakiegoś spleśniałego owocu i w jego przypadku jest tak, że jak jest spleśniały owoc, to nie można odkroić sobie tylko tej spleśniałej
1: tylko
0: części,
1: całość
0: tylko
1: całość.
0: Tak, no i w moim przypadku jest tak, że nawet jeżeli bardzo doceniam dworzec letni, to uważam, że jako całość dworzec główny, no bo dworzec letni jest częścią dworca głównego, mimo wszystko, tam często też pociągi podjeżdżają, no to w całości ten dworzec główny no nie zachwyca.
1: No ale wiesz, ale to dlatego, że też jak ludzie przychodzą, wystarczy im po prostu powiedzieć, że nie podoba wam się ten dworzec, to tutaj macie 50 razy mniejszy dworczyk letni, no też jest dworcem, no co?
0: No jest dworcem,
1: niech pójdą,
0: jest.
1: Niech zobaczą, albo jak jest. Wam się nie podoba wysiadać na głównym, bo się wam nie podoba, to wysiądźcie sobie na garbarach, albo na Górczynie, albo na Dębcu, no i tam będziecie mieli ładniejsze dworce.
0: No nie wiem, czy na Górczynie będzie ładniej. Na Górczynie to raczej będzie tragedia, bo tam dworzec nawet nie funkcjonuje. Sytuacja jest taka, że od wielu, wielu lat ta część taka, w której można by kupić bilety, czy może skorzystać z toalety, jest zamknięta.
1: Coś można kupić tam?
0: I tylko i wyłącznie można przejść. Nawet tam automatów nie ma, więc nie.
1: A, no to nie.
0: No, no dobra, nie. Jakieś 500 metrów.
1: Nawet
0: no tam,
1: żabki nie ma.
0: 300 metrów, no właśnie, 300 metrów.
1: Żabka bez, dworzec bez żabki.
0: 300 metrów od tego pięknego budynku jest Lewiatan. Więc to prawie to samo, powiedzmy. Nie?
1: No to ale dobrze, to... no to już funkcja usługowa jest. Także
0: jest,
1: już
0: jest
1: można
0: jakaś
1: zaliczyć jako budynek dworca, można to zaliczyć.
0: Tak, prawie tak. No w Poznaniu mamy z tym dużo doświadczenia, ale za to dworzec na Dębcu jest faktycznie bardzo ładny.
1: Taki, wiesz, folklorystyczny bardzo.
0: Jest i też bym go docenił od tej strony, że nie stwierdzili, żeby go gdzieś tam wyburzać, tylko właśnie, żeby go taki oryginalny sposób odnowić.
1: Tak,
0: dla
1: tak.
0: tych, którzy nie wiedzą, no jest on pokryty właśnie takim właśnie folklorowym...
1: Taką papugą trochę, nie? Właśnie takie to jest barwne. Mieliśmy
0: no to
1: piosenkę
0: prawda.
1: Przed chwilą o papudze. To...
0: Kolorystycznie jest to na pewno bardzo ciekawe. Ale przede
1: to tak
0: wszystkim...
1: wygląda, jakby trochę jakieś dzieci miały pół kolonii i tam poszły, wiesz, by im powiedzieli, że weźcie, pomalujcie sobie, macie tydzień na to, tam poplaskajcie sobie tą farbą. I tak wyszło.
0: Nie chciałbym obrażać dzieci, ale wydaje mi się, że nie dałyby rady namalować czegoś
1: nie dałyby
0: takiego.
1: Rady. No tam to plasnęli, to może jakoś tam jakimś
0: chociaż
1: szablonem.
0: Chociaż może coś. Jakieś dzieci z ASP, ASP, przepraszam, z szkoły plastycznej. No,
1: tak byś powiedział,
0: to
1: jakby nie. To była jakaś choroba. Nie, może to chyba malowali bardzo zdolni ludzie, dlatego też to fajnie
0: może
1: wyszło.
0: Właśnie z ASP, a dokładnie to z UAP-ów w zasadzie. Bo
1: tak
0: to już
1: i w ogóle nawet przykrycie takiego brzydkiego budynku muralem, to tak w Poznaniu się robi często, bardzo fajnie spełnia te funkcje renowacji, dlatego że coś, co było brzydkie pod spodem, nagle zyskuje fajne funkcje. Tak było ze ścianą, która jest na Rynku Śródeckim. No tam właśnie mamy mural, który zajmuje całą ścianę. Wcześniej ona była zupełnie bezfunkcyjna, taka nieforemna, a tę nieforemność bardzo fajnie wykorzystano. I zrobiła się nam z tego atrakcja na skalę światową.
0: Ale to prawda, te murale, jeśli chodzi o szczególnie płaskie zakończenia budynków, tam gdzie można by też wsadzić jakąś plombę architektoniczną, tam faktycznie te murale sprawdzają się świetnie i to nawet takiej funkcji reklamowej, bo często są to jakieś reklamy,
1: tak.
0: Ale jeżeli są one malowane, to już jest jakaś wartość artystyczna.
1: Zobaczmy na budynek, który rozpoczyna Jeżyce na początku, na wlocie ulicy Dąbrowskiego. Tam mamy mural właśnie zawsze inny.
0: No
1: raz
0: właśnie.
1: To jest jakiś film z serwisu streamingowego, raz to jest jakiś tam, nie wiem, jakiś nowy kosmetyk, coś takiego.
0: Ale ja to naprawdę doceniam, bo tam jest możliwość wieszania normalnych takich reklam. I zdarza się to raz na jakiś czas, ale doceniam to, że te firmy jednak chcą malować.
1: Jest firma w Poznaniu, która
0: przyjeżdża. Na pewno
1: przyjeżdża.
0: Jest to droższe.
1: Tak, na pewno jest to droższe, ale dla firmy też to jest fajne, dlatego że artyści, którzy gdzieś tam by się błąkali, tak teraz mam robotę, że co miesiąc na przykład malują nowy mural. Mi to jest tego szkoda, dlatego że ci ludzie tam przychodzą i robią coś, co ma jakąś fajną wartość artystyczną, ale to potem zostaje zamalowane i powstaje kolejny nowy odcinek serialu, czy jakiś nowy sezon.
0: Ale przynajmniej jest też to jakiś sposób na promocję i,

0: Ja cię tutaj w ogóle, Kacper, wezwałem głównie dlatego, żebyś mi o czymś opowiedział. Żebyś mi opowiedział o tym, jaki jest twój... Nie, żadną bajkę.
1: O modernizmie?
0: No dawaj, no opowiedz bajkę o budynkach.
1: Nie znam bajki o budynkach. No właśnie, więc... Czyli to nie będzie bajka do zasypiania.
0: Więc skupmy się na twoim ulubionym budynku w Poznaniu, bo to jest coś, co chciałbym wiedzieć. Jednak na tych pozytywach może zakończymy.
1: No dobrze, to jeśli pozytywy, to na pewno kolor zielony. Kolor zielony ma związek z budynkiem, który powstaje na rejonie Wilczaka, tam przy tej pętli.
0: Proszę, czyli ty będziesz mówił o nowym budynku?
1: No o nowym właśnie, na co nie spodziewałeś się po mnie takiego kroku?
0: No nie wiem w sumie, myślałem jednak, że uderzysz w jakiś budynek w stylu, nie wiem, Fara, Arena.
1: Nie, no to raczej bym powiedział, że mój blok jest najpiękniejszy, chociaż mój blok nie jest najpiękniejszy. PRL typowy.
0: A to już mówiliśmy, to wspomnienia, przez wspomnienia jest najpiękniejsze, prawda?
1: Tak, no właśnie wspomnienia, nie? Że tam właśnie w windzie najczęściej są wspomnienia.
0: No dobrze, to ja teraz zgadnę, jak mówisz o Wilczaku i o nowym budynku, to pewnie chodzi ci o nowy budynek Koniecznego, prawda?
1: No koniecznie, koniecznie o to chodzi. Właśnie. Robert Konieczny, czyli taki bardzo, już nie można chyba mówić dobrze zapowiadający się, tylko po prostu dobry polski architekt buduje w Poznaniu taki zielony wał. Ja bardzo chętnie obserwuję, jak on powstaje, tam przejeżdżam często i patrzę, jak tam się coraz bardziej to wspina, pnie do góry i to naprawdę wygląda bardzo ciekawie. To jest taki właśnie w takim kształcie takiego wału obronnego budynek z oknami pokryty po prostu takie wzgórze zielone. Tak, trochę to wygląda jak z Teletubbiesów.
0: Nie dość, że... trochę to jest dobre porównanie. Z jednej strony, jak się patrzy na niego z góry, no to on nie jest jakby takim prostym budynkiem, czyli nie jest jakim prostokątnym, tylko jest takim łukiem. A dodatkowo, jak się patrzy na niego od przodu, to on nie ma prostej elewacji, tylko idzie od dołu w górę, trochę jak takie wzgórze. No i tam faktycznie ta ilość roślin jest bardzo, bardzo
1: tak,
0: duża.
1: Tak, prosiłeś mnie o ciekawostkę. I to nie jest budynek, który jest porośnięty, tylko on jest aż częścią tej zieleni. Więc ciekawostką jest na pewno to, że sobie mieszkasz, wychodzisz sobie na balkon i nagle ci jakiś ptaszek albo, nie daj Boże, jakaś glizda wchodzi do balkonu. Nie wiem, czy tak będzie, ale takie głosy się pojawiają.
0: Ale ja się bardzo cieszę ogólnie, że ten budynek powstaje, więc tak, tutaj ja trochę będę ci wturował. Po pierwsze dlatego, że coś koniecznie

0: klasycznego powstaje u nas, a to architekt naprawdę to chyba najbardziej utytułowany, jeśli chodzi o Polskę.
1: Tak.
0: Po drugie, że powstaje on tak naprawdę niedaleko. I po ostatnie, że ten budynek jest naprawdę zielony i nie
1: znaczy,
0: ma
1: jeszcze
0: on...
1: chyba nie jest.
0: No, jeszcze nie jest, ale że będzie, bo mam na myśli to, co się działo we Włoszech. Bosco Verticale, kojarzysz taki projekt? To jest taki wieżowiec, który jest pokryty od góry do dołu w drzewach. I on...
1: O, ale to taki stary?
0: Nie. On jest...
1: To może HCP w Poznaniu też powiemy, jest... że jest Bosco Verticale.
0: Nie. O, on jest nowy, ale właśnie tu jest problem. Przez to, że on jest tak wysoki i przez to, że tam są drzewa tak naprawdę, a nie takie rośliny bardziej lekkie, to została użyta ekstremalnie duża ilość betonu.
1: Żeby to się nie rozpierzchło po prostu.
0: Dokładnie. I no, beton nie jest sam w sobie ekologiczny. Dodatkowo tam też hektolitry wody są używane. No bo też w przypadku tego naszego budynku, to się chyba nazywa Aura? Coś takiego.
1: Ten koniecznego?
0: Tak, dokładnie.
1: Nie ma chyba nazwy.
0: W każdym razie ten budynek koniecznego, który powstaje, on jest no, bardziej długi niż wysoki. Przez
1: tak,
0: co
1: bo
0: jest
1: poziomy.
0: Duża, dokładnie, jest duża powierzchnia dachu, na którym można zbierać deszczówkę, a tą deszczówką podlewać te rośliny. Tu jest na odwrót, bo to są wieżowce, więc ta ilość deszczówki jest mała, co za tym idzie, jest potrzebne dowożenie wody osobnej. No
1: ale
0: i
1: wiesz,
0: to
1: ale
0: jest,
1: może,
0: są kolejne wydatki.
1: Może najlepiej by było po prostu powiedzieć tym ludziom, żeby podlewali swoją część i po problemie, nie? Tak jak
0: ale to, to
1: każda
0: nawet
1: pani
0: Jadwiga
1: myje swoją
0: jeszcze...
1: część korytarza w bloku.
0: Tylko chodzi też o to, że to jest też nieekologiczne trochę tak korzystać
1: ale
0: z wody.
1: Ale zobacz, ale nie muszą tego kosić, nie? Przynajmniej tak jak w Poznaniu,
0: no właśnie,
1: by na pewno chcieli takie budynek,
0: ale właśnie
1: nie musieli
0: muszą,
1: kosiarkami.
0: To też jest kolejna rzecz. Są specjalnie
1: podcinać.
0: Wynajęci wspinacze ogrodnicy.
1: Alpiniści.
0: Tak.
1: To w Poznaniu no więc... by myli okna na Bałtyku i przy okazji by tam zrobili,
0: ciachnęliby
1: tam parę tych rzeczy, nie?
0: To jest w ogóle fascynujące oglądanie tych wspinaczy bałtyckich, ale nie o tym, nie
1: bałtyckich.
0: O tym. W każdym, no to tak prawie, że nad morzem. Więc Bosco Verticale to jest taka według mnie gorsza wersja tej naszej, tego naszego projektu koniecznego. Mimo
1: bardzo
0: tego,
1: fajnie, że tak mówisz.
0: Że
1: ja bym jednak
0: większe.
1: Powiedział, że to jest ciekawsze, bo jest wyższe.
0: Dobrze, ale to nie tylko chodzi o taką skalę, to też chodzi o to, żeby to było prawdziwe. Oni tutaj w Bosco Verticale mówili o tym, jaki to jest ekologiczny, pionowy las, a no prawda jest trochę inna. I w przypadku projektu koniecznego jest faktycznie tak, jak on mówi, że to jest ekologiczne. I też to zresztą nie jest najważniejszy punkt koniecznego, a w przypadku Bosco Verticale to był jeden z ważniejszych punktów, więc
1: słuchaj,
0: tu się to rozjeżdża.
1: Chciałem cię zapytać o kościoły. Ty w ogóle lubisz kościoły? To jest
0: bardzo
1: fajny element
0: lubię.
1: Architektury?
0: Uwielbiam. Myślę, że tak się zaczęła moja droga lubienia architektury, że
1: tak.
0: Po prostu...
1: A powiedz mi, ale to chyba nie trzeba być jednak osobą wierzącą nawet, żeby chodzić po kościołach, bo kościoły to jest taki symbol nieprzemijalności tej architektury, że kościoły są w każdym wieku, w Poznaniu chociażby. Stare, nowe, brzydkie, ładne. Jakie są brzydkie
0: wszystkie.
1: Kościoły w Poznaniu?
0: Brzydkie w kościele w Poznaniu? Kurcze, pieczone. Nie wydaje mi się, żeby jakiś był brzydki.
1: No
0: ja
1: nie,
0: wszystkie doceniam.
1: No nie, no kościoły są też brzydkie.
0: Ja lubię nowoczesne i te starodawne. Lubię nawet te modernistyczne. Kiedyś nie lubiłem bardzo tych modernistycznych.
1: Czyli jakich na przykład?
0: No takich z lat 70., 80., no nie wiem, na przykład kościół świętego Łukasza na Ratajach, albo kościół Jana Bosko na Grunwaldzie. A teraz nawet nie polubiłem. Ten kościół Jana Bosko ostatnio też przychodzi taki mini remont, bo tworzyli tam grobowiec jednego z poprzednich proboszczów i on jest przepiękny, po prostu.
1: Co oni mają z tymi proboszczami?
0: No, proboszcz, bo taki oryginalny proboszcz ma prawo do pochowania siebie.
1: No ale zobacz, ale mamy w Poznaniu na przykład okrągły Sejm kościelny, to jest kościół na osiedlu pod Lipami. Okrągły, wygląda jak Sejm, ma krzyż na górze zamiast flagi polskiej. Mieliśmy kiedyś kościół, który nazywał się Portki Proboszcza, był odwrócony do góry nogami, dwie wieże, tak wyglądał. Też na poprzednią katedrę mówiono wcześniej, że wygląda jak nogi od stołu, bo miała takie wieże w takim kształcie. Dobrze, że jej nie ma. Mamy teraz piękną, gotycką katedrę i tak niech pozostanie.
0: Nie zmieniajcie nam katedry, nie zmieniajcie nam tej audycji, chociaż no, my już niestety musimy powoli zakończyć. Realizacją zajmował się Mateusz Korzeniowski, a przed mikrofonami byli
1: Kacper Lawiński
0: i Maksymilian Wawrzyniak. Zanim się jeszcze z wami pożegnam, to zaproszę was do mikrokawalerki, która w każdy piątek o 17.30 na naszej antenie oraz na nasze media społecznościowe. Tam co tydzień pojawia się trochę treści takich związanych właśnie z architekturą. No i co możemy więcej powiedzieć?
1: Nie narzekajmy aż tak dużo. Architektura jest ładna, piękna, funkcjonalna, wszędzie.
0: Piękne słowa,
1: taką
0: Kacprze.
1: Taką ironią chyba zakończmy.
0: Chyba, okej, dobrze, to jednak już myślałem, że cię na jakąś dobrą stronę nastawiłem, ale jednak nie. Życie jest piękne, architektura jest piękna i mówię to nieironicznie.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
7: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie Was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
10: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
11: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. Ja się chciałam na początek do czegoś przyznać, bo ja byłam tak przyzwyczajona przez te paręnaście miesięcy, że jak jestem w radiu, to że jest sobota. I ja troszeczkę zgubiłam się w czasoprzestrzeni, bo jestem po raz trzeci w tym tygodniu za mikrofonem i chcę Wam powiedzieć, że to jest najszczęśliwsze zagubienie w czasoprzestrzeni, jakie kiedykolwiek przeżyłam. A dzisiaj za konsoletą jest mój szanowny kolega Korzeń. Ja się bardzo cieszę, że Ty do mnie wróciłeś. Ja się stęskniłam za Tobą. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra audycja, dlatego że ja mam dla Państwa przyszykowane kolejne dziwne i ciekawe miejsce. Mogą się Państwo dzisiaj spodziewać nawiązań do masonów, więc będziemy dzisiaj szli bardzo, bardzo szeroko. Ale ja audycję chciałam rozpocząć troszeczkę delikatniej, bo 28 lipca była rocznica śmierci Kory, dlatego dzisiaj chciałabym zacząć od jednego z utworów Manam i oczywiście będą to cykady na cykladach.

powiedziała, że troszeczkę nam się zrobiło monotematycznie ostatnio na antenie, no bo były pałacyki z bardzo interesującą historią, z jakiegoś powodu wyjątkowo, albo pałacyki z historią, o której nie chcemy sobie absolutnie w ogóle przypominać, ale ja ten trend utrzymuję. I dzisiaj będzie o kolejnym pałacyku, ale właśnie ten pałacyk, powiedziałbym, że stanowi serce wsi, o której będę dzisiaj mówić. Jestem ciekawa, ile z Państwa, słysząc jakby to, że będzie o masonach i słysząc to, że będzie pałacyk, już połączyło wątki i wie, o jakiej wsi będzie dzisiaj mowa. Łoszko-Niewice, czyli to jest wieś w Polsce w powiecie, w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, siedziba gminy Łoszkowice. I to jest wieś gminna położona jakieś 17 km na północny zachód od Leszna i na południowo-wschodnim krańcu Przemieńskiego Parku Krajobrazowego, czyli właśnie przy sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego. Mam nadzieję, że idealnie oddałam miejsce, w którym jesteśmy, bo to miejsce jest czarujące. Znaczy jest czarujące ze względu na swoje położenie, czyli jest położone jeszcze tutaj w Wielkopolsce, ale już widać tutaj naleciałości ze Śląska, jeszcze tutaj przy okazji faktycznie ten park krajobrazowy, ta ochrona natury 2000, w ogóle tu się bardzo dużo pod tym względem dzieje. I co jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że należy o tym wspomnieć, to corocznie odbywa tutaj się turniej rycerskiej prozy staromiejskiej Andrzeja Krzywieckiego, imienia Andrzeja Krzywieckiego oraz ogólnopolski konkurs młodych muzyków imienia Karola Kurpińskiego. I to chyba druga część bardziej mnie cieszy, bo ja do Karola Kurpińskiego mam bardzo duży sentyment muzyczny, bym tak powiedziała. Wiem, że muzyka, której teraz słucham, nie wskazywałaby na to. A jeżeli zastanawiam się Państwo, dlaczego właśnie tutaj odbywa się taki konkurs, no to dlatego, że właśnie ten wybitny kompozytor, dyrygent i publicysta urodził się właśnie w tej małej wsi. A jeżeli zastanawiają się Państwo, z czego mogą go Państwo kojarzyć, no to z pieśni Warszawianka, no i z mojej ulubionej opery Krakowiacy i Górale. To jest bardzo trudna opera, przynajmniej z technicznego względu, ale ja ją naprawdę uwielbiam. No i jeszcze we Łoszko-Niewicach żył i tworzył Leon Dudek, czyli taki bardzo znany rzeźbiarz ludowy. Jeżeli chodzi w ogóle o samą nazwę i ja ją czuję fizycznie. Nie wiem, czy Państwo tak mają. Są niektóre słowa, które od razu możemy sobie albo wyobrazić, zwizualizować, albo poczuć. No i ja właśnie Łoszko-Niewice czuję. Ja normalnie czuję tą nazwę w rękach. Mam wrażenie, że to jest taki duży, włochaty robal, taka duża, włochata gąsienica. No ale nazwa jest bardziej kosmiczna, bo pochodzi od staropolskiego imienia Sławosz. Tak, bo był Sławosz teraz, który poleciał w kosmos, dlatego to było takie nawiązanie. No i dobrze, w najstarszych dokumentach z 1210 roku miejscowość występowała pod nazwą Sławosławi, co oznaczało Sławoszczyznę, czyli osadę rodu lub ludzi należących właśnie do Sławosza. No i gdzie to już jest, to wiemy, ale jak tam dojechać? No bo dojechać możemy autkiem w godzinę. No i to by było nudne. To już Państwu mówię, że to jest nudne, bo po raz pierwszy, już dawno nie słyszeli Państwo tego zdania, że można tam dojechać pociągiem. A, cieszy mnie to. Ale oprócz tego, że można tam dojechać pociągiem, to taką dodatkową atrakcją jest to, że wagony czasem ciągnie zabytkowa lokomotywa parowa z parowozowni w Wolsztynie. Więc to jest taki dodatkowy atut. Jeżeli będą Państwo tam jechać, to ja życzę, żeby właśnie Państwo trafili na taką starą, fajną, zabytkową ciuchcię i na te wagony. No ale jeżeli chodzi o historię, no to historia nie powiedziałabym, że jest jakoś tak szczególnie, nie wiem, trudna albo zawiła. Ja tutaj chciałabym przytoczyć zarówno historię samej wsi, jak i całej charakterystyki gminy, ale najpierw sobie zacznę od wsi, bo właśnie pierwsze wzmianki pochodzą z 1210 roku w dokumentach Władysława Odnica, który nazwał właśnie tą wieś Sławoszczyce. Ja sobie tą oryginalną łacińską nazwę daruję już, bo z łaciną niestety nie jesteśmy na ty. A w 1401 roku była
ta wieś własnością prywatną. W 1409 roku został tutaj ufundowany kościół. No i ta data jest kwestionowana i badacze kierują się, że to był raczej 1580 rok. Skąd taka różnica? No bo drewniany kościół stał jeszcze do 1685 roku, no i też nie do końca wiadomo, jak to z tą belką było i czy na pewno to był pierwszy, czy jeszcze w międzyczasie nie zburzył. No to 1409 albo 1580. To jest akurat wyjątkowo duży rozstrzał, jak na taką informację. I co jeszcze bardzo ważne, w wieku XVIII przeszła na własność żony króla Stanisława Leszczyńskiego, czyli właśnie na Katarzynę z Opińskich. Następnie w ręce księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego, a potem od 1783 roku należała ta wieś do księcia Altdesu, w których posiadaniu wtedy był jeszcze pod koniec wieku XX. No i po wykupieniu w 1919 roku od wiedeńskiego bankiera zaczął się tutaj rabunkowy wyrąb lasu. I mimo tego, że tutaj nastąpił taki rabunkowy wyrąb lasu, to nadal faktycznie przepiękny las naokoło jest. O tym sobie jeszcze porozmawiamy i chciałbym Państwu zaspoilerować też, że będziemy mówić o jednym z największych drzew, które na ziemiach Wielkopolski możemy znaleźć. Czyli Waszkoniewice to tak naprawdę dawna posiadłość szlachecka, która jest wzmiankowana już od 1401 roku i przechodziła tak naprawdę z rąk do rąk w różnych momentach, z różnych przyczyn. Czyli był tu właśnie jeszcze Aleksander Józef Sołkowski w 1738 roku, czyli książę rzymski, łowczy nadworny królewski, pierwszy minister gabinetu dworu i byli Opińscy. I czy ja zapomniałam o jeszcze jakimś nazwisku? Nie, wydaje mi się, że już wszystkich najważniejszych ludzi, którzy tymi włościami zarządzali, wymieniłam, więc właśnie tak nam ta historia wygląda, że był kościół, do końca nie wiemy, w którym roku był sytuowany, byli tutaj Opińscy, była na chwilę zmiana, był wiedeński bankier, no ogólnie parę nazwisk się tutaj przewinęło, ale to nie jest najciekawsza część. Ja obiecuję Państwu, że dopiero do takiego mięsa informacyjnego dojdziemy.

I wracamy do naszej gwiezdnej gminy, bo ja bym chciała ująć troszeczkę szerzej i powiedzieć Państwu o całej gminie. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze do samej gminy i do poszczególnych wsi, które w gminie są, wrócimy, ale jeszcze chciałabym tak zarysować i jeszcze szerzej okolice. Tak, ja po prostu czekam z opowiedzeniem Państwu o pałacu, ale zanim o pałacu, to trochę o samej gminie, no bo powiedzieliśmy sobie trochę o wsi, tam się teoretycznie dużo nie działo, no to właśnie chciałabym jeszcze tak szerzej zakroić i pokazać, że właśnie to jest fajna część, bo ona jest położona w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego na obszarze historycznym stanowiącym granicę właśnie Wielkopolski i Śląska. No i w skład gminy wchodzi aż 12 wsi. No i właśnie główną, najważniejszą są Włoszkoniewice, o których dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. No i ta wieś w ogóle, bo ja nie powiedziałam Państwu, na ile to jest mała wieś, to aktualnie mieszkańców ma około 3,5 tysiąca, czyli to jest bardzo mała wieś, a cała powierzchnia gminy, nie wsi, gminy, to jest 127 km kwadratowych. No, to jest prawie 10 tysięcy osób w ogóle w całej gminie, czyli 3,5 w naszej wsi, 10 tysięcy właśnie w całej gminie. No i to jest prawdopodobnie gmina, o której Państwo nieraz słyszeli, bo ona naprawdę przyciąga turystów właśnie ze względu na swój piękny teren, bo jest lekko pofalowany, są gęste lasy, no tu są idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. No i też można zobaczyć wiele ciekawych zabytków. No a jeżeli ktoś woli, no to można jak najbardziej odpocząć nad wodą. I czy coś jeszcze tutaj z charakterystyki sołectwa? Chyba nie, ale to są właśnie takie najważniejsze rzeczy. Ten pofalowany teren, dużo wody, lasy. Ja się lubię topić w takich miejscach. Ja teoretycznie jestem mieszczuchem, ale moja dusza ewidentnie ciągnie na wieś. I wróćmy sobie troszeczkę do historii, no bo faktycznie pierwsze wzmianki pochodzą z 1210 roku, kiedy to Władysław Odync wystawił dokumenty fundacyjne dla mającego tutaj powstać klasztoru, uwaga, cystersów. A od 1387 roku ziemie właśnie tutaj należały do Borów Grzyńskich, którego pierwszy przedstawiciel, Przybysław, ufundował nowe kościoły, ale nie ufundało właśnie w Włoszkoniewicach, o których mówimy dzisiaj, tylko właśnie w miejscowościach obok. I co? Z 1513 roku majątek włoszczański stopniowo przechodził na własność rodu Opalińskich, no i zmienili oni wtedy wkład w gospodarczy rozwój, tych terenów, włożyli przede wszystkim tutaj włożył Andrzej. Ale nie będziemy śpiewać, ależ piękne są Włoszczeniewice bez Andrzeja, bo właśnie Andrzej tutaj bardzo dużo zrobił. I to jest jeden z takich ważnych przedstawicieli. Kolejnym ważnym przedstawicielem jest jego córka Katarzyna i ona tutaj też bardzo długo rządziła. W ogóle to jest bardzo nietypowe, że kobieta rządziła jakimiś terenami, jakimiś włościami, ale tutaj właśnie tak było. W 1738 roku Klucz, czyli nie tylko naszą główną tutaj wieś, tylko wszystko naokoło, bo już kiedyś używałam tego określenia, ale nie wiem, czy wytłumaczam. Klucz to jest więcej wsi, które są jakby naokoło, że to nie jest tylko jedna miejscowość. Klucz włoszczański wykupiła rodzina Słukowskich na polecenie księdza Aleksandra Józefa w latach 1749-1751. No i wtedy powstał nietypowy pałac myśliwski, który ma kształt, uwaga, trójkąta. I dlatego też jest kojarzony bardzo, bardzo mocno z masonami. No ale o tym za chwilę. W 1785 roku najsłynniejszy właśnie w dziejach najsłynniejszym, jak to ująć teraz pięknie, w 1785 roku urodził się najsłynniejszy w dziejach człowiek właśnie pochodzący stamtąd, czyli właśnie Karol Kurpiński. To był rok 1785, a w 1793 roku, tak żeby było mniej optymistycznie przez chwilę, drugi rozbiór Polski powodował, że majątek włoszkoniewicki został administracyjnie włączony do powiatu w Prusach, no i tam na jakiś
czas został. No, ale rozwój gminy wstrzymał głównie wybuch I wojny światowej, gdy przez wielu jej mieszkańców musiało brać czynny udział w działaniach wojskowych po stronie Prus. Ale lata powojenne związały się z odbudową kraju oraz zniszczeń wojennych. Był to również okres dużych zmian ustrojowych i powszechnej nacjonalizacji. Zmieniły się wtedy sposoby wytwórcze i w dużym stopniu odchodziło się od rolnictwa na rzecz ogrodnictwa i potężnie rozwijało się również rzemiosło. I tutaj, co bym chciała bardzo mocno zaznaczyć i do czego też dążyłam, że na terenie gminy znajdują się piekarnie piekące tradycyjne chleby i ciasto drożdżowe. I w ogóle w jednej z tutaj wsi należących do gminy funkcjonuje rodzinna mleczarnia wytwarzająca sery i produkty mleczne o tak unikatowym i niepowtarzalnym smaku, że również warto byłoby tam zajrzeć. Więc jeżeli przyjadą Państwo do Włoszkieniewic, żeby zobaczyć tutaj, jak to wygląda, to proponuję również też rozejrzeć się po gminie i zobaczyć co, gdzie i jak. Bo właśnie około 35% obszaru gminy stanowi właśnie ta stara graniczna puszcza, która jest objęta częściowo faktycznie programem Natura 2000, więc tutaj jest po czym chodzić, tutaj jest co zwiedzać. I no, to jest niezwykle urokliwie położona i gmina, i też nasza dzisiejsza główna miejscowość, tutaj nasza wieś, więc ja mam nadzieję, że razem Państwo ze mną zanurzyli się właśnie w to, jak to tam wygląda. Czują Państwo już ten zapach i drzew, i serów, i takiego spokoju może. O, i lata właśnie, bo jeszcze jest lato. Cieszmy się tym latem, mimo tego, że dzisiaj lało jak z cebra, ale cieszmy się tym. Po prostu wszyscy spróbujmy w tym utonąć. Ja puszczę Państwu jeszcze jeden utwór i oprowadzę Państwa po włościach.

chciałam powiedzieć, że właśnie tak brzmi mój budzik o poranku, właśnie z tym utworem. Ja jestem dzisiaj bardzo ładnie muzycznie dopieszczona, bo i było znowu Jesteś sobą i ty raz było Nie pozwalasz mi spać, czyli jeden z moich autentycznie ulubionych utworów. Tyle o utworach, tyle o muzyce. Pójdźmy na spacer. Ja wiem, że wszyscy państwo czekali. Idziemy na spacer i ruszymy sobie właśnie od pociągu, bo ja lubię sobie wyobrazić, że jadę pociągiem albo taką właśnie starą, zabytkową ciuchcią, więc jak najbardziej zapraszam, wysiadamy wszyscy z pociągu i idziemy ulicą jaką? No oczywiście, że Dworcową, tylko Dworcowa na szczęście jest krótka, a potem idziemy właśnie ulicą Kurpińskiego. Ja jak słyszę Kurpińskiego, to ja się czuję jak w domu. Jedna część Poznania też ma cały przystanek Kurpińskiego, konkretnie rzecz ujmując Pestka, więc poczułam się bardzo, bardzo domowo. I jak pójdziemy sobie tą ulicą, dojdziemy do serca, do centrum wsi. No bo taka jest prawda, w samym środku, w samym centrum. Ja mam wrażenie, jakbyśmy to wyliczyli matematycznie, to byśmy wylądowali dokładnie w tym samym miejscu. Czyli właśnie w pałacu. W pałacu we Włoszkoniewicach. Jakie to jest piękne miejsce. To jest późno-barokowy, zabytkowy pałac, który został w połowie XVIII wieku wybudowany dla księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego, właściciela Rydzyny, i prawdopodobnie on został stworzony przez Karola Martina Francyza. I jest on założony na planie równobocznego trójkąta o wklęsłych narożnikach i stanął on na sztucznej wyspie utworzonej właśnie przez fosę. I tutaj warto byłoby wspomnieć, że pałac zlokalizowany jest w miejscu dawnego zamku, na sztucznie usypanej wyspie, otoczonej fosami. I one zostały właśnie włożone do tej kompozycji, no i również do tego parku, który jest z tyłu. Ale właśnie ten niezwykły kształt pałacu, właściwie jego wnętrz, tłumaczy się właśnie związkami Aleksandra Józefa Sułkowskiego z masonerią. I właśnie ten wzór trójkątnej kielni, czyli symbol właśnie wolnomurarstwa, miał właśnie być jednym z takich miejsc, gdzie masoni w Polsce, właściwie w Wielkopolsce się zbierali. Na pewno wiem, że w Wielkopolsce, ale wydaje mi się, że nawet i z całej Polski oni mogli się zbierać. I co jest piękne, że niemal bez zmian zachowała się kompozycja wnętrza pałacu, właśnie z tą centralną, trójkątną, dwukondygnacyjną salą oraz zespołem otaczających ją pomieszczeń w jednotaktowym układzie, związanym właśnie integralnie z kształtem budowli, jak również z jej pierwotnymi funkcjami. No i nie zachowało się niestety nic z dawnego wystroju i wyposażenia, z wyjątkiem jednego interesującego i nieco tajemniczego opracowania ścian, właśnie środkowego pomieszczenia, i ono jest właśnie nieregularne, wykonane na właśnie kamieniach narzutowych. Na nich wprowadzono elementy groty łączące się właśnie z tą działalnością, powiedzmy, masońską Aleksandra Józefa. No i spowodował właśnie ten trójkątny kształt pałaców, więc tak naprawdę tutaj wszystko znowu z siebie nawzajem wychodzi. Dziś pałac jest murowany z cegły otynkowany, jest obiektem dwuczęściowy, zabudowany pionowo w bryle i jest pokryty właśnie pulpitowym dachem, ukryty za attyką, za balustradą, wysuwającą się ponad nią i wypiętrzoną partią centralną, zwieńczoną dawniej kopułą, bo ona była najpierw zwieńczona kopułą, teraz no mamy tam bardziej balustradę. W ogóle budynek jest tak dziwny i tak nietypowy, że nawet troszeczkę dziwnie mi się o nim opowiada, właśnie ze względu też na ten kształt i takie bardzo niestandardowe podejście i do tak naprawdę zarysu. Dobrze, i co jeszcze byłoby ważne? Aha, że ten właśnie późno-barokowy pałac myśliwski, co też jest ważne, że to jest pałac myśliwski, i jest ona unikata właśnie ze względu na ten plan trójkąta, ale pałac również miał być na pięciokątnym zarysie, w miejscu, gdzie niegdyś zajmował się właśnie zamek. I jeżeli zbierają państwo znaczki z różnych miejsc, to tutaj również można taki znaczek znaleźć. Ale ja ten zamek jeszcze będę chciała państwu jakby dogłębniej pokazać. Na razie chciałabym, żeby państwo mieli ten zarys tego, jak on wygląda.
I obawiam się, że mogłam troszeczkę źle to na początku przedstawić, bo jeżeli staną państwo naprzeciwko niego, no to będzie on wyglądał jak taki typowy pałac. Będzie faktycznie dzielony na dwie części. Z przodu będą schody, będzie lewe skrzydło, prawe skrzydło, ale w środku, właśnie w środku jest ten trójkąt. Jakby to dopiero jakby wtedy go widać, bo tak, to jak staną państwo przed nim, no to mogą państwo troszeczkę zwątpić w to, co mówiłam przed chwilą, ale muszą mi państwo uwierzyć, że on faktycznie ten trójkąt w środku miał. Ja jeszcze zaraz do tego pałacu, do tego późno-barokowego pałacu powrócę i jeszcze dokładniej będę chciała państwu tą formę narysować. Na razie miejmy wszyscy w głowie to, że jest on na sztucznej wyspie. To nie jest jedyny zamek. Tutaj pałac. To nie jest jedyny pałac, który... Właśnie, zamek a pałac. To nie jest jedyna budowla, którą znamy, która jest jakby na sztucznie wytworzonym terenie, no bo jest zamek, który powstał wiele, wiele lat później, bo po 2000 roku. No ale tutaj faktycznie mamy pałac na byłym zamku, na faktycznie sztucznie stworzonej wyspie, który ma w sobie właśnie tą trójkątną salę. Tą trójkątną salę z takimi obciętymi bokami, która właśnie bardzo mocno przypomina kielnię. I zaraz sobie do tego zamku jeszcze wrócimy.

będę opowiadać dalej o tym pałacu, bo czuję się bardzo nieusatysfakcjonowana tym, co powiedziałam, więc chcę to jeszcze raz podsumować i jeszcze raz nakreślić, na ile to jest niesamowity pałac, bo to jest jedyny, no, z trzech w Europie pałac trójkątny, właśnie z salą trójkątną. Tam jest teraz urząd gminy, ale tym urzędem gminy nie będziemy się przejmować. Po prostu zanurzmy się w tym, jakie to jest naprawdę tajemnicze, no bo właśnie ta opracowana ściana wewnątrz, właśnie w kondygnacji podziemnej, ukształtowana w formie groty skalnej, właśnie z tym, ta nieregularna ściana właśnie wykonana tak w narzucie z głazami i tam są jeszcze elementy dekoracji roślinnej, właśnie głównie winorośli. Tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli mówimy o ozdobach roślinnych, najczęściej będziemy mówić jednak o winorośli. Są jeszcze elementy zwierzęce, w sensie elementy zdobienia są zwierzęce, są również elementy architektury. Istnienie tej groty łączone jest właśnie z tym jego masońskim prawdopodobnie powiązaniem. I też ten sam trójkątny kształt bryły pałacu i kojarzony z kielnią też nam jakby to nakreśla. Ale też na kształt pałacu miał wpływ uwarunkowanie terenu, więc możemy tutaj dopisywać bardzo dużo, ale ukształtowanie terenu też bardzo duże miało znaczenie właśnie dlatego, jak ta budowla wygląda. I co jeszcze bardzo ważne, to ten plan pałacu to jest równoboczny trójkąt o wklęsłych narożnikach na sztucznej wyspie przy fosie. To wszyscy miejmy. Dziś jest to murowane, otynkowane i jest obiektem właśnie bardzo mocno rozbudowanym pionowo. I zakomponowanie symetryczne, osiowe, elewacja została opracowana jednakowo i elewacja frontowa jest zwrócona na południowy zachód. Wyposażono dodatkowo elementy rzeźbiarskie, w sensie przód ma dodatkowe elementy rzeźbiarskie. Ja mam dzisiaj problem się troszeczkę wykręcać. I elewacje dolnej części budynku są jednoosiowe, bonowanie z przeniesieniem i z wklęsłymi narożnikami, a wyżej pokryte są gładkim tynkiem z regularnym rytmem toskańskim, z pilastrami, ujmujące właśnie tak wydłużenie, jest zamknięcie łukiem odcinkowym, w sensie otwory okienne są tak ujęte, architektoniczne, elewacja, część bryły, no wszystko tak naprawdę cały czas skupia się gdzieś tam do tego trójkąta. I jeszcze co jest ważne, o czym prawie bym nie wspomniała, to jest wyrzeźbione w kamieniu kortusz herbowy umieszczony nad głównym wejściem z herbami właśnie sułkowskich. Niegdyś we wnękach, narożnikach ustawione były też rzeźby, no ale dzisiaj zachowały się tylko dwa płótna z atrybutami odnoszącymi się do działalności wojskowej Aleksandra Sułkowskiego. I mogą Państwo się zastanowić, czym są płótna. Płótna to są te takie najbardziej rozpoznawalne pucałowate aniołki, takie grubiutkie, jakby małe dzieci aniołki. To są właśnie płótna. Płótna występują w bardzo wielu obrazach, właśnie tutaj przede wszystkim głównie w kościelnych obrazach, ale tutaj faktycznie występują tutaj płótna jako rzeźby, które trzymały właśnie rzeczy związane z działalnością wojskową Aleksandra. I pałac to jest jedno, bo naprawdę pałac jest przepiękny i o pałacu, ja mam wrażenie, że co ja bym nie powiedziała o pałacu, to i tak Państwu tego piękna nie oddam. Nie oddam również jego historii, gdzie choćby Aleksander Józef Sułkowski pozostawił właśnie swoją fortunę czterem synom i całe dobra włoszczańskie otrzymał Franciszek, ożeniony z Marią ze Strzemeckich i w oczach swoich ówczesnych miał opinię utracjusza i awanturnika. I jako jedyny z braci wziął udział w konferencji barskiej. Ale Franciszek w ogóle osiadł na stałe we Włoszech, otaczając się wspaniałym dworem utrzymywanym. Co ja powiedziałam? Powiedziałam we Włoszech? Franciszek został na stale na ojcowiźnie, na Włoszkoniewicach, otaczając się wspaniałym dworem. Utrzymywał przez pewien czas teatr, miał kapelę dworską i wziął ślub w 1776 roku ze swoją drugą żoną. No ale liczne długi, kłopoty finansowe doprowadziły właśnie do sprzedaży ojcowizny, do sprzedaży Włoszkoniewic. I krótko właśnie te ziemie były w rękach Sonnchierów, potem rodziny von Alt. No i później została
przyłączona z powrotem do Polski. Tutaj jakby tą część historii też chciałabym troszeczkę skrócić, bo tutaj oczywiście jak zawsze były takie perypetie i małe przepychanki, ale tutaj do historii jeszcze chciałam na chwilę wrócić i zajrzeć. Zamek, pałac, to nie jest zamek, to jest na miejscu byłego zamku. Ten pałac jest przepiękny. Warto pojechać, warto go zobaczyć. Ale oprócz tego, że jest oczywiście pałac, no to przy pałacu jest co? No oczywiście park. I ten park jest rozległy. No i otaczający go pałac, znaczy otaczający pałac, właśnie park, powstał w pierwszej połowie wieku XVIII. I jest takim miejscem wypoczynku zarówno dla zwiedzających, jak i dla mieszkańców. Jest sporo atrakcji turystycznych, no i też należy wspomnieć, że oprócz pałacu są również oficyny. No i w jednej z oficyn jest Izba Pamięci Karola Kurpińskiego i taką najważniejszą rzeczą, którą bym Państwu chciała powiedzieć o tym parku, to jest plant. Plan klonolisty, o którym już gdzieś tam zaczynałam wcześniej zajawiać, bo on jest jednym z najstarszych drzew w ogóle w Polsce i szacuje się, że on ma ponad 250 lat, a obwód pnia wynosi imponujące 795 cm przy wysokości, uwaga, 30 metrów. Moja wyobraźnia w tym momencie usiadła i zaczęła płakać, dlatego że nie umiem Państwu unaocznić, uwyobraźnić, nie wiem, czy istnieje takie słowo dzisiaj, istnieje, jak to jest potężne drzewo. To jest tak majestatyczna roślina, a i oczywiście ma swoją legendę, bo by się nie liczyło, jakby nie miała swojej legendy. Więc oprócz tego, że jest jednym z najstarszych drzew,

Lipiński. Ile jest w tym prawdy, ile jest w tym legendy, nie wiemy, ale tak wieść gminna niesie. I w ogóle sam sobie park, o którym cały czas tutaj wspominam, o którym opowiadał, który właśnie tutaj otacza nasz przepiękny pałac, jest wpisany na listę zabytków od 1990 roku, a powierzchnia to, uwaga, 3,13 hektara. I co jest dla mnie bardzo zabawne, jest takim elementem humorystycznym w tym wszystkim, bo uważam, że tu trzeba mieć poczucie humoru, żeby ulicę, która przebiega właśnie przez ten park, nazwać leśną. To nie jest las, to jest park. Ale ulica leśna jak najbardziej tam pasuje, bo w sumie troszeczkę można poczuć się jak w lesie, ale nadal uważam to za mały element humorystyczny. Więc mamy tak, mamy pałac, mamy do pałacu dwie oficyny. W tych oficynach się znajdują ważne elementy, ważne rzeczy, między innymi właśnie tutaj pamięć o Karolu Kurpińskim, no i faktycznie ten plant. Plant klonolistny, żebyśmy wszyscy zapamiętali. To jest konkretnie plant klonolisty, który ma ponad 250 lat. I tak wygląda tutaj właśnie najbliższy teren, środek tak naprawdę wsi, ale spokojnie, to nie jest jedyna rzecz. To nie jest jedyne miejsce, którą warto odwiedzić właśnie na tych ziemiach.

czym by były opowieści o wsiach, gdybym nie opowiedziała o kościele. I ja mam wrażenie, że my będziemy dzisiaj trzymać się trójkątów, dlatego że Kościół jest świętej Trójcy. No i z takich ważnych informacji, które należy wspomnieć na samym początku, to, że parafię eryzatowano prawdopodobnie w wieku już XII. I pierwszy kościół oczywiście był drewniany, został ufundowany również w wieku XII. No i zapisy źródłowe z 1409 roku mamy, a później mamy z 1592 i zaświadczają one, że pierwotnie był to kościół pod wezwaniem Matki Boskiej i wszystkich świętych. Obecny kościół został zbudowany właśnie za czasów opalińskich i konserwowali go w 1660 roku. Tutaj akurat biskup poznański Wojciech Talbowski. I świątynia jest murowana, jest późnorenesansowa, jednonawowa, ale ten opis nie oddaje tego wszystkiego. Ja postaram się Państwu najlepiej, jak mogę, zarysować ten kościół. I zaczniemy od tego, że kościół jest położony na północnej wschodniej części, na północno-wschodniej części wsi. Czyli tak jak mówiłam o całym parku, park jest jakby z tyłu, powiedzmy, to po drugiej stronie za skrzyżowaniem znajdą Państwo kościół. Czyli muszą Państwo stanąć tyłem do całego tego parku, do całego tego pałacu i w prawo pójść, to zobaczą Państwo ten kościół. Zresztą nie trzeba będzie się za nim długo rozglądać, to mogę Państwu obiecać, mimo tego, że jest to jednonawowy. To jest wczesnobarokowy kościół, który został zbudowany jako budowla jednonawowa na planie wydłużonego prostokąta z trzyprzęsłową nawą główną i właśnie takim półkoliście zamkniętym, nieco wyższym, jednorzędowym prezbiterium. Są dwie wieże na planie kwadratów, również usytuowane, i jest jeszcze kaplica otwierająca się na nawę, tworząc taki rodzaj pseudotransparentu. I kościół został zniesiony z cegły, jest w konstrukcji murowanej, w wieżach ryglowych, otynkowanych. Nazwę prezbiterium i kaplicę nakrywają sklepienia właśnie tutaj kolebkowe z lunetami. Dachy nad nawą główną i prezbiterium są dwuspadowe. I wnętrze kościoła, oprócz tego, że jest jednonawowe, to ma przepiękne wyposażenie. I właśnie najcenniejsze wyposażenie wewnątrz stanowi wczesnobarokowy ołtarz główny z 1643 roku. I on został wykonany według projektu rzeźbiarza Sebastiana Sali. I ambona i chór muzyczny to lata około 1643-1645. Czyli faktycznie to, jak ten kościół wygląda z zewnątrz, to jest jedno, ale najcenniejsze właśnie jest w środku. Jeszcze ten majestatyczny krucyfiks z początku wieku XVII, cztery ołtarze boczne z wieku XVIII i w środkowym polu ołtarza głównego znajduje się obraz przedstawiający adorację Trójcy Świętej przez świętego Wojciecha i Stanisława. W bocznych niszach umieszczone są rzeźby m.in. świętego Piotra i świętego Pawła, a w zwieńczeniu znajduje się obraz przedstawiający świętego Michała Archanioła, a po bokach rzeźby właśnie świętego Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Kościół jak kościół z zewnątrz faktycznie jest klasyczny, bo faktycznie jest ten wydłużony prostokąt, jest ta jedna nawa. Tam faktycznie nic takiego niesamowitego zewnątrz nie ma, ale właśnie zajrzyjcie proszę do wnętrza. Zobaczcie te najpiękniejsze faktycznie rzeczy, które ten kościół dla nas kryje. Bo jest na co patrzeć.

0: I zostawiamy nasz kościół z pięknymi pilastrami, z bogatym wnętrzem, ze sklepieniami półkolistymi, z cudownym łukiem tęczowym. I ja naprawdę Państwa zachęcam, żeby tam zajrzeć. Zostawiamy nasz przepiękny pałac myśliwski ze skalną grotą. Zostawiamy nasze oficyny, Muzeum Karola Korpińskiego i powoli musimy opuszczać miasto. Ale jeszcze zanim opuścimy je, to jeszcze zajrzyjmy na chwilę do domów szachulcowych. One są właśnie też przy Korpińskiego i one są z pierwszej połowy XIX wieku. I jeszcze jest jeden dom na Jana Otto. On pochodzi z 1910. I to są zabytki chronione, więc tam też warto podejść. Ja serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję, za część merytoryczną. Jak zawsze odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka, tutaj za całą oprawę, za konsoletą siedział Mateusz Korzeń. I Diamu serdecznie dziękuję za dziś, za muzykę, za wsparcie i za to, że znowu mogliśmy się zobaczyć. Ja mam nadzieję, że z Państwem usłyszę się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
5: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna.
8: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
9: Dzień dobry, nazywamy się Good Night Collective i witamy w drugim odcinku podsumowującym rok 2025 w astronomii i astronautyce. Nasze poprzednie, ubiegłego tygodniowe spotkanie zostało zdominowane ewidentnie przez tematy astronautyczne.
10: Więc w tym tygodniu postaram się przejąć pałeczkę i trochę więcej wcisnąć tutaj naukowych tematów.
9: Tak, astronautyczne oczywiście też są naukowe, ale
10: tak.
9: Bezpośrednio naukowe.
10: Są bardziej jednak inżynieryjne.
9: Tak. No dobra, to co? Od czego zaczniemy? Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu o LSST i mówiliśmy o trzecim obiekcie, który przyleciał do nas spoza Układu Słonecznego.
10: To może zostańmy jeszcze w takim razie w naszym Układzie Słonecznym przez chwilę. Bo tutaj mamy też dosyć ciekawy temat, ponieważ chciałabym opowiedzieć o Słońcu. Także mówimy tutaj o dwóch instrumentach, Solar Orbiter i Parker Solar Probe. No i są to instrumenty, które coś bardzo ciekawego zaobserwowały. Mianowicie my wiemy już o Słońcu, że ma cykl 11-letni. Co to znaczy? To znaczy, że jakby to, co my obserwujemy, to obserwujemy, że plamy słoneczne pojawiają się jakby od strony biegunów do środka w przeciągu 11 lat. Potem się wyciszają i znowu jakby mają, to Słońce ma swoje maksimum i minimum aktywności. Przez maksimum rozumiemy jakby moment, w którym najwięcej jest plam na Słońcu, najwięcej jest protuberancji, najwięcej jest rozbłysków słonecznych, czyli takiej po prostu to słońce jest trochę takie
9: aktywne,
10: szalone.
9: Najbardziej aktywne.
10: Najbardziej aktywne i też jakie są konsekwencje tego? Więcej tych cząsteczek wysyła w przestrzeń wokół siebie. Między innymi te cząsteczki również trafiają do nas. I co się dzieje? Powstaje zorza. Więc jakby w momencie, kiedy to słońce ma swoją maksimum aktywności, jest większe prawdopodobieństwo na rozbłysk, co oznacza większe prawdopodobieństwo na wystąpienie zorzy, nawet takiej w zasadzie blisko Polski, bo w tym roku
9: również. Mieliśmy, no właśnie, mieliśmy też takie zorze, które były widoczne z terenów Polski, właściwie nawet nie tylko z Polski, ale też na południe od Polski, bo ta najsilniejsza była widoczna na dobrą sprawę Hiszpania, północna Afryka, południowa Afryka, więc tak naprawdę daleko od biegunów magnetycznych, więc to naprawdę była silna zorza i silny rozbłysk, który ją spowodował.
10: Co to oznacza? To znaczy, że aktualnie Słońce jest w maksimum swojej aktywności. No i te misje kosmiczne, to co zaobserwowały, to, że co się wydarzyło, były w stanie zaobserwować jakby to pole magnetyczne Słońca, ponieważ pole magnetyczne Słońca nie wygląda dokładnie w ten sam sposób jak pole magnetyczne Ziemi, czyli nie mamy po prostu bieguna N i S, tylko mamy, oprócz tego, że jest to wielkie główne pole lokalne N i S, są też jakby lokalne pola, które są na jego powierzchni porozrywane i właśnie wzdłuż tych porozrywanych linii pola magnetycznego powstają te protuberancje, jakby one wyrywają masę, to pole magnetyczne lokalnie potrafi być tak silne, że wyrywa masę z powierzchni Słońca i ona później wraca na to Słońce. Ta masa w postaci jakby schłodzonej materii. No i to, co zaobserwowano, to przebiegunowanie Słońca. My widzieliśmy jakby, że te bieguny Słońca się zmieniają i wiedzieliśmy, że to się dzieje właśnie w tym cyklu 11-letnim, a pełen cykl jakby trwa 22 lata, tak, ten przebiegunowania. Natomiast sam moment przebiegunowania to jest dosyć krótki moment. On jakby w porównaniu do 11 lat to jest bardzo krótki moment i pierwszy raz w tym roku udało nam się to zaobserwować. I to, co zaobserwował właśnie ten Solar Probe, to właśnie linie pola magnetycznego, jednocześnie N i S jakby w tym samym miejscu, więc jakby rzeczywiście ten moment przebiegunowania Słońca, co jakby wiedzieliśmy, że to istnieje, ale rzeczywiście byliśmy w stanie po raz pierwszy to zaobserwować, co było absolutnie wyjątkowe.
9: Tak, no właśnie, czyli w tym momencie jesteśmy w maksimum aktywności słonecznej. Ta aktywność powoli zacznie sobie w przyszłym roku opadać, chociaż o tym jeszcze powiemy przy okazji kolejnego odcinka, w którym będziemy mówili, co się będzie dopiero w tym nadchodzącym roku działo. No dobra, to jeszcze tutaj ten astronautyczny w takim razie wątek wcisnę na szybko, no bo mówiłaś o sondzie Parker Solar Probe, no i to jest, w sumie to jest moim zdaniem chyba najciekawsza sonda, jaka badała do tej pory Słońce, tak mi się wydaje. Przynajmniej z mojej perspektywy, bo to jest jednocześnie najszybszy obiekt stworzony przez człowieka. To znaczy Parker Solar Probe w momencie, kiedy się zbliża najbardziej do Słońca, osiąga prędkość rzędu setek tysięcy kilometrów na godzinę. To jest prędkość, która jest bardzo trudna do uzyskania. Oczywiście, jeżeli się spada na Słońce, to jest łatwiej, a to ta prędkość jest osiągnięta właśnie w tym momencie, kiedy ta sonda, no nie powiem, że spada prosto na Słońce, no bo oczywiście wtedy by tego by nie przetrwała, ale zbliża się do niego bardzo mocno, na dobrą sprawę na tyle mocno, że ona już wchodzi w zewnętrzne warstwy korony słonecznej.
10: Tak, i ona też ją bada, tą koronę.
9: I ona też bada tą koronę i ona po tej stronie odsłonecznej nagrzewa się do około 1500 stopni. Także to jest naprawdę niesamowite dzieło inżynierii. No i sama misja też jest oczywiście bardzo ciekawa. No nie będziemy już mówili jakoś bardzo dużo, ale
10: tak, bo
9: zachęcamy do czytania.
10: Od paru lat działa.
9: Tak, no dobra.
10: A propos Słońca, w tym roku podsumowując, jeszcze mieliśmy częściowe zaćmienia Słońca i mieliśmy całkowite zaćmienie Księżyca, a propos takich zjawisk, które się wydarzyły. Natomiast przyszły rok, o którym będziemy mówić w kolejnym odcinku, będzie trochę ciekawszy, jeśli chodzi
9: tak,
10: o właśnie...
9: Tak, i też będzie pod znakiem zaćmienia Słońca.
10: Jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy, które możemy zaobserwować jako nawet laicy astronomii, to będzie trochę ciekawszy w przyszły rok, bo w tym roku takie dosyć standardowe rzeczy, no zaćmienia Księżyca są jednak częstym całkiem przypadkiem i też nie jest to jakby spektakularne, no bo to, co widzimy, no to ten Księżyc jest po prostu duży i czerwony, nie?
9: Jest to ładne zjawisko, no ale no nie jest tak spektakularne jak zaćmienie Słońca, absolutnie.
10: Można nawet przypadkiem pominąć i nie zauważyć.
9: Tak, jeżeli
10: zaćmienia Słońca nic się nie pominie.
9: Bo Księżyc w trakcie zaćmienia Księżyca wygląda trochę tak jak Księżyc, który jest nisko nad horyzontem. Tam są oczywiście różnice, bo widać ten cień też, jeżeli rzeczywiście jesteśmy w tym miejscu, gdzie widać tą pełnię zaćmienia. Jest to ładne, ale rzeczywiście nie jest aż tak widowiskowe jak zaćmienie Słońca. No dobra, to co tam dalej w świecie nauki, konkretnie?
10: Ja jeszcze sobie przygotowałam parę newsów o Jamesie Webbie, bo pomimo tego, że James Webb nie jest newsem z zeszłego roku, on już od paru lat zbiera dane z przestrzeni kosmicznej i ogląda głębokie niebo, no to w zasadzie mamy, no to nadal jest no najbardziej spektakularnym instrumentem, jeśli chodzi właśnie o zaglądanie do głębokiego nieba.
9: No na ten moment to jest chyba...
10: Numer jeden teleskop.
9: No numer jeden teleskop.
10: Najtrudniej dla niego, u niego dostać czas obserwacyjny. Mieliśmy tutaj kiedyś podcast z Łukaszem Tychońcem też w tym roku, na początku roku, jak dostał czas na Jamesie Webbie, no to wtedy mówiliśmy, że szacunkowo to dostał 1 milion dolarów, bo dostał około 24 godzin obserwacyjnych na tym teleskopie, więc naprawdę spory wyczyn, no ale w każdym razie może o tych tematach, które James Webb w tym roku poodkrywał, bo no tego jest dosyć sporo i dosyć takich dziwacznych rzeczy. No bo to, co James Webb obserwuje, no to tak jak wspomniałam, głębokie niebo. Co to znaczy głębokie niebo? Ze względu na to, że prędkość światła jest skończona, to im obserwujemy obiekt, który się dalej od nas znajduje, tym więcej czasu on potrzebował, żeby to światło z niego do nas dotarło. Co oznacza, że w zasadzie zaglądając głębiej, w sensie w dalsze obiekty, obserwujemy przeszłość. Czyli są to bardzo... trudne do obserwacji obiekty w sensie takim, że są po prostu ciemne i dlatego potrzebujemy tak wielki, perfekcyjny teleskop jak James Webb, żeby je zaobserwować. No i on dzięki różnym technikom, między innymi również soczewkowania grawitacyjnego, które wzmacnia ten sygnał z zewnątrz, obserwuje bardzo dużo obiektów, które są na dużym przesunięciu ku czerwieni, co oznacza, że znajdują się na początku istnienia Wszechświata. No i to, co na przykład, co już wiemy od poprzedniego roku, to że rzeczywiście zaobserwował on już galaktyki, które są na początku istnienia Wszechświata, czyli mówimy o milionach lat po wielkim wybuchu, tak? Czyli teraz mówimy o prawie 14 miliardach lat, to co mamy teraz, jakby tu i teraz, my jako ludzie, a mówimy o milionach lat po wielkim wybuchu, czyli naprawdę wczesny Wszechświat.
9: I to jeszcze tego trochę wcześniejsze niż myśleliśmy, nie? To znaczy my spodziewaliśmy się, że te galaktyki będą potrzebowały co najmniej kilkuset i do takich ładnych, kilkuset milionów lat, żeby powstać, a my obserwujemy je już takie małe, kilkuset lat, kilkaset lat po wielkim wybuchu i to była duża rzecz, ale to była rzeczywiście rzecz...
10: To była rzecz z poprzedniego roku, ale w tym roku jeszcze, jak już wiedzieliśmy, że one tam istnieją, no to zaczęliśmy je Jamesem Webbem, naukowcy zaczęli je tam trochę głębiej badać i trochę dłużej obserwować pojedyncze galaktyki, a nie tylko jakby te wszystkie zbiory. No i to, co zaobserwowaliśmy, to jest kolejna... jakby taki temat, co, że te galaktyki, które obserwujemy na tym wczesnym wszechświecie, są bardzo rozwinięte, są metaliczne, czego się nie spodziewaliśmy.
9: Przy czym trzeba wyjaśnić, że to, co astronomowie nazywają metalem, to wszystko, co nie jest wodorem i helem.
10: Tak, ale chodzi o to, że na początku istnienia Wszechświata, no to istniał wodór, hel, tak?
9: I bardzo ma bardzo małe ilości cięższych pierwiastków, takie naprawdę bardzo małe.
10: No mikroskopijne w zasadzie, no i w porównaniu do reszty materii. No ale chodzi o to, że te pierwsze gwiazdy, te pierwsze galaktyki, no nam się wydawało, że będą ubogo metaliczne, bo jeszcze nie miały czasu, żeby tworzyć się z jakby... powstałych tych pierwiastków cięższych, które powstają podczas umierania tych gwiazd.
9: A tu się okazuje, umierania gwiazd.
10: A tu się okazuje, że zaobserwowaliśmy naprawdę te galaktyki na takim rozwoju, które produkują bardzo dużo gwiazd. Coś, co jest raczej spotykane u trochę starszych galaktyk i nie spodziewaliśmy się tego. To, co również... Więc to, co jakby te wnioski, które nam jakby przyświecają temu, to jest to, że po prostu pierwsze gwiazdy i galaktyki formowały się szybciej, prawdopodobnie. Nie tak, jak nam się wydawało.
9: I trochę chyba nie jesteśmy jeszcze w stanie stwierdzić, dlaczego, nie? To jest pytanie, na które teraz staramy się odpowiedzieć, to znaczy, jak to jest możliwe, bo dotychczasowe modele, które były formowane przez tam dziesiątki lat i myśleliśmy nad nimi długo, no okazuje się, że najprawdopodobniej nie mówią nam całej prawdy. Więc w sumie to są odkrycia bardzo ciekawe i bardzo dobrze wróżą nauce na przyszłość.
10: No i jeszcze dwie rzeczy o tych galaktykach. To, że znaleziono w nich superkinową, jakby super masywny, no, eksplozję. To są takie jakby najjaśniejsze i energetyczne zjawiska jakby zaraz po jakby zderzeniu gwiazd neutronowych, to są drugie jakby najintensywniejsze zjawiska. No i to sugeruje, że niestandardowe masy lub jakby po prostu niestandardowe pola magnetyczne tych obiektów centralnych, co też nam się wydaje, że na tym wczesnym wszechświecie rzeczywiście jest dosyć specyficzne i raczej dziwne, więc to jest w ogóle dosłownie z tego miesiąca odkrycie przez niderlandzką grupę naukowców. No i też mówią, że tutaj czekają na trochę więcej danych, bo tutaj mówimy o zaobserwowaniu gamma ray burst, czyli tego rozbłysku gamma w takiej galaktyce o dużym przesunięciu, na wczesnych etapach istnienia wszechświata. Też mówimy o 730 milionach lat po wielkim wybuchu. No i kolejnym elementem, który również znaleźliśmy w tych galaktykach wczesnego wszechświata, no to są supermasywne czarne dziury wewnątrz. Co też jakby jest dla nas specyficzne, bo mówimy o galaktykach, jakby mówimy o czarnych dziurach, o masach 10 do 8, 10 do 9 mas Słońca w galaktykach, które jeszcze nie zdążyły urosnąć, więc też jest to dla nas dziwne. My tak naprawdę nie wiemy po dzień dzisiejszy, jak się tworzą supermasywne czarne dziury, te, które znajdują się w środkach rozwiniętych galaktyk, między innymi również w naszej Drodze Mlecznej. My wiemy, jak się tworzą, powiedzmy, te małe czarne dziury, które tworzą się przez umierające gwiazdy, przez umierające masywne gwiazdy, ale te hipermasywne czarne dziury w centrach galaktyk, nie rozumiemy tego, a raczej podejrzewano, że to jest coś związanego ze starszym wszechświatem, a jednak się okazuje, że obserwujemy je na wczesnym etapie wszechświata, co oznacza, że te galaktyki, które nam się wydawały, że będą bardzo proste i takie, no nie wiem, czy powiedzieć, może zwyczajne, ale po prostu takie proste w skład, w strukturę i tworzenie się obiektów w nich, okazało się przez obserwacje Jamesa Webba, że są dużo bardziej skomplikowane te galaktyki, niż się spodziewaliśmy, i zawierają dużo więcej elementów. I tutaj właśnie stąd pytanie, jak one się tworzą w ogóle, te galaktyki, nie?
9: No właśnie, no bo na dobrą sprawę w tym momencie jedynym mechanizmem, co do którego jesteśmy niemal pewni, że tworzy czarne dziury, no to są właśnie zapadające się gwiazdy, tylko że te czarne dziury są niewielkie. No i z tych niewielkich później trzeba mieć czas, a przynajmniej tak myśleliśmy, że potrzebujemy bardzo dużo czasu, żeby przynajmniej w takim klasycznym modelu po prostu zlepić je w jedną wielką czarną dziurę, ale tu najwyraźniej jest jakiś proces.
10: Zupełnie inny proces,
9: którego jeszcze nie znamy. No więc właśnie mówimy o tych pierwotnych, supermasywnych czarnych dziurach i one rzeczywiście
10: w centrach galaktyk, wokół których krąży cała materia.
9: No to one są też o tyle ważne, no bo one najprawdopodobniej w takim razie są bardzo ważne, jeśli chodzi o ewolucję takich galaktyk i to, jak one wyglądają i jak się zmieniają. Ale no właśnie, to jeszcze są przyszłe badania. No w tym kontekście chyba znowu trzeba przypomnieć, że czekamy na kolejną generację bardzo dużych teleskopów, które też w tych badaniach będą mogły trochę odciążyć Jamesa Webba, no bo w tej chwili rzeczywiście jest tak, że na dobrą sprawę, jeśli chodzi o kosmologię, no to ten James Webb, poza obserwatoriami fal grawitacyjnych i ewentualnych neutrin, no to ten James Webb to jest taki koń pociągowy.
10: No nie jest numer jeden, ale masz też inne przeglądy nieba, masz LOFAR, Solar Digital Sky Survey, masz DESI, masz AALME, Chandra.
9: Okej, dobra, rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten zakres taki semi-optyczny, czy...
10: Nie, to numer jeden, bo mamy... dalej w zasadzie masz Hubble'a, który jest przestarzały.
9: Tak, który wciąż jeszcze istnieje.
10: Ale istnieje, działa. I można pisać propozale i nadal obserwuje. Co jest super, bo
9: jak na to ile on ma lat? No.
10: To jest świetna sprawa i mamy nadzieję, że James Webb też tyle przeżyje, ale też może podsumowując tego Jamesa Webba, on rzeczywiście bo mówiono, wiesz, wydano na niego bardzo dużo pieniędzy i mówiono, że on zrewolucjonizuje w zasadzie te tematy kosmologiczne, no i rzeczywiście jest to prawda. W zasadzie im więcej danych mamy z tego Jamesa Webba, tym więcej pytań tak naprawdę mamy, więc to jest dosyć ciekawe dla mnie paradoks, że im więcej mamy odpowiedzi i danych, tym w zasadzie pojawia się coraz więcej pytań, skąd to się wszystko wzięło, jak to się uformowało i dlaczego to wygląda tak, i te nasze teorie się kompletnie z tym wszystkim nie lepią. I wydaje mi się, że to też w ogóle mnie osobiście uczy, jakby ja osobiście, jak tak im więcej czytam tego wszystkiego i widzę, jaki ten wszechświat jest skomplikowany, to wydaje mi się, że ja też tak to przekładam to potem na moje życie codzienne i wydaje mi się, że ja osobiście jestem dosyć taka pokorna, że jak widzę, że coś jest nie tak, coś gdzieś, ktoś się zachowuje nawet gorzej, to ja po prostu mam wrażenie, że ja mam za mało danych, żeby poznać pełną tą historię. Ale ten James Webb, no po prostu ja uważam, że niesamowite są te wszystkie publikacje.
9: A jeszcze do tego cała droga do tego momentu, kiedy James Webb, no, ile lat on powstawał i ile lat leciał tam, gdzie miał lecieć. To jest bardzo skomplikowane urządzenie i to jest niesamowite, że on...
10: Nie, no lat nie leciał. Lata był produkowany, ale...
9: Leciał, w sensie leciał, plus był jeszcze do tego testowany, zanim on zaczął dostarczać dane obserwacyjne, bo to już wtedy są lata rzeczywiście. Natomiast no, generalnie teleskop, który przeszedł ogromną drogę, który był przedrożony kilkukrotnie, no ale w końcu zaczął dostarczać i dostarcza póki co świetnie. Miejmy nadzieję, że nie spotka żadnego mikrometeorytu. Czy...
10: Albo jakiejś misji kosmicznej przypadkowo, z którą się zderzy.
9: No właśnie, więc teraz chyba zrobimy sobie powrót znowu do astronautyki, bo ja też jeszcze parę rzeczy chciałbym dorzucić do tego ubiegłotygodniowego, do tej ubiegłotygodniowej audycji. No i przede wszystkim mówiliśmy o misji Axiom, mówiliśmy o rakietach, ile tych startów było, ile nie było, natomiast nie do końca mówiliśmy o tym, co te rakiety będą miały robić ostatecznie. Wspomnieliśmy, że Starship ma nas zanieść na Marsa, że ma nas zanieść ostatecznie na Księżyc. To, jaki jest los programu Artemis, no to znowu, to też sobie poruszymy pewnie w tym odcinku, w którym będziemy omawiali to, co się będzie działo w roku 2026. No i właśnie, i po co my w ten kosmos lecimy? To znaczy, chcemy tam dostarczać rzeczy. I teraz, gdzie będziemy dostarczać? Przede wszystkim na Księżyc. I w kontekście Księżyca mamy ciekawy program NASA, który nazywa się CLPS, czyli to jest taki program, który ma stymulować przemysł taki prywatny do tego, żeby tworzył rozwiązania, które będą przydatne w eksploracji kosmosu. No i tutaj mieliśmy kilka, może nie jakichś bardzo spektakularnych misji, ale takich, o których warto wspomnieć. No i przede wszystkim mieliśmy Blue Ghosta. Blue Ghost to jest lądownik, który wystartował na początku 2025 roku, wylądował nieco później. No i to jest lądowanie, które zakończyło się, trzeba przyznać, pełnym sukcesem. Po dłuższym czasie, bo ten lot trwał około miesiąca, natomiast generalnie w końcu się udało, wylądował, dostarczył sporo danych. No i to lądowanie, niestety, ja tak bardzo je podkreślam, że ono było zakończone sukcesem, bo niestety to nie jest częste. To znaczy, my już się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że generalnie w tym kosmosie wszystko już umiemy. No przecież misje lądowały i na Księżycu, i na Marsie, i na jakichś dziwnych miejscach typu Księżyca Saturna. Przynosiliśmy próbki z komet na Ziemię. Także wiele rzeczy się udało. Natomiast trzeba podkreślić, że to robiły ogromne agencje kosmiczne za ogromne, absolutnie ogromne pieniądze, bo duża część tych misji to były setki milionów, jeśli nie miliardy dolarów lub ich ekwiwalent. No a teraz zaczynamy mówić o tym, żeby zajmowały się tym również prywatne firmy, które nie mają aż tak dużych, no aż tak dużego, tak dużych możliwości finansowych. No i teraz okazuje się, że to jednak nie jest takie proste i na dobrą sprawę Blue Ghost to jest w tej chwili jedyne, to jest pierwsze takie w pełni udane komercyjne lądowanie na Księżycu. Także to jest coś, o czym zdecydowanie warto wspomnieć. No, w trakcie wynoszenia Blue Ghosta mieliśmy też wynoszoną misję Hakuto R. I tu już niestety się nie udało. To znaczy one obie zostały wyniesione w tym samym lotem rakiety Falcon 9. Ta misja Hakuto R, ona była o tyle inna, że trasa, którym się poruszała ta sonda i razem z lądownikiem, była zdecydowanie bardziej skomplikowana. Ona była tak stworzona, żeby maksymalnie oszczędzać paliwo i jak najmniej go zużyć w trakcie całej procedury. No tylko, że niestety, bo tu od startu do lądowania minęło prawie pół roku, no i po tym pół roku czekania niestety misja Hakuto R się na Księżycu rozbiła. Także no to też dość dobrze pokazuje, że że to nie jest proste i tych misji, które się nie udały, których lądowanie się nie udało, no było więcej, bo też mówiliśmy o misji Intuitive Machines, drugiej misji tej firmy, która no wylądowała w sumie na Księżycu, tylko problem jest taki, że ona wylądowała na boku, więc niestety uniemożliwiło tę realizację dużej części tych zadań, które były w tej misji, dla tej misji przeznaczone. No generalnie, lądowanie co do zasady jest dość trudne. W przyszłym roku, znowu wspomnimy o tym pewnie, ale będziemy mieli też lądowanie dużego lądownika firmy Blue Origin. Zobaczymy, jak to się uda. Tutaj oczywiście jest dużo kwestii, które można by poruszyć, dlaczego to lądowanie jest takie trudne. Może to jest temat na osobny odcinek, natomiast generalnie jest trudne, a mówimy o Księżycu, który jest no, bardzo blisko i na koszty wysyłania na niego sprzętu są stosunkowo niskie.
10: No i też ma małą grawitację, bo też tutaj rozumiem, że mówisz, że na Księżycu jest trudne, a na Marsie jeszcze trudniejsze.
9: To znaczy bardziej miałem na myśli to, że po prostu zanim te rzeczy się zaczną dziać na pozostałych planetach czy księżycach Układu Słonecznego, no to po prostu dolecenie tam jest dużo dłuższe, dużo bardziej kosztowne, więc zanim cała ta infrastruktura, która ma nas umożliwić nam lądowanie tam, no ona jest testowana na Księżycu. To jest po prostu najczęściej możemy to robić, jest to stosunkowo najtańsze i najwięcej firm będzie miało do tego dostęp.
10: Tak,
9: to, że Księżyc ma niską grawitację, to akurat może być spora przeszkoda i potencjalnie nam wylądowanie na Marsie może się okazać łatwiejsze niż na Księżycu samo w sobie.
10: Od samego lądowania?
9: Słucham?
10: Samo lądowanie?
9: Tak, bo przez to, że Księżyc ma taką niewielką grawitację...
10: Można się odbić.
9: Nie tyle odbić, co przewrócić się jest łatwiej.
10: Aha, okej.
9: Bo energia kinetyczna, którą mają obiekty, no przy danej prędkości jest taka sama wszędzie.
10: Ma to sens.
9: Natomiast energia, ta potencjalna pola grawitacyjnego będzie mniejsza, więc... A odpowiednio trudniej będzie na Księżycu utrzymać tą rakietę w pionie, a też trzeba przyznać, że większość tych rakiet jest stosunkowo wysoka. To znaczy przez to, że nasze rakiety są stosunkowo, mają małą średnicę, to my niezbyt szerokie rzeczy jesteśmy w stanie wynosić w kosmos. No więc, żeby te rzeczy zawoziły dużo sprzętu naukowego, to one przeważnie są też dość wysokie. Więc mają wysoko środek ciężkości, więc stosunkowo łatwo jest im się przewracać. No i właśnie te przewrócenia to było to, co w dużej mierze utrudniło, uniemożliwiło na przykład właśnie misję Intuitive Machines powodzenie czy zrealizowanie swoich celów naukowych.
10: Ja chciałam tutaj tylko dodać, że ten temat Księżyca to jest jakby też związany z odchodzeniem od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nie? Bo tutaj pamiętajmy, że ma być Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ma zakończyć swoje działanie w przeciągu najbliższych paru lat i te tematy księżycowe, no to ta misja Artemis i tak dalej, to ma być właśnie jakby przejęcie tych rzeczy, które się działy, powiedzmy, właśnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Księżyc.
9: Przejęcie i rozszerzenie.
10: Rozszerzenie tego, nie? Tak, no bo w zasadzie tam jest więcej możliwości, nie?
9: Tak, no i generalnie Księżyc jest rzeczywiście bardzo ciekawy pod wieloma względami. Mieliśmy też wiele innych misji, jak Lunar Trailblazer, czyli misja, która miała badać wodę na Księżycu. Niestety z tą misją nie udało się nawiązać łączności po starcie. Mieliśmy misję Chimera 1 firmy Epic Aerospace, która ma być swojego rodzaju holownikiem kosmicznym. I ona miała też taką dość ciekawe zadanie. Miała wejść najpierw na trajektorię translunarną i później na orbitę geosynchroniczną. Niestety to się nie udało. Także no, mieliśmy kilka sukcesów, sporo niepowodzeń, no ale też trzeba przyznać, że ten sektor prywatny dopiero zaczyna wchodzić w tą branżę, także no, jeszcze kilka lat i pewnie dogonią te molochy państwowe. Trzeba przyznać, że za stosunkowo niewielkie pieniądze, za ułamek tych kosztów, które poszły na rozwój chociażby NASA. Więc jest na co czekać i o kilku kolejnych misjach powiemy sobie w następnym odcinku, no bo na dzisiaj to będzie tyle. Także dziękujemy za uwagę.
10: Dziękujemy.
9: I do usłyszenia w przyszłym tygodniu w audycji, której sobie opowiemy, co będzie się działo w 2026. Może w jednej audycji, może w dwóch. Zobaczymy, ile tego będzie.
10: Do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.
8: Dobry wieczór. audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
7: Uwaga, uwaga, audycja archiwalna. Autopromocja.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Normalnie o tej porze.
2: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze.
4: Tak.
3: Raz lepiej, raz gorzej.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Wykrywalność endometriozy w ostatnim czasie wzrosła. Rozwój metod diagnostycznych pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne jej rozpoznanie. I chociaż przyczyny endometriozy nadal pozostają tajemnicą, to na szczęście coraz więcej wiemy na temat możliwości jej leczenia. Obok leczenia farmakologicznego i chirurgicznego coraz częściej podkreśla się rolę diety. I na tym skupimy się w dzisiejszym odcinku. Przy mikrofonach Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka, poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, specjalizująca się w seksuologii, a ze mną w studiu dla odmiany gościni specjalna dietetyczka kliniczna oraz psychodietetyczka, magister Magdalena Świtała. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć wszystkim, cześć Klaudia.
2: Dobrze, Magda, bardzo się cieszę, że możemy nagrać ten odcinek, jak wiesz, ponieważ to od ciebie się dowiedziałam o tym, że w ogóle można wdrażać w leczenie endometriozy dietę i że to jest ważne, więc ten temat mnie bardzo ciekawi. Ja mam przyjemność pracować z Magdą w Centrum Libertus w Poznaniu, ale wiadomo, że podczas przerw pracy to za dużo nie pogadamy. Także dzisiaj mam nadzieję, że no pewnie nie wyczerpiemy tematu, ale postaram się wyciągnąć od ciebie jak najwięcej.
3: A ja postaram się to w miarę merytorycznie streszczać bez dodatkowych treści.
2: Myślę, że będzie dobrze. A nawet będzie dobrze.
3: O, tego się trzymajmy.
2: Tak. Okej, to zróbmy krótkie wprowadzenie. Czym jest endometrioza i jakie jest w ogóle jej rozpowszechnienie tak dla słuchaczy i słuchaczek, które być może nie do końca wiedzą.
3: Endometrioza, bardzo znane ostatnio słowo, odmieniane praktycznie przez wszystkie przypadki i przez wszystkich, jest niczym innym jak chorobą wywodzącą się z kruczulistości macicy, to znaczy tą wyściółkę, którą mamy w jamie macicy. Z jakichś powodów w tym momencie stara się to określić, z jakiej tak naprawdę przyczyny. Ona zaczyna migrować w głąb innych tkanek, do trzewnej, na jajniki, na jajowody, ale także na pętle jelitowe, powodując przy tym silne wzrosty. Jeżeli możemy sobie wyobrazić taką sytuację przy naturalnym cyklu kobiety, jeżeli ta wyściółka macicy złuszcza się co miesiąc, powodując krwawienie miesięczne w postaci miesiączki, wyobraźmy sobie, że jeżeli mamy w innych narządach i na innych miejscach, na przykład na jamie odrzewnej, na jajnikach, jajowodach, bądź też na jelitach, taką samą tkankę, która również reaguje w dokładnie taki sam sposób hormonalny i również krwawi. Dlatego bagatelizowanie miesiączki, która boli, jest ogromnym błędem, ponieważ no, to nie ma prawa nie boleć, tak? Biorąc pod uwagę, że jeszcze może takie nacieki endometrialne mogą być na więzadłach, na również splotach nerwowych, już sam dotyk splotu nerwowego powoduje silny ból, a co dopiero coś, co krwawi co miesiąc.
2: Czyli na pewno zawsze powinno zwrócić naszą uwagę bolesne miesiączki, tak? I od tego często się zaczyna ta diagnoza endometriozy.
3: Dokładnie, bardzo często się od tego zaczyna, natomiast tutaj też ważna rzecz, nie każda endometriuszka przychodzi katusze podczas miesiączki bolesne. To też zależy od sprawności układu odpornościowego, sprawności układów, wielu różnych układów i możliwości i w ogóle zdolności do produkcji chociażby mediatorów zapalnych, natomiast tak, jakby jeżeli boli miesiączka i jest to ból nienaturalny, gdzie trzeba rezygnować z pracy, z codziennych aktywności, albo kiedy jest to znacznie utrudnione, zdecydowanie nie bagatelizujmy tego. No i chciałabym tutaj powiedzieć, szukajmy diagnozy, ale to też jest osobne uniwersum.
2: No właśnie, jak tak mówisz, to już mi się otwiera dużo różnych takich uniwersum, o które można by zapytać. No tak, bo wspomniałaś o tym, że to jest choroba zapalna, ale to zaraz o tym. I wspomniałaś o tym, że nie każda endometrioszka, jak to ładnie nazwałaś.
3: Nie wiem, czy jest takie słowo, ale ja takie wymyśliłam.
2: Już jest.
3: Już jest, o, cudownie.
2: Już jest. Niekoniecznie będzie odczuwała ból, tak? Czyli ta endometrioza może też przebiegać bezobjawowo?
3: Tak. Co prawda jest to bardzo nikły procent, ale oczywiście wiele kobiet na przykład dowiaduje się o rozpoznaniu endometriozy w momencie, kiedy walczy z niepłodnością. Bo też trzeba wziąć pod uwagę, że endometrioza jest jedną z głównych przyczyn niepłodności w wieku rozrodczym. Choćby ze względu na to, że sam fakt choroby i taktylnych mediatorów stanu zapalnego na przykład zmienia śluz szyjkowy, czy też płyn surowiczy macicy, tak naprawdę uniemożliwiając implantację zarodka. I to jest akurat przypadek dziewczyn, gdzie jeżeli nie miały wcześniej diagnozy, bo też generalnie ich za bardzo nic nie bolało, albo nie było aż takich objawów, albo te objawy były marginalizowane, no to najczęściej nie dość, że średni czas rozpoznania endometriozy to jest między 7 a 10 lat, plus jeszcze staranie się o dziecko, najczęściej mówi się, że jeżeli w pierwszym roku nie zajdziesz w ciążę, to dopiero rozszerzamy diagnostykę, no to liczmy sobie w latach, a tak naprawdę czas leci, nie?
4: A dlaczego to tak długo trwa zazwyczaj?
3: Dlatego, że te objawy są po pierwsze mnogie. Raz, że wydaje się być rzeczą, cytując klasyka, oczywistą oczywistością, że jeżeli mamy miesiączkę, to nas boli, okej. No tak. Nie wiem, usiądź sobie, weź termofor, lek, nie powiem o jakiej nazwie, i przetrwaj, po prostu, dziewczyno, przetrwaj. Zresztą, no, mówmy się, w zaciskaniu zębów jesteśmy fantastyczne.
4: No tak.
3: W związku z czym, biorąc pod uwagę jeszcze inne mnogość, u bardzo wielu dziewczyn zaczyna się w ogóle od tematu jelit. To znaczy...
4: O, ciekawe.
3: Tak, te migracje, jakby tam mówi się, że jedną z przyczyn endometriozy też jest miesiączka wsteczna, oprócz takiej teorii zaburzenie równowagi między czynnikami utleniającymi a przeciwutleniającymi, ale o tym pogadamy sobie w przypadku diety przeciwzapalnej. Jest to choroba autoimmunologiczna, w związku z czym jeżeli lata bezobjawowo na przykład zaczyna nam naciekać na jamie otrzewnej, albo na śluzówce otrzewnej, albo na śluzówce jelita, ale od tej zewnętrznej strony, gdzie tak najczęściej trafiamy, gdzie kolonoskopia, gastroskopia, ewentualnie jakieś USG, tego nie widać.
4: To są bóle wtedy też, tak?
3: Tak,
4: czy jakieś problemy z wypróżnianiem?
3: To może być absolutnie jedno i drugie, a nawet trzecie i czwarte, to mogą być po prostu uporczywe objawy wzdęciowe, objawy przelewania w jelitach, SIBO chociażby.
4: Czyli w sumie...
3: Znane. Trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli dana tkanka, jeżeli tkanka śródmaciczna, ta surowicza, zaczyna się na jelitach naciekać, to przecież układ odpornościowy nie pozostaje w tym momencie w próżni. On widzi, że coś go atakuje, co nie należy do danej struktury, zaczyna produkować przeciwko temu swoje własne przeciwciała i zaczyna sobie z tym radzić jak ze zwykłą raną, próbując ją zagoić. W związku z czym powstają wzrosty. Te wzrosty są taką bardzo takim lepkim klejem, który w końcu zastyga i ściągają tak naprawdę te jelita, powodując ogromne pętle jelitowe, no i możliwość przeciśnięcia się później przez to, czy maskałowych, czy pokarmów, które się w sposób naturalny trawią, po prostu
4: czy gazów,
3: tak chociażby zwykłych gazów. Tak, dziewczynki też mają gazy.
4: Sorry.
3: Yeah.
4: czyli po pierwsze, te objawy są niespecyficzne i to utrudnia diagnozę.
3: Najczęściej jest diagnoza IBS, albo proszę się nie stresować, co oczywiście jest trafną diagnozą.
4: Taka pani uroda.
3: Tak, no dzięki za taką urodę, nie? Wolałam trochę inną.
4: No.
3: Zatem mówmy się, czy to można nazwać urodą? Nie wiem, kto nazwał to urodą.
4: No, ale tak bywa, nie?
3: Tak. Wiadomo, że jak coś dziewczyńskie, to uroda, bo złość piękności szkodzi i tak dalej.
4: Dobra. Jest też endometrioza chorobą taką tajemniczą w sumie. Trochę nie wiemy, skąd ona się bierze, prawda?
3: Prawda, nie wiemy. No jest to na pewno choroba na tle autoimmunologii. W pewnym momencie, mówiąc bardzo obrazowo, ten układ nasz zaczyna trochę świrować i zaczyna traktować chociażby te wczepy endometrialne jako obce ciało. No jasne, to jest prawda. W macicy one są na miejscu, natomiast poza macicą, jamą macicy, no to ta tkanka endometrium jest absolutnie inwazyjna, ponieważ ona reaguje hormonalnie, dlatego układ stara się ją zniszczyć. No ale to powoduje jakby, wiadomo, jak krater po wybuchu. Jeszcze większe tak naprawdę objawy. Kolejną taką teorią jest krwawienie wsteczne, miesiączkowe. Tutaj też wskazuje się na dysfunkcję układu odpornościowego. No i właśnie taka dysproporcja między tymi czynnikami utleniającymi a przeciwutleniającymi. No i tutaj też może...
4: Czyli na poziomie chemicznym takim.
3: Dokładnie.
4: Też, tak?
3: Dokładnie.
4: Ale ciekawe znowuż, co sprawia, że ta...
3: Tak, to jest bardzo ciekawe.
4: Dysbioza, tak można... Dysregulacja tej chemii następuje, nie?
3: Tak. to dopiero całkiem od niedawna, na szczęście. To jest akurat coś, z czego bardzo, bardzo się cieszymy, że pewne choroby stają się w jakimś okresie, przepraszam za to dziwne stwierdzenie w tej kwestii, ale modne. Bo kobiety endometrioszki zdecydowanie w pewnym sensie na tym zyskują, ponieważ po pierwsze robi się szum, nie robi się głośno. Dzięki temu, że robi się głośno, być może idą większe dofinansowania na badanie tego w różnych instytutach.
4: No powstają kliniki teraz.
3: Tak, na przykład, ale też jest coraz lepszy zasięg dostępu do wiedzy i też na szczęście chociażby polskie ośrodki, bardzo wyspecjalizowane w leczeniu endometriozy, do niedawna mieliśmy ich w Polsce tyle, że można było ich zmieścić na jednej ręce, zaczynają szkolić w końcu specjalistów.
4: O.
3: Dlatego na przykład nawet w najbardziej małej miejscowości mam wrażenie, że niedługo wkrótce będziemy mieli dostęp do naprawdę rzetelnej diagnostyki. I to w sumie jest takie trochę moje życzenie, a trochę takie, mam nadzieję, że taka jedna z takich dobrych afirmacji.
4: No tak, trzymamy kciuki, żeby tak było, ale rozumiem, że na razie to jest właśnie na dobrej drodze.
3: Tak, na razie trzeba się naprawdę postarać, żeby znaleźć ośrodek. I teraz ktoś może powiedzieć, hej Magda, ale przecież są krajowe ośrodki leczenia endometriozy.
4: Tak, kolejki.
3: Są. Są kolejki, tak, natomiast ja pracuję z pacjentkami na co dzień i ja mam również feedback z wizyt w takich ośrodkach, dlatego na razie jednak no wolałabym, żeby póki co trafiać do ośrodków zaufanych.
4: Okej. No dobrze. No dobra, to może przejdźmy... Aha, jeszcze... czy jest jakiś wiek, w którym szczególnie jest jakiś przedział wiekowy, gdzie zachorowalność jest największa? Czyli można zachorować w sumie przez całe życie?
3: Także po menopauzie, tak.
4: Także po menopauzie, czyli można. Kiedy ta aktywność hormonalna już
3: tak,
4: jest...
3: Teoretycznie tam już nie ma dominacji estrogenowej, bo przecież naturalnie to zanika, ale są doniesienia, które mówią... Oczywiście to są bardzo skrajne, natomiast mówię ten przykład tylko i wyłącznie po to, żeby zobrazować, jak mnogą przyczyną tak naprawdę, jak wielowarstwową, niemalże jak cebulka, jest ta choroba, biorąc pod uwagę, że również może dojść do wyindukowania pewnych czynników chorobowych przed w ogóle wejściem w okres miesiączkowania, tak i po. W związku z czym zobaczmy, ile jeszcze nie wiemy.
4: No, że faktycznie dużo tu jest jeszcze.
3: Ale oczywiście szczyt zachorowań i rozpoznawalności w ogóle, bo zachorowanie zachorowalność, a rozpoznawalność to są też dwie różne kwestie. Ona przypada na okres oczywiście od pojawienia się miesiączki pierwszej i więcej do wczesnych, do okresu perimenopauzalnego.
4: Ponieważ czyli ta aktywność estrogenów.
3: O, tak można tak powiedzieć.
4: Kobiety, tak. No dobrze. Wiemy, jakie jest rozpowszechnienie endometriozy na ten moment?
3: Oczywiście. Oczywiście. Ja przedmiotem endometriozą zajmuję się już jakiś czas temu. W 2023 roku napisałam pracę magisterską na ten temat.
4: No,
3: i wówczas dzwoniłam do NFZ-u i nawet byłam osobiście, z racji wielkiej odległości, zapytać o statystyki. Naiwna poszłam uzyskać statystyki, że jest w ogóle coś takiego jak statystyka. NFZ nie wie tak naprawdę. Na ten 2023 rok nie wiedział. Ja pozwoliłam sobie wczoraj odnowić, zrobić jeszcze jeden raz research na poczet naszego dzisiejszego spotkania. Dalej to są szacunki.
4: No właśnie i takie dość...
3: Tak, bo to jest od 1 do 3 milionów.
4: Tak.
3: Pomijamy w tym momencie 2 miliony pacjentek, a weźmy pod uwagę chociażby cukrzycę typu drugiego. Choroba, o której słyszy się prawie co drugi dzień, na której jest mnóstwo kampanii społecznych. Wydawane jest mnóstwo pieniędzy na leczenie cukrzycy, właściwie na jej zaleczanie, bo jako taką na profilaktykę jest coraz lepiej w tej kwestii, natomiast i tak porównywalna wartość dofinansowania leczenia endometriozy, którą, umówmy się, mamy dopiero od lipca ubiegłego roku, tak bardzo oficjalnie. A cukrzycy? Cukrzycy też jest 3 miliony Polaków. 3 miliony endometriożek, od 1 do 3 miliona.
4: No, a wciąż wiele osób nie słyszało jeszcze w ogóle.
3: Tak, i wciąż wiele kobiet słyszy w gabinetach, na przykład aha, pani z tą modną chorobą.
4: Jezus.
3: No, no dzięki dobrze. Za taką modę. Wolę mieć torebkę XYZ, nie?
4: No, zdecydowanie. No dobrze, to już zrobiłyśmy wprowadzenie. Przejdźmy do clue tego spotkania, czyli tak. Diety. Jeśli chodzi o tą dietę, to czy to jest jedna z metod, czy raczej zawsze ona jest uzupełnieniem albo leczenia chirurgicznego, albo farmakologicznego, albo tych obu?
3: W związku z mnogością objawów i taką wielowarstwowością tej choroby, tak zwaną cebulką, tak naprawdę pacjentka z endometriozą potrzebuje ochrony i opieki absolutnie w wielu różnych aspektach. To znaczy oprócz leczenia chirurgicznego w chwili obecnej mówi się, że tylko 1 na 10 pacjentek potrzebuje jego.
4: Okay.
3: Natomiast randomowo każda trafia na tak zwaną, niestety jeszcze wiele ośrodków, mówi, a zróbmy laparoskopię zwiadowczą. No, mówmy się, to nie jest jakby diagnoza pierwszego wyboru. Wcześniej jest porządne USG, chociażby z żelem kontrastującym. Później jest rezonans, a dopiero później, jeżeli mamy wątpliwości, to laparoskopia, owa laparoskopia, ale nie tylko po to, żeby sobie otworzyć brzuszek i zobaczyć, powiedzieć, a jednak pani ma, tylko od razu zrobić maksymalnie dużo, mając tak naprawdę pacjentkę na stole, w związku z czym no, to leczenie chirurgiczne, nawet już według oficjalnych rekomendacji, czy polskich, czy zagranicznych, czy największych towarzystw, które zajmują się leczeniem, jednak schodzi na naprawdę ostateczność, no bo ile tam brzuch można razy otwierać, to nie książka, w związku z czym stawia się bardziej na połączenie właściwie trzech filarów, czyli farmakoterapia, dietoterapia i terapia uroginekologiczna.
4: Okay.
3: I to jest tak naprawdę tak zwana

0: kluczowa. Bo chociażby na przykład, jeżeli jest postać nacieków na pęcherzu moczowym, to tam też potrzeba urologa. Ale jeżeli jest naciek na jelitach, potrzeba również dobrego gastrologa, potrzeba również dietetyka w każdej sytuacji, żeby mógł po pierwsze zminimalizować objawy, które dręczą akurat konkretny odcinek zajęty chorobą, a po drugie no, synergia właściwie trzech dziedzin, a nawet tutaj też przepraszam z góry, że pominęłam pewnie całą resztę, jak ćwiczenia fizyczne, bo to przecież o tym też nie można zapomnieć. Natomiast nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach i przy mnogości objawów nie podejść
1: holistycznie.
0: Holistycznie.
1: Co?
0: Przepraszam, zaśmiałam się, bo to słowo holistycznie w naszych kręgach zostało bardzo nadużywane. Brzmi już tak trochę jak fotowoltaicznie, wiesz.
1: Okay.
0: Wyświechtane trochę.
1: Interdyscyplinarnie.
0: O Boże, dziękuję Ci za to słowo. Jednak rozmowa z psycholożką wzbogaca zasób słów. Dziękuję Ci pięknie. O to mi właśnie chodziło.
1: Okej. Dobrze. Powiedz mi, jakie... Znaczy w takim razie czymś konkretnym charakteryzuje się dieta taka kierowana w endometriozę, tak. Czy tak jak powiedziałaś, to znowuż jest szyte na miarę każdej
0: pacjentki? Oczywiście, że to jest szyte na miarę i oczywiście, że tutaj najlepszą odpowiedzią będzie słynne, to zależy. Natomiast postaram się to maksymalnie rozwinąć. Przede wszystkim pacjentka z endometriozą, endometriożka trafiająca do gabinetu dietetyka klinicznego powinna zostać maksymalnie zeskanowana pod kątem potencjalnych niedoborów pokarmowych.
1: Okay.
0: Trzeba wziąć pod uwagę, że trafia do nas pacjentka, która no, już troszeczkę podeszw zużyła, wchodząc do różnych gabinetów. Jej objawy chorobowe prawdopodobnie trwają już kilka lat, w związku z czym, jeżeli mamy zajęte na przykład naciekami jelito, czy jakiekolwiek inne struktury, sam w sobie udział stanu zapalnego w tych lokalizacjach, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest sprawdzenie w ogóle jej możliwości do przyswajania pokarmu, do składników pokarmowych, więc jeżeli tam jest problem z jelitami, najpierw zaopiekować trzeba nacito jelita i zwiększyć proces wchłaniania. Trzeba przede wszystkim sprawdzić, jakie ma niedobory i zacząć od uzupełnienia tych niedoborów, bo możemy robić cuda, możemy spróbować procesować różne cudowne, fantastyczne zmiany. Natomiast jeżeli śluzówka jelita, czyli ta pompa, która właściwie wchłania i te enterocyty, te komórki, które są odpowiedzialne za ten pierwszy kontakt z żywnością, która przez tą rurę, jaką jest jelito, zaczyna to wchłaniać, jeżeli on jest niewydolny, no to naprawdę możemy się nawet smarować najcudowniejszymi substancjami, a to się po prostu nie wchłanie. Więc najpierw, z mojego doświadczenia, trzeba zadbać o jelito, trochę je postawić na nogi, potem zacząć uzupełniać niedobory. Oczywiście w międzyczasie na tyle ile jest możliwość pomału wdrażać już te zalecenia diety przeciwzapalnej. I teraz mamy pewne mody również w dietetyce. Przeżyliśmy fascynację olejem kokosowym, przeżyliśmy fascynację sirtuitami, przez słynną gwiazdę muzyki. Przeżyliśmy różne rzeczy, typu fascynacja też dietą keto, bezlaktozową, bezglutenową. I jakby... nie wylewajmy też dziecka z kąpielą, bo w momencie, jeżeli na przykład z randoma wrzucimy taką pacjentkę na dietę bezglutenową albo bezlaktozową, to również pogłębiamy po prostu te niedobory. Trzeba pamiętać, że chociażby zboża glutenowe dostarczają cynku, magnezu, wapnia, może wapnia w mniejszej ilości, a natomiast również jakieś tam rzeczy związane z żelazem, gdzie najczęściej tak naprawdę pacjentki endometriozowe mają niedobory właśnie w tych aspektach, w związku z czym, no okej, może będzie kliniczna poprawa chwilowa, natomiast bo będzie większa ulga gdzieś tam trawienna, ale finalnie my tylko podkopujemy problem. W związku z czym podejdźmy do diety przeciwzapalnej jak naprawdę dobry krawiec i okej, jej zasady pod tytułem, żeby zgadzało się białko, tak? Czyli dobry dietetyk kliniczny powinien wyliczyć mniej więcej, ile tego białka pacjentka powinna spożyć. Ile węglowodanów, ile tłuszczy, jakich tłuszczy? Oczywiście tłuszcze nienasycone, tłuszcze, które nie są pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze roślinne, ale teraz pytanie jakie? No bo trochę inny stopień strawialności, strawności dla takiego jelita jest z orzechów, gdzie układ pokarmowy trochę bardziej się z nimi męczy, a trochę inne na przykład z oleju lnianego. Okay. Tak samo z błonnikiem. Błonnik, oczywiście każdy mówi, że błonnik jest bardzo potrzebny, absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast jeżeli endometriuszka ma na tyle stan jelit powikłany, no to przepraszam, ale ze zbóż na początku, jeżeli będzie dominacja tego błonnika nierozpuszczalnego, to na przykład mogą nasilić jej się objawy SIBO. Dlatego tutaj też trzeba wiedzieć, czy wchodzić najpierw z błonnikiem, który jest błonnikiem rozpuszczalnym, który fajnie żeluje sobie w jelitach i też zagęszcza tą treść pokarmową. Tutaj tych tak zwanych zależy jest po prostu mnogość.
1: No tak, ogrom wiedzy.
0: Tak, a do tego wszystkiego trzeba jeszcze wrzucić te antyoksydanty, te polifenole, które właśnie tą dominację procesów zapalnych są w stanie odwrócić. Tylko, że znowu, jeżeli

0: jest w stanie przyjąć ten enterocyt, czyli ta komórka, która po prostu z tej rury zwrotnie sobie wchłania. Więc wszystko po kolei trzeba uszyć pewną taktykę dosłownie i na bieżąco mieć kontakt z pacjentką, monitorować, co się dzieje, jak się czuje, czy stan kliniczny się poprawia. Nieraz trzeba zacząć od probiotykoterapii, od uzupełnienia chociażby krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w jelicie. Ale mówię, to są wszystko takie rzeczy, pośrednie to zależy, w związku z czym nie wyobrażam, znaczy jestem sobie w stanie w pewnym sposób wyobrazić, bo pracuję z takimi pacjentkami, które słyszą w końcu ukochaną diagnozę i teraz ukochanym nie rozumiem poprzez to, że się strasznie cieszą, że mają tę endometriozę, tylko Jezu, w końcu wiem, co mi jest.
1: I co z tym zrobić?
0: I nie? Co z tym zrobić? I teraz otwierają sobie internet, otwierają zaprzyjaźnionego czata i wpisują, co mam jeść, jak mam endometriozę. I wypływa im 1500 informacji, które każda z nich jest poprawna. Tylko
1: nie da się tego wszystkiego pewnie zastosować u jednej osoby, nie?
0: Dokładnie.
1: Bo pewnie niektóre rzeczy się wykluczają na przykład.
0: Dokładnie, dokładnie. A jeśli jeszcze na przykład weźmiemy sytuację immunologiczną, gdzie dosyć, coraz częściej właściwie się o tym mówi i to się widzi, że na przykład pacjentki z endometriozą mają zwiększoną zachorowalność także na celiakię, no to tym bardziej trzeba drążyć.
1: Dobrze, to jeszcze chciałabym Cię zapytać, bo już zbliżamy się do końca. Oczywiście temat jest na chyba 5 godzin rozmowy, a nie tyle, ile mamy tutaj. Ale no właśnie, bo jak już rozmawiamy o tych niedoborach, no to Polska chyba przoduje w Europie, jeśli chodzi o suplementy. I jak to jest z tymi suplementami tutaj?
0: No właśnie, wcześniej mówiłam o tak zwanych modach. Każda moda tak zwana generuje również przemysł marketingowy. Nie ma się co oszukiwać, mamy bardzo dużo dobrych suplementów na rynku, ale mamy też, jak wiadomo, to jest produkt spożywczy tylko i wyłącznie, to nie jest lek, w związku z czym sprawdzajmy. W momencie, kiedy endometrioza mniej więcej od 2 lat stała się na topie, powstało, nie, myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że setki produktów dedykowanych endometriuszkom, natomiast tutaj również to nie są cukierki. Sprawdzajmy to z dietetykiem klinicznym, czy faktycznie coś jest mi potrzebne i czy forma w ogóle chociażby probiotyku jest żywym organizmem, ponieważ probiotyk ma swoje specyficzne cechy.
1: Tak, są różne te szczepy bakterii, tak, w tych probiotykach.
0: Tak, dokładnie, więc dobierajmy. Nie każda kurkuma, nie każda kurkumina będzie na przykład standaryzowana i poza tym, jeżeli na przykład mamy duży udział jednak z diety spożycia kurkumy, po co mamy jeszcze dokładać sobie czegoś? Tak samo z resweratrol czy inne polifenole. Jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić to z diety, trzeba przyznać, że wtedy wchłanialność chociażby takich substancji jest znacznie większa z produktu naturalnego, ponieważ naturalne produkty typu owoce, orzechy czy oliwa ma swoje naturalne kofaktory, które pomagają się temu wchłaniać, a jednak w suplu jest to bardzo rzecz wyekstrahowana i jego wchłanialność, nie wiem, 5%, 10%, 20% maksymalnie. I też uważajmy, no bo mówię, przemysł marketingowy nie śpi, on nas widzi.
1: No właśnie, i żeruje, nie? I tak. Więc tutaj nie trzeba na oślep, wręcz nie powinno się na oślep wydawać i zaopatrywać się w nie wiadomo ile suplementów, czy we wszystkie suplementy, które gdzieś tam marketing podpowiada, że są dedykowane endometriozie, tylko zrobić to z głową.
0: I przy udziale kogoś, kto się zna. Ma pojęcie. Jeżeli zepsuje ci się samochód, super, jeżeli umiesz go naprawić, rewelacja, ale najczęściej dajesz go do specjalisty.
1: No tak, jak nie umiesz, to na oślep tam nie grzebiesz, nie?
0: No tak.
1: Właśnie. Dobra, a powiedz mi jeszcze, czy w takim razie, no bo jak to jest z tą dietą, bo później taka endometrioszka już całe życie musi stosować taką
0: brzmi
1: dietę?
0: Strasznie. Całe życie na diecie, matko kochana.
1: No.
0: Nie dość, że od nastolatek się odchudzamy, to jeszcze, o Boże, mam endometriozę, więc muszę być na diecie. Nie. Dieta jest tylko i wyłącznie modelem żywieniowym. To znaczy, musimy przyjąć pewien model odżywiania jako najlepszą polisę na to, że będziemy mieli coraz rzadziej wznowy. W związku z czym, jeżeli podejdziemy do tego jako, jeżeli ona jest maksymalnie spersonalizowana, bo umówmy się, w tak zwanym indywidualnym trybie życia i odżywiania również chodzi o tą indywidualność. Jeżeli jest to coś, co możemy stosować na co dzień w skali, nie wiem, 80%, 90%, to dobra, to znaczy, że to jest nasz zindywidualizowany model żywienia. Każdy z nas jakiś posiada.
1: Czyli trzeba się nauczyć po prostu.
0: Tak, no i trochę instrukcji obsługi. No. A feedback, który płynie z organizmu, uwierzcie mi, że jest na tyle duży, że nam się nie będzie już chciało zbaczać z tej drogi.
1: Czyli musimy też słuchać swojego organizmu i być uważną po prostu na to, jakie sygnały nam wysyła.
0: Oczywiście,
1: i nie ignorować ich. No dobrze. Bardzo się cieszę z tej rozmowy, tak ja jak też. Już wspominałam. Ogrom wiedzy, także pewnie tutaj można by jeszcze dużo mówić, ale tutaj postawimy dzisiaj kropkę. Bardzo ci dziękuję, Magda. Gdzie możecie Magdę znaleźć, to może ona sama powie, bo myślę, że każdy, kto ma jakieś problemy, to właśnie do takiej specjalistki chciałby trafić.
0: Dzięki, Klaudia. Ja też jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie. Mnie można znaleźć przede wszystkim w Centrum Libertus, tak jak mówiłaś, ale także przyjmuję, mam swój gabinet w Luboniu w Studiu Dobrostan.
1: Okej. No dobrze, to dzięki za dzisiaj. Przy mikrofonach Klaudia i
0: Magda. Dziękuję.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
3: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.00.

0: Yes, Sam Childers, Machine Gun Preacher.
1: Ewelina Podgrudna, prowadzę fundację.
2: Jak to się stało, że trafiłaś do Afryki?
0: I believe that it was definitely a call from God. Now, what's kind of strange, and I never talk about it that much in the past, as a small kid, and even as a teenager, I always had a dream of going to Africa hunting. Yeah, I always had a dream of going there hunting, in which I've shot a lot of animals over the years in Africa, for eating, of course, you know. So even though I had the call on my life from God, there was still something in my own mind of the adventure of Africa.
2: Ale jak byłeś dzieckiem, to myślałeś, że to marzenie się spełni?
0: Yes and no. I mean, I always liked to travel.
1: Trochę tak i trochę nie. Zawsze lubiłem bardzo podróżować.
0: I was raised in a family that was always traveling somewhere around the U.S.
1: Byłem wychowany w takiej rodzinie, która no jeździła tak naprawdę cały czas na różne wycieczki.
0: But even at 17 and 18 years old, I still thought about, man, it'd be awesome to go hunting in Africa, you know.
1: Ale nawet w tym wieku 17-18 roku życia myślałam, że by było super, gdybym mógł pojechać jednego dnia do właśnie na taką wycieczkę do Afryki.
0: But in 1992 is when it was prophesied over me that I was going to Africa to be a missionary.
1: Ale właśnie dopiero w 1992 roku to właśnie było prorokowane nade mną, że będę jechał właśnie do Afryki jednego dnia.
0: And I did not want that. I mean, I literally fought against it. I didn't want to think about it. I done everything to try to get out of it.
1: Ja naprawdę tego nie chciałem. Nie chciałem tam jechać. Nie mogłem się jakoś z tym pogodzić. Walczyłem z tym.
0: It was actually 5.5 years later that I said, okay, I'll go on a mission trip.
1: I właśnie dopiero 5.5 roku po tym dopiero zdecydowałem się, że tak, pojadę na tą wycieczkę.
0: And I can say that after spending years in Africa, being in the war, the civil war there of Africa, even though I was there rescuing children.
1: I właśnie teraz mogę powiedzieć, że no, po tym całym czasie, jaki spędziłem w Afryce i na wojnie, mogę powiedzieć.
0: I did have the opportunity to shoot animals, but it was only to feed people.
1: Że miałam właśnie taką okazję, żeby no postrzelić tam różne zwierzęta, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że mogłem nakarmić inne osoby.
0: So as the Bible says, God will give you your heart's desire.
1: Więc właśnie tak jak Biblia mówi, że Bóg da ci twoje największe marzenia serca.
2: Co się zmieniło w tobie, że zdecydowałeś porzucić Stany Zjednoczone, w których, jak rozumiem, dobrze ci się żyło.
0: I believe that Africa will either, you're gonna either hate it or you're gonna love it.
1: Ja myślę, że z Afryką to jest tak. Albo ją kochasz, albo jej po prostu nie cierpisz.
0: And I can say Africa stole my heart.
1: Mogę powiedzieć, że Afryka tak naprawdę ukradła moje serce.
0: I couldn't even think of living anywhere else right now.
1: W tym momencie nawet nie mogę sobie wyobrazić, że mógłbym mieszkać gdzieś indziej.
0: I mean, I have everything you would dream of in America. I have a motorcycle shop, new car, I mean a nice apartment.
1: Mam tak naprawdę wszystkie takie moje pragnienia, kiedy miałem, jak byłem jeszcze dzieckiem i to był właśnie taki komis motocyklowy. Mam fajny samochód, mam piękny apartament.
0: It's nice to visit that stuff for a moment, but my heart, my desire, my passion, Africa.
1: Jest fajnie pojechać do Ameryki, to odwiedzić wszystko, ale moja pasja to jest właśnie w Afryce.
2: To było łatwe dla ciebie, ta zmiana?
0: Yes, I can say mentally, if you inside your mind are ready for a change and desire a change and want a change.
1: Myślę, że tak, bo jeśli masz w głowie właśnie taką zmianę i chcesz tej zmiany.
0: I'm going to say yes. I wanted that change. I desired it. I love it. I have a passion for it.
1: Ja powiem tak, ja byłem bardzo gotowy na tą zmianę. Tak naprawdę bardzo na nią czekałem, oczekiwałem jej.
0: I still love being at the farm.
1: Ja nadal bardzo lubię być na mojej takiej farmie rolniczej.
0: I still love being in the bush, just walking around in the bush.
1: Nadal lubię być w dżungli, chodzić po tej dżungli.
0: So I desire that more than walking around the city.
1: Więc myślę, pragnę tego bardziej niż właśnie takiego chodzenia po prostu po mieście.
0: When you're bush, you never have to look for a toilet.
1: Kiedy jesteś właśnie w dżungli, w buszu, nigdy nie musisz tak naprawdę szukać łazienki.

0: Co tam robisz w Afryce?
1: You know, there's a number of things that I do in Africa. I run a security company.
2: Jest dużo rzeczy, którymi się zajmuję w Afryce. Mam taką firmę ochroniarską.
1: We have a commercial farm in northern Uganda.
2: Mamy farmę komercyjną w północnej Ugandzie.
1: We have a truck stop with a fuel station and other businesses in northern Uganda.
2: Mamy taki postój dla ciężarówek w północnej Ugandzie również z restauracją.
1: We have several children's homes and orphanage in Uganda and South Sudan.
2: Mamy parę domów dla dzieci takich różnych sierocińców.
1: So we started out 27 years ago rescuing children.
2: Zaczęliśmy 27 lat temu, kiedy zaczęliśmy ratować dzieci.
1: And we still rescue children to this day.
2: I nadal ratujemy dzieci do tego dnia.
1: Most of our work is done in war zones or conflict areas.
2: Większość naszej pracy odbywa się na polach wojny, w takich niebezpiecznych miejscach.
1: And it keeps growing. Every day the work keeps growing.
2: I ona wszystko nadal, cała nasza praca, ona cały czas rośnie.
1: But a lot of that is because of people around the world, people here in Poland.
2: Ale dużo jest przez to, przez ludzi na całym świecie, przez ludzi tutaj nawet w Polsce.
1: People all over Europe, in America, Australia, people they see the passion I have for rescuing children, and then they want to help.
2: Ludzie na całym świecie, ludzie w Australii, ludzie w Polsce, no wszędzie, w każdym kraju widzą moją pasję i widzą moje serce, jakie ja mam właśnie dla Afryki.
0: Ale na początku byłeś z tym pomysłem sam. Jak to się zaczęło, że postanowiłeś ratować ludzi?
1: You know, I tell people this around the world.
2: Mówię to ludziom na całym świecie.
1: It says in the Bible that God will not give you any more than you can handle.
2: Pisze właśnie w Biblii, że Bóg nie da ci więcej niż jesteś w stanie utrzymać.
1: So I believe God will give you opportunities, and I always give this as an example.
2: I wierzę, że na przykład Bóg da ci różne takie szanse w życiu.
1: We will stand in a doorway and God will open the door.
2: Myślę, że każdy z nas będzie kiedyś stał w takich drzwiach, które Bóg otworzy.
1: And I believe that the decision we make standing in that doorway.
2: I wierzę, że decyzja, którą podejmiemy, jak stoimy w tych drzwiach,
1: will determine our destination in life.
2: To ona właśnie zdeterminuje taki nasz kierunek w życiu.
1: So I always say, when God puts something in your hand, take care of it to the best you can, and God will keep expanding it.
2: Ja zawsze mówię ludziom na całym świecie, że jeśli Bóg da ci coś małego w rękę, żebyś się tym opiekował, bo on to pomnoży.

na snupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu.

gada, jak by umiera, jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otrasz, czupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo szuma z mistyczną formą o sumach, jak je łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Sam Childers, Machine Gun Preacher.
1: Czy tak zawsze było w twoim życiu, że miałeś poczucie, że ktoś jest, ktoś cię tobą opiekuje, ktoś ci mówi, co masz robić?
0: I believe that I seen that the children that I was rescuing, they were going to need more in life. They were going to need a fully education. They were going to need to learn a skill and a trade.
2: Te dzieci, które ratowałem, po prostu widziałam, że one będą potrzebowały czegoś więcej, że będą potrzebowały takiej lepszej edukacji, lepszego zawodu w przyszłości.
0: So I believe that God wants to expand our territory. But see, God's not going to expand our territory unless you are ready for that expansion. And I believe that I wanted so much. I was just willing to do it.
2: Myślę, że Bóg zawsze chce takie nasze terytorium powiększać i on je powiększy.
0: What everyone needs to look at is I could quit at any time.
2: Ludzie muszą zobaczyć to, że tak naprawdę ja mogę od tego wszystkiego odejść w każdym momencie.
0: But because of that desire, I just can't stop.
2: Ale właśnie przez to pragnienie nie mogę tego zrobić.
0: There's a new documentary.
2: Teraz będzie nowy film dokumentalny, który będzie zrobiony.
0: So I'm encouraging people around the world to follow us on Facebook, order that documentary.
2: Więc zapraszam wszystkich ludzi na świecie, żeby właśnie żebyście zamówili ten nowy film dokumentalny przez naszego Facebooka.
0: And I believe that documentary explains everything in my heart. I'm going through.
2: Myślę, że właśnie ten film dokumentalny pokazuje tak wszystko, przez co przechodzę w tym momencie w moim życiu.
0: I believe it begins by the title of the documentary.
2: I to wszystko właśnie zaczyna się od tego tytułu tego filmu dokumentalnego.
0: And the title is Never Stop.
2: I tytuł to jest właśnie Never Stop. Nigdy nie przestawaj.
0: We will always make excuses in life while we're getting old.
2: Zawsze robimy sobie takie wytłumaczenia, że jesteśmy a to starzy.
0: We will use our family as an excuse, our education as an excuse.
2: Albo powiemy, że to przez rodzinę, albo przez edukację, której nie mamy czy mamy.
0: And I just want everyone to know around the world, get that attitude of never stop.
2: Ja po prostu chcę, żeby wszyscy ludzie na świecie, żeby mieli takie nowe motto trochę, never stop, nigdy nie przestawaj.
0: There's a lot of good people out there. They come up with good ideas, they start things, and it does good, but then they end up quitting.
2: Jest dużo ludzi na świecie, którzy właśnie mają dobre pomysły, robią dobre rzeczy, ale później po jakimś czasie oni od tego właśnie odchodzą i zapominają o tym.
0: So I think my word for everybody today.
2: Więc myślę, że takie moje słowo dla wszystkich dzisiaj
0: is never stop.
2: To jest po prostu never stop, nigdy nie przestawaj.

0: Interesuje mnie to, jak działasz, pracujesz. Czy mógłbyś opowiedzieć historię o wiedzeniu studni w Afryce?
1: I believe that everyone can hear from God.
2: Ja myślę, że każdy z nas może usłyszeć od Boga.
1: And I believe that everyone can talk to God.
2: I też myślę, że każdy może rozmawiać po prostu z Bogiem.
1: If we believe in the Father,
2: jeśli wierzymy w Boga,
1: the Son and the Holy Spirit,
2: Syna i Ducha Świętego,
1: then we can hear from God. The Holy Spirit is something that might come to our heart or to our mind to help someone. Most people is only going to be inspired by the Holy Spirit.
2: I właśnie większość ludzi to będzie taka zainspirowana tym Duchem Świętym.
1: That's that little thing in our heart that directs us for doing good.
2: To jest właśnie to coś, co tak, tak nam pokazuje w sercu, żeby robić dobro.
1: And I believe the next way we'll hear from God is through the Son. And that's usually a soft spoken voice.
2: I to jest taki bardzo lekki, swobodny głos.
1: And for you to hear that, you have to be silent yourself and maybe be alone by yourself.
2: I żebyś ty to usłyszał, to musisz być tak naprawdę może trochę sam gdzieś w pokoju, gdzieś taki bardzo wyciszony.
1: And then the main way of hearing from God is through the Father. And that's usually a voice like thunder and lightning, where it will stop you, wake you up.
2: Ten głos to jest właśnie taki jak burza, że no, obudzi cię od razu.
1: So when you get that little urge in your heart or in your mind to do good for someone.
2: Więc kiedy właśnie coś takiego się stanie tobie w sercu, że będziesz chciał zrobić coś dobrego dla kogoś.
1: I tell everybody worldwide, do it daily.
2: To właśnie mówię wszystkim na całym świecie, rób to codziennie.
1: There will come a day that the Son will want to speak to you.
2: Przyjdzie taki dzień, kiedy właśnie to Syn będzie chciał do ciebie coś powiedzieć.
1: You know, you need to realize that the story that's been out there for over 2,000 years now.
2: Musisz zdać sobie sprawę z tego, że ta historia, która już jest tam od ponad 2000 lat.
1: The story is one of the holidays that we all celebrate every year is Easter. Easter is when they crucified our Lord. And it goes to show you that he will speak to anyone and everyone because of what happened that day.
2: I właśnie w tym dniu było pokazane, że on jest w stanie rozmawiać ze wszystkimi, mówić do wszystkich.
1: When they hung him on the cross,
2: kiedy powiesili go na krzyżu,
1: there was a criminal hanging on across each side of him.
2: To byli kryminaliści, którzy byli też powieszeni na każdej stronie jego.
1: And as most people know, he spoke to both of them.
2: Jak już większość ludzi zna tą historię, to wie, że on rozmawiał z obydwoma.
1: But there was only one that accepted what he said.
2: Ale był tylko jeden, który zaakceptował o tym, o czym on mówił.
1: And he said that day you will see the glory of heaven today.
2: I powiedział, tego dnia zobaczysz chwałę Bożą.
1: So the message is for everyone.
2: Więc właśnie to przesłanie jest dla wszystkich.
1: But it's up to people to accept that message.
2: Ale to już zależy od ciebie i to już zależy od ludzi, żeby ją zaakceptować.
0: To przejdźmy na język praktyki. Wiedząc studnie w Afryce, w miejscu, w którym wody miało nie być, to czułeś ten głos, czy go nie czułeś?
1: No, I felt that day that it wasn't filling that voice. I heard that voice like a whisper, say right there, right there.
2: Tego dnia ja nie czułem tak tego głosu, ja po prostu słyszałem taki cichutki głos, który mówił tutaj, właśnie tutaj.
1: You know, as I walked through the field where we were building this truck stop, and God said, I want the building here, I want the building here, I want the building here, and then I could hear him say, and the well here.
2: On powiedział, studnia tutaj.
1: But after that, he kept telling me the building here, the building here.
2: Ale później mówił mi tutaj budynek, tutaj budynek.
1: So, you know, at the same time you're hearing from God, you have to use your own mind and think properly also.
2: Wiecie, kiedy słyszymy od Boga, to też musimy używać tak swojego umysłu.
1: So I had to think back over what was the most important thing that God said to me.
2: Więc ja musiałam po prostu zastanowić się na tym, co było takie najważniejsze, co Bóg mi powiedział tego dnia.
1: And it was that well.
2: I to właśnie była ta studnia.
1: So I literally knew how important, so I hollered for the workers to bring me a big long metal stake.
2: Więc wiedziałem, jak było to ważne i po prostu od razu poprosiłem moich pracowników, żeby tam przybiegli i dali mi takie metalowe, taki pręt.
1: So I went back to that area and said, God, where? Tell me again. Tell me again. Because I knew how important it was. So you have to discern what's the most important thing when God speaks to you.
2: Więc ty musisz naprawdę zastanowić się nad tym, co jest najważniejsze, co Bóg chce tobie przekazać.
1: How it happened was when God was speaking to me.
2: Kiedy to się stało tak, kiedy Bóg właśnie do mnie mówił.
1: You know, I heard a preacher preach once that every passage of scriptures.
2: Wiecie, słyszałem, jak kiedyś taki kaznodzieja głosił, że w każdym fragmencie
1: will have a gold nugget in every passage of scriptures.
2: Że właśnie każdy taki fragment z Biblii będzie miał taki złoty, taki jakby złoty zarodek.
1: So you have to realize in God's word there's also gold nuggets.
2: Więc musisz zdać sobie sprawę z tego, że właśnie w księdze tam są wszędzie takie złote zarodki.
1: So when he begins speaking to you, there's certain things that he will say that is the most viable.
2: Więc musisz zdać sobie sprawę z tego, że właśnie kiedy on do ciebie mówi, to są niektóre rzeczy, które są takie bardziej ważne.
1: And me living in East Africa, I know it was the well. The water.
2: I jak dla mnie właśnie, jak ja mieszkam w Afryce, to wiedziałem, że po prostu najważniejsze to była ta studnia.
1: But see, you got to remember when you start hearing from God, your friends, your family, people around you.
2: Ale musicie pamiętać o tym, że właśnie kiedy zaczniecie słyszeć od Boga, to właśnie twoi przyjaciele, twoja rodzina, wszystkie osoby wokół ciebie.
1: They're gonna want to direct you the opposite way.
2: Oni właśnie będą chcieli, żebyś poszedł w kompletnie inną stronę.
1: I believe that most people out there that hear what I'm saying right now.
2: Wierzę, że ludzie, którzy właśnie słyszą to, co teraz chcę przekazać.
1: You know exactly what I'm saying. You got right in life where God wanted you and somebody took you away from it.
2: To ja już widzę, że ty wiesz, o czym ja, co ja chcę przekazać i wiesz po prostu, że w tym, gdzie jesteś teraz w życiu, ty już wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje.
1: So that day for me when a well drilling surveyor came.
2: Więc tego dnia, kiedy właśnie ta osoba, która właśnie wierci takie studnie,
1: when the well drilling rig came and all the workers.
2: Kiedy właśnie te wszystkie ich maszyny przyjechały i wszyscy pracownicy.
1: Everyone started trying to steer me away from that spot and no, there couldn't be a well there, there's no water there, it's solid rock.
2: I wszyscy zaczęli mnie tak naprawdę od tej studni odciągać, mówiąc mi, że tu jest kamień, tu nie ma w ogóle żadnego dostępu do wody, nie ma szans.
1: At that moment I had to stand on the word that I heard from God.
2: Ja właśnie w tym momencie musiałem stać na tym słowie, które dostałem od Boga, przesłaniu, które dostałem od Boga.
1: And that's what I done at that moment. I no matter what anybody was saying, I stood on what I heard.
2: I właśnie w tym momencie ja cały czas stałem na tym słowie Bożym. To było słowo, które ja dostałem od Boga i no, nikt nie był w stanie tego zmienić.
1: And to make a long story short.
2: Więc żeby krótko opowieść tą długą opowieść.
1: By the end of the day, coming into the evening.
2: Pod koniec właśnie tego dnia, już tak wieczorem.
1: We hit water in the very spot that everyone said there was no water.
2: Właśnie wtedy dopiero ta woda przedostała się na powierzchnię. Właśnie wtedy pod wieczór tego dnia i właśnie to było kiedy oni mówili, że tej wody nie będą w stanie wydostać.
1: And I never had to tell anyone this was a miracle. The very non-believers knew it was a miracle.
2: nigdy nie musiałam nikomu mówić, że to właśnie, że to był cud. Nawet wszyscy niewierzący wiedzieli, że to był cud.
1: So sometimes, well, not sometimes, all the time, Ecclesiastics says.
2: Więc czasami Ecclesiastics mówi.
1: Sometimes we need to just be silent.
2: Że po prostu musimy być cicho.
1: So at that moment, the very people that was saying there was no water.
2: Więc w tym momencie, kiedy wszyscy mówili, że tam nie ma wody.
1: Was the very people telling everybody that it was a miracle, it was a miracle.
2: To też byli właśnie ludzie, którzy wszyscy mówili później, że to jest cud, to jest cud.
1: So I knew at that moment it was time for me to be quiet, but let's get everybody else to come and hear what this guy says.
2: Więc wiedziałem w tym momencie, że to był czas, żebym ja właśnie był cicho, ale żebyśmy przeprowadzili wszystkich, żeby usłyszeli to, co mówił właśnie ten drugi pan.
1: For like 20 minutes, all this little Indian fella did was tell everybody it was a miracle.
2: I właśnie przez te pierwsze 20 minut, to jedyne, co ten zrobił, to właśnie mówił, że to jest cud, to jest cud.
1: It turned out to be one of the coldest water wells, like taking water out of the refrigerator.
2: I właśnie to była jedna z takich najbardziej zimnych, taka zimna woda.
1: It turned out to be one of the most purest tasting water you could imagine.
2: Najbardziej czysta, najbardziej smaczna woda, jaką możesz sobie wyobrazić.
1: And even six, seven years later, it's known as the Miracle Well.
2: I nawet 6-7 lat po tym, to jest cały czas znane, jakie właśnie taka studnia cud.
0: Tę studnię można zobaczyć obecnie.
1: People come from all over, even from other parts of the world. And as soon as they get out of car, they'll ask about this well.
2: Ludzie przyjeżdżają z całego świata i po prostu jak wychodzą z samochodu od razu, to pytają się właśnie o tą studnię, gdzie ona jest.
1: It's right next to the supermarket and people drink from it every day.
2: Ona jest zaraz obok tego supermarketu i to jest w Ugandzie.
1: All day long, 7 days a week, people drink from this well.
2: Cały dzień ludzie po prostu piją z tej studni.
1: There's even a cup hanging on a hook at the well, so the cup is there.
2: Tam jest taki nawet garnuszek, który po prostu jest powieszony na takim łańcuszku obok tej studni.
0: Miewasz wątpliwości w swoim życiu, kiedy realizujesz takie przedsięwzięcia duże?
1: You know, I'm going to say yes many years ago, but we're talking over 2.5 decades. So, you know, after 2.5 decades, you learn to just believe.
2: Powiedziałbym parę lat temu na pewno, tak, ale teraz, no to już przez te ostatnie ponad 20 lat, to już tak po prostu chyba się nauczyłem, jak wierzyć.
1: Well, I think we have to let the words give us the courage.
2: Myślę, że po prostu musimy pozwolić słowom, żeby dać nam właśnie taką moc, taką pewność.
1: Because as humans, there's always a weakness within us.
2: Bo właśnie jako ludzie tam jest zawsze jakaś taka słabość w nas.
1: We have to learn to allow the words that he speaks to be our strength.
2: I musimy nauczyć się, żeby właśnie słowa, które Bóg mówił, żeby one były właśnie takim naszym natchnieniem.
1: And you have to remember, God is a God of order, not a God of confusion.
2: I musimy pamiętać o tym, że Bóg jest takim Bogiem uporządkowania, a nie chaosu.
1: He's not going to tell you some stupid, crazy thing.
2: Więc on nie powie ci nic głupiego.
1: When he speaks to you and you really listen and you really think about it,
2: jeśli on coś ci powie, ty naprawdę nad tym pomyślisz,
1: it's going to make sense.
2: To będzie miało sens.
1: So I think there's a lot of people out there, you know, especially in America.
2: Więc myślę, że jest dużo tam ludzi na świecie, szczególnie w Ameryce,
1: that will come up with some crazy things that they heard from God.
2: Którzy powiedzą, że słyszeli jakieś naprawdę szalone rzeczy od Boga.
1: Remember, it's gotta make sense.
2: Po prostu pamiętaj, to musi mieć jakiś sens.
1: You know, there was a doubt that from all the people that the water wasn't gonna be there.
2: Pamiętajcie, były takie wątpliwości od tych ludzi.
1: But at the same time, it made sense that God would do a miracle that can move on everyone's life around the world.
2: były wątpliwości o tej studni, kiedy oni właśnie ją wiercili, ale i tak stał się cud.
0: Trzeba wierzyć w cudy, żeby one się działy w życiu człowieka.
1: You know, I believe even a non-believer.
2: Ja myślę, że nawet osoby, które nie, są niewierzące,
1: he believes in miracles.
2: Taka osoba i tak wierzy w cuda.
1: He just might not believe that that miracle came from God.
2: Ta osoba może po prostu nie wierzy, że ten cud przyszedł od Boga.
1: So what I say to people, let's, why don't we put a image with that miracle, and that image is God.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Camila Keller.
2: Są momenty, w których się boisz. Wyjeżdżasz głównie sama.
1: Oczywiście, że są momenty, w których się boję. Co więcej, uważam, że strach jest bardzo przydatny i potrzebny nam, ponieważ strach jest informacją. Bo jeżeli jesteśmy w miejscu, które jest nam znane, albo który znamy typ środowiska, i jeżeli się czegoś boimy, i oczywiście mówię o takim zdrowym strachu, nie mówię o panice, nie mówię o jakichś nieracjonalnych działaniach, czy chaosie, czy paraliżu, to jest informacja, że jest się czego bać, w związku z tym możemy się do tego lepiej przygotować, przyzwyczaić i ja taką właśnie filozofię wyznaję, w związku z tym właśnie po pierwsze się staram być jak najlepiej przygotowana, a po drugie nie spanikować, natomiast traktować właśnie strach jako zdrową informację.
2: Dzisiaj opowiadałaś o kanadyjskich lasach deszczowych.
1: No chyba nie ma to polskiej takiej nazwy bezpośredniej. Nazwa angielska jest Great Bear Rainforest, którą faktycznie byśmy przetłumaczyli jako las deszczowy Wielkiego Niedźwiedzia. To jest w prowincji Kolumbii Brytyjskiej, w zachodniej Kanadzie, nad samym wybrzeżem Pacyfiku.
2: A jak na nią wpadłaś? To ja rozumiem, że taka osoba jak ty po prostu podróżuje po całym świecie wirtualnie. Byłaś w wielu miejscach na świecie i jak wygląda to wypatrywanie tych miejsc, które chciałabyś pojechać?
1: Rzeczywiście byłam w wielu miejscach, tak jak mówisz, aczkolwiek moje serce całkowicie zostaje na północy od w zasadzie zawsze. W związku z tym ja wolę 20 któryś raz wrócić na Alaskę niż zaliczać jakieś nowe miejsce czy jakiś nowy kraj. I w związku z tym, jeżeli się tak często wraca do jakiegoś miejsca, czy w ogóle na północ, bo to jest też Alaska, Kanada, Laponia nasza, Syberia. I jeżeli się wraca w te miejsca, no to też zaczyna się coraz głębiej czegoś szukać, coraz głębiej albo nie zadowalać się prostymi rozwiązaniami, czy prostymi w cudzysłowie atrakcjami, no bo oczywiście te atrakcje na północy są zupełnie inne niż te, które znamy z innych miejsc. No i po prostu ciężko mi powiedzieć już w tej chwili, chyba sobie nie przypomnę, kiedy dokładnie po raz pierwszy usłyszałam o tak niezwykłych zwierzętach, jakimi są czarne niedźwiedzie, które są białe i które nie są albinosami. Kiedy po raz pierwszy, natomiast to na pewno było w trakcie któryś moich wielokrotnych pobytów na północy właśnie.
2: Powiedziałeś przed chwilą, że północ ma w sobie atrakcje. O jakich atrakcjach myślisz? O chłodzie, zimnie, o niedospanych z powodu mrozu nocach, o podnoszącym się poziomie wody, który zalewa namiot?
1: Tak, to wszystko są atrakcje faktycznie. Sztuką jest dostrzec w tych rzeczach atrakcje. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego to może kręcić i to jest okej, tak? No bo północ jest specyficzna. Na północy, nieważne czy jesteś tam na chwilę, czy na dłużej, czy na całe życie, zawsze się jest z własnego wyboru, no bo to nie jest miejsce, gdzie jesteś przypadkiem. Jeżeli jesteś tam przypadkiem, to bardzo szybko z tego miejsca uciekniesz. No dla mnie największymi atrakcjami na północy jest przede wszystkim przyroda. Prawdopodobnie cieszy mnie przestrzeń tundry i wszystkie roślinki w tundrze, wszystkie karłowate roślinki. Bardzo dobrze się czuję w zimie, bardzo też tak wizualnie północ jest bardzo piękna, bo tam są inne kolory i to, mówię tak, co jest, oczywiście możemy przepuścić to przez fizykę, no bo to jest związane z kątem padania słońca. Natomiast no, efekt jest taki, że no, jak to dostrzegasz i potem widzisz taką trochę inną barwę różu albo błękitu, albo limetki, to czuję, że jesteś w domu. I jeszcze dla mnie ogromną atrakcją na północy jest i przestrzeń, i cisza.
2: Północ jest bardziej wymagająca. Wydaje się być. Chociaż ludzie, którzy podróżują przez interior na przykład albo przez pustynię, mówią, że tam są inne wymagania.
1: No na pewno kręci mnie to, że tam nie ma potrzeby udawania. Ani przed sobą, ani przed kimkolwiek innym. Jakiekolwiek udawanie, czy bycie kimkolwiek innym jest sztuczne. I chociaż to brzmi no tak trochę filozoficznie, to ma bardzo mocne osadzenie w rzeczywistości. No bo tak naprawdę no, nie jesteś w stanie udawać, czy coś cię dotyka, czy nie. Nie wiem, przeżywasz takie emocje w momencie, kiedy jest bardzo trudno i w jaki sposób sobie z nimi radzisz. Jeżeli masz

0: ekstremalną sytuację, albo minus 40 stopni, albo masz 4 dni i ostatnie dwie kromki chleba, to nie masz szans udawać po prostu kogoś, kim nie jesteś, no bo wyjdzie cały hart, albo brak hartu ducha, albo jakiekolwiek podejście. W związku z tym na ta północ wyciąga to, jakim jesteś naprawdę człowiekiem i to jest fascynujące, bo można się bardzo sprawdzić.
1: Można być na nią przygotowanym?
0: Do pewnego stopnia na pewno tak. Pod kątem wiedzowym, pod kątem sprzętowym, pod kątem doświadczenia. Natomiast nie ma takiej opcji, żeby się przygotować na każdą ewentualność w tak ekstremalnych warunkach. Takie kwestie jak załamie się pode mną lód na jakichś zamarzniętych jeziorach w Laponii, albo na przykład to już było w arktycznej Kanadzie, gdzie się, mimo że jest minus 45 stopni, to się na przykład tworzą, jest na takiej wyprawie wielodniowej na nartach biegowych, też samotnej i nagle się tworzą takie dziury, z których wypływa woda. I to, co możesz się przygotować, to możesz się przygotować, że spróbować rozpoznawać, gdzie takie miejsca są, gdzie pod śniegiem, który jest izolatorem, jest ogromna ilość wody, jeżeli, znaczy ogromna, może nie ogromna, ale na tyle duża, że jak na przykład wdepniesz to w to nogą, to ci ta noga zamarznie albo przymarznie but do narty w taki sposób, że tego nie odłupiesz po prostu, bo znowu jest minus 40 stopni. Więc oczywiście to przygotowanie jest do pewnego stopnia, natomiast w momencie, kiedy w to wdepniesz, bo nie jesteś w stanie, bo właśnie spadł świeży śnieg i jeszcze się nie porobiły charakterystyczne zagłębienia w śniegu, nic z tym nie zrobisz.
1: Zastanawiałem się nad przygotowaniem psychiki do kontaktu z zimnem, bo nie wiem, jak ty to robisz właściwie, że nie załamujesz się. Patrzyłem na twoją minę w momencie, kiedy od kilku dni nic nie jadłaś, to było na filmie. Kiedy opowiadałaś o płynięciu na fali 11 kilometrów w sztormie?
0: No rzeczywiście, no, bo wyszliśmy od przygotowania psychiki tak naprawdę do tego wszystkiego. Wiesz co, to też nie jest tak, że ja tutaj znienacka nagle, wiesz, wskakuję w kajak i śmigam na ocean, bo to też tak nie działa. Ja to robię, co robię od kilkunastu lat, czy w górach, czy na północy, czy wspinaczkowo, czy no w różnoraki sposób, outdoorowy. I każda kolejna wyprawa jest coraz większym przygotowaniem głowy do następnej. Gdybym ja na tą wyprawę, o której dzisiaj rozmawialiśmy, wybrała się kilka lat wcześniej, to by to było szaleństwo i to byłaby głupota, po prostu nazywałem rzecz po imieniu, która w ogóle nie wiem, czy by się skończyła tym, że bym z tej wyprawy wróciła, bo po prostu nie tylko nie miałam do tego przygotowania, ale też nie miałam do tego głowy, tak jak pytasz. W związku z tym poprzednie wszystkie rzeczy, które były o krok dalej, o krok dalej, o krok dalej, są w stanie tą głowę w jakiś sposób przygotować. Natomiast generalnie faktycznie jest tak, że w outdoorze czy w survivalu głowa jest czynnikiem ekstremalnie ważnym, jak i najważniejszym. To znaczy, że jeżeli nie będziesz miał ustawionej głowy albo nad nią panował, to nie przetrwasz. Czyli możesz mieć naprawdę kurtkę i sprzęt z technologii NASA, natomiast jeżeli głowa ci zacznie albo panikować, albo zacznie to powodować, że zaczniesz działać jakoś chaotycznie, że w związku z tym nie opanujesz tej psychiki, albo że cię to po prostu przerośnie i siądziesz. Ja też mówiąc szczerze, rzeczą, którą by się, wiesz co, najbardziej można było spodziewać, jak masz nagle sztorm i jesteś w kajaku, to że w tym kajaku się rozryczysz. I to nie jest tak, że mi się, wiesz, nie chcę się rozryczeć, oczywiście, że tak, krzyczeć, panikować i nie wiem, dlaczego do domu tak daleko, tak? Wiesz co, ale właśnie, i to jest właśnie ta kwestia, że w tym momencie nie możesz tego zrobić. Natomiast po tym sztormie, o którym rozmawiamy, jak mi się udało dopłynąć w spokojne miejsce na brzegu, to wtedy się rozpłakałam. I ja wtedy cały następny dzień, mimo że była idealna pogoda, flauta, wiesz co, na oceanie, nie byłam w stanie wsiąść do kajaka. Zostałam cały kolejny dzień w tamtym miejscu, nie robiąc absolutnie nic, bo po prostu odreagowywałam psychicznie.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
1: Autopromocja.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
7: Helena Wiktoria.
6: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
7: To proste. Słucham prosto z kadru.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
8: Wybiła godzina 15, więc czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radiu Afera. I witają się z wami jak zwykle Wojciech Nelec
9: oraz Joanna Roszak.
8: I dzisiaj mamy odcinek filmowy, filmowo-serialowy w sumie.
9: Tak, to taki obiecany, bo mówiliśmy już od jakiegoś czasu, że wrócimy do tematu chociażby filmowej Supergirl, a jeszcze tak się składa, że jesteśmy świeżo po nowym Spider-Manie.
8: Więc będzie super bohatersko i będzie Marvelowo-DC-owo.
9: Okej, okay, czyli DC-owo to jest... Ale DC-owo brzmi trochę jak takie UWU, tylko że owo.
8: W sumie, czy z tego da się zrobić emotkę?
9: Z owo?
8: Nie, z DC.
9: Może, zależy z której strony na to spojrzysz. Pamiętam, jak DC zmieniło logotyp w okresie New 52 i ludzie tam widzieli toaletę.
8: Tak, faktycznie był taki motyw.
9: Także myślę, że tylko wyobraźnia nas ogranicza.
8: Dokładnie.
9: Także co? Dzisiaj będzie w ogóle dwa razy Spider-Man, bo jeszcze chwilę będziemy mówić o Spider-Noir serialu. O bardzo wyjątkowym Spider-Manie.
8: Tak, więc będzie dużo pajęczaków. Mam nadzieję, że to ci nie przeszkadza, bo pamiętam, że ty nie lubisz pająków.
9: No, widzisz, jeśli mówimy czysto hipotetycznie, to jeszcze jest okej. Okay. Gorzej, jakbyśmy mieli wizualia.
8: Okej, okay, dobra. Czyli poziom ludzkości w tych pajęczakach jest okej i możemy kontynuować.
9: Tak jest. Przygotujmy się, drodzy słuchacze z arachnofobią.
8: Nie, będziemy mówić o człowiekach pająkach. Ludziach pająkach jest u człowieka. Ludziach pająkach, ale też o super dziewczynie.
9: Bo ostatnio nawet mówiliśmy o komiksie, na podstawie którego ten film powstał. I specjalnie czekaliśmy też w ogóle właśnie, żeby zbiorczo o tych ekranizacjach opowiedzieć, także...
8: Wcale nie dlatego, że musiałam po prostu nadrobić Supergirl.
9: No, ale idealnie się złożyło w czasie.
8: To bardzo, bardzo sprintowałam oglądanie tego wszystkiego, także jestem świeżo po seansie Spidermana, także mam wiele odczuć.
9: Bardzo dobrze. Za momencik zaczynamy.

0: To na pierwszy ogień zaczniemy z produkcją, która wyszła najwcześniej, bo już pod koniec maja, czyli ze Spider-Noir, serialem na Amazon Prime, w którym śledzimy losy w sumie nie Petera Parkera, tylko Bena Reilly'ego, granego przez Nicolasa Cage'a.
1: Tak, to jest w sumie jedna z tych rzeczy, że czasem czuję się, jakbym był w tej alternatywnej rzeczywistości, a nie tej kanonicznej, i to jest jeden z tych powodów. Nicolas Cage, który nie tylko mógł zagrać głosem Spider-Noira w filmie animowanym, ale teraz jeszcze dostał tą okazję, żeby zrobić to live action w końcu, po tych wielu, wielu, wielu latach, kiedy gdzieś tam się zawsze kręcił w tym superbohaterskim biznesie, gdzie prawie został Supermanem.
0: Gdzie był Ghost Riderem.
1: Tak, gdzie był Ghost Riderem, ale no właśnie, teraz mu nie płonie czacha.
0: Teraz mu nie płonie czacha, teraz mu strzelają sieci, i to jest też wyjątkowa produkcja, głównie dlatego, że Nicolas Cage zarzekał się bardzo, bardzo długo i bardzo, bardzo usilnie, że on nigdy w serialu telewizyjnym nie wystąpi. No nie jest to serial telewizyjny per se, jest to serial, ale no streamingowy, ale w dalszym ciągu no tutaj było dosyć sporo przekonywania Nicolasa Cage'a, z tego co czytałam, żeby on w tym serialu zagrał, ale było to tyle łatwe, że no ten serial odwoływał się do jego pasji, jaką są komiksy, i trochę też do jego drugiej pasji, jaką są filmy, także no tutaj Nicolas Cage miał używanie i widać to w tym serialu.
1: Jakiś czas temu mówiłaś nawet o takim komiksowym zbiorze Marvel Noir.
0: Tak, tak, tylko że to był ten zbiór właśnie nie ze Spider-Noirem, czy nie Spider-Manem Noirem, tylko był tam komiks Daredevil, Luke Cage i Iron Man, także no trochę inne postaci, ale klimat podobny.
1: No właśnie, bo właśnie głównie mi chodzi o ten klimat, czyli generalnie osadzamy akcję w czasach prohibicji II wojny światowej.
0: To jest dwudziestolecie międzywojenne, no prohibicja tutaj, nie? Właśnie, tak. Bo to jest taki ważny wątek w tym serialu, że mamy głównego złola, można tak powiedzieć, Silvermana, który jest tym kryminalnym bossem, który trzęsie całym Nowym Jorkiem, między innymi poprzez handel alkoholem. Mamy burmistrza, który próbuje wygrać wybory właśnie hasłem, że zniesie prohibicję. No i w tym wszystkim mamy prywatnego detektywa Bena Reilly'ego, czyli wersję tamtego świata Spidermana.
1: Tak, z tego co kojarzę, to fakt, że nie mamy tutaj Petera Parkera, wynika z tego, że pomiędzy Sony a Marvelem jest konkretna umowa, która zakazuje pokazywania Petera Parkera w jakichś konkretnych kontekstach. Chyba zdaje się, była jakaś taka cała długa lista, i w tym też, że chyba nie może spożywać alkoholu albo zażywać narkotyków na ekranie. A tutaj w bardzo, bym powiedział, prosty sposób obeszli tą sytuację.
0: Tak, dokładnie, ale też no twórcy puścili trochę oczko w pewnym momencie do widzów. Tutaj taki mały spoiler, więc jeżeli ktoś nie chce słyszeć, to może zatkać uszy, że w jednym z odcinków jest powiedziane, że Ben Reilly nie jest prawdziwym imieniem i nazwiskiem głównego bohatera, więc kto wie, w domyśle gdzieś ten Peter Parker pewnie był.
1: Tak. No ja muszę generalnie powiedzieć, że właśnie, którą wersję oglądałaś? Bo słuchajcie, ten serial jest dostępny w wersji czarno-białej i kolorowej.
0: Ja oglądałam wersję czarno-białą, zaczęłam kolorową, ale to mi nie pasowało i po paru minutach po prostu przełączyłam się na czarno-białą i oglądałam już do końca czarno-białą. A ty jaką oglądałeś?
1: Ja zerkałem na kolorową i wydaje mi się, że chyba czarno-biała musiała zagrać lepiej, bo z tego co rozumiem, z takiego podejścia technicznego, jeśli kręci się współcześnie materiał w domyśle przeznaczony na czerń i biel, to wszystko na planie filmowym, czyli rekwizyty, stroje, cokolwiek, musi mieć specyficzny kontrast, jeśli chodzi o barwę, żeby później przy zamianie tego na czerń i biel, ta czerń i biel faktycznie była taka wyrazista.
0: Tak, i mam wrażenie, że to bardzo pomogło temu serialowi. W sensie też na przykład efekty specjalne nie są nawet jeżeli są trochę gorszej jakości, w sensie nie są takie bardzo wymuskane i bardzo wysokobudżetowe, można powiedzieć, to one w tej czerni i bieli bardzo dobrze działają, no bo ten format, mam wrażenie, wybacza trochę więcej. I bardzo to pasuje tak do tego charakteru, raz, że do tonu serialu, a dwa, że do tego charakteru wizualnego, jaki przyjmuje serial, no bo on jest kręcony momentami w taki sposób, który naśladuje niektóre produkcje z lat 30. czy 40. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i w Czerni i Bieli to bardzo fajnie zagrało.
1: Ja w ogóle też byłem pod ogromnym wrażeniem, że właściwie serial się zaczyna od tego, od takich scen, które mi przywołały na myśl wręcz, no nie wiem, no każdego innego filmowego Spidermana z tym bujaniem się po Nowym Jorku. I to w sumie zrobiło na mnie trochę takie wrażenie. W sensie nie spodziewałem się zobaczyć takiego bujania się właśnie w produkcji, w domyśle, w cudzysłowie, przeznaczonej na serial telewizyjny, no tutaj streamingowy. Jakby nie uciekali od tego, nie próbowali jakby, nie wiem, ograniczyć do jakiegoś maksymalnego minimum albo całkowicie uciąć tego typu sceny, no bo trzeba się przy nich napracować. A tutaj Nicolas Cage już na dzień dobry nam huśta się na pajęczynie.
0: Tak, wydaje mi się, że w ogóle tutaj było bardzo dużo swobody, jeżeli chodzi o tę produkcję, bo tak jak mówiłam, no Nicolas Cage mógł się trochę wyżyć, przy czym, co jest zabawne, nie jest najbardziej przeszarżowaną postacią w tym serialu, moim zdaniem. I pasuje fenomenalnie do tego klimatu. Nawet jeżeli w tej drugiej części serialu tak trochę, no nie powiem, że puszcza się barierki, ale na pewno jest dużo bardziej wyluzowany, jeżeli chodzi o takie swoje pomysły, czy o swój jakiś styl, można powiedzieć, to w dalszym ciągu pasuje tutaj i wydaje mi się, że twórcy mieli trochę swobody, żeby właśnie taki charakter osób, które odgrywają te postaci, mogły się tutaj pojawić w tej produkcji, nie?

0: przez to, że ten serial trafił na konkretną platformę streamingową, która ma taką, podjęła taką, a nie inną decyzję, jeśli chodzi o dystrybucję tych odcinków, jakby wszystko dostaliśmy od razu i mam wrażenie, że bardzo szybko też przez to jakby jakiekolwiek rozmowy czy hype wokół tego serialu ucichł bardzo szybko, a jeszcze przed jego premierą przecież bez przerwy się o nim mówiło, bo ludzie byli faktycznie zajarani tym konceptem.
1: Tak, no teraz na przykład jak obserwuję to, że Disney wrzuca odcinki nowego sezonu X-Menów animowanych tak partiami, tak, i to nie jest całość na raz, no to tak przeciąga to raz, że to oczekiwanie, dwa, że fandom jest trochę co tydzień w tym samym miejscu i trochę się jednak spiedoczymy wokół jakiejś produkcji, a tutaj no niestety to zostało odebrane, nawet jeżeli są te dwie wersje i są zapaleńcy, którzy obejrzą obie, i tę kolorową i czarno-białą, i to trochę podbije popularność tego serialu, to mam wrażenie, że to, że został wypuszczony naraz, trochę mu zaszkodziło. Zwłaszcza, że fabuła jest taka, że spokojnie można to było wypuszczać tak odcinkowo, nie? Nie trzeba było całości na raz, żeby to miało ręce i nogi.
0: No, ja bym powiedział wręcz, że te klimaty noirowskie i te wszystkie gatunki, z których on czerpie ten serial, to są wręcz takie trochę jakby, znaczy mnie się przynajmniej kojarzy, że to jest takie elementarne, że to jest odcinkowe, żeby utrzymywać w napięciu, żeby tajemnice były odkrywane powoli, a nie od razu. Tutaj przez od razu mam na myśli, że mamy jakby cały serial wrzucony na dzień dobry właśnie na streaming i nie ma tej antycypacji. Nie wiem, czy to jest polskie słowo.
1: Oczekiwania.
0: Oczekiwania, tak, dziękuję. Także ja, przy czym jaka była twoja konkluzja w ogóle, jeśli chodzi o wrażenia? Czy to jest faktycznie ten taki ewenement, że coś takiego ciekawego się wydarzyło i udźwigło jakby tą nietypowość?
1: Mi się ta produkcja bardzo podobała, dlatego że jest osobna, jest zupełnie swoim własnym światem i wiem, że są jakieś plotki, żeby ją kontynuować i że skoro teraz Nicolas Cage posmakował już tego zapachu i smaku produkcji serialowych, to może da się nakłonić na kolejny sezon. Ja mam nadzieję, że nie będzie tego kolejnego sezonu, bo ta produkcja jest fajna sama w sobie, jest zamkniętą całością, jest osobnym światem, który mógł się bawić postaciami, które ten miał, bo mamy bardzo wiele alternatywnych wersji postaci, które znamy ze świata Spidermana, tak, bo raz, że jest Nicolas Cage, dwa, w sensie nie Nicolas Cage, tylko Ben Reilly, czyli Spider-Noir, dwa, że jest Kat Hardy, czyli Felicia Hardy, Black Cat, tak, no to też ma swoją wersję w tym serialu. Pojawiają się też pomniejsi tacy złoczyńcy, czy nawet więksi Spider-Manowi, którzy są znani z tych historii i filmowych, i komiksowych. I fajnie było ich zobaczyć w tym serialu i te wersje, które właśnie były odmienne od tego, co znamy, nie musiały się przejmować tym, czy one są w jakimś kontinuum, czy nie są, tylko mogły stworzyć swoją postać, swój charakter od samego początku do końca. Z pomocą tych aktorów, którzy naprawdę fajnie się wcielali w te postaci, to wydaje mi się, że to był bardzo fajny koncept. Jedyny zarzut, jaki mam do tego serialu, to, że nie wiem, do którego odcinka to oglądać, bo wiem, że nie obejrzałeś jeszcze całości, więc rozmawiamy bezspoilerowo. Ale ja widzę wyraźny podział na pierwszą i drugą część w tym serialu. W sensie, że są cztery odcinki. I te pierwsze cztery odcinki mogłyby być zamknięte całością i potem zaczyna się kolejna fabuła, tak jakby kolejny wątek i mam wrażenie, że właśnie na przykład to, że wrzucili cały serial na raz, może sprawić, że po tych czterech odcinkach, jeżeli ktoś będzie oglądał na raz, on już poczuje się nasycony tym serialem, bo faktycznie ta fabuła w tych pierwszych czterech odcinkach, ona zamyka się w taką logiczną całość. I to może komuś wystarczyć. A ta druga część jest trochę bardziej odjechana i moim zdaniem też ją warto obejrzeć. Więc mam nadzieję, że osoby, które próbowały tutaj na raz to łyknąć, to się nie przejadły i dotrwały do końca.
0: Okej, okay, fair enough. Także co? Polecamy.
1: Tak, ja polecam Spider-Noira dla Nicolasa Cage'a, który świetnie się bawi w tym serialu, dla postaci, które były też grane przez innych, trochę mniej znanych aktorów, czy to Li Jun-Li, czyli Kat Hardy, ona grała w Sinnersach ostatnio, także tu też bardzo fajna rola. Aktor, który grał Brendan Gleeson, który grał głównego Zwola, no to oczywiście tutaj absolutnie nie jest to taki straszny, straszny zwol, ale ma taką świetną manierę właśnie takiego gangsterskiego bossa i to jest super, to bardzo mi się podobało. Bardzo podobała mi się też postać Joe Robertsona, dziennikarza, grana przez aktora, którego znamy na przykład z New Girl, Lamorne Morris. Jest naprawdę bardzo fajna i bardzo, bardzo mi się podoba i charakter tej postaci, i rola tej postaci w tym całym serialu. To, że też ten Peter Parker nie jest sam w tym serialu, to też jest bardzo fajny, fajny wątek. Także jeżeli ktoś ma jakiś niedosyt pajęczaków po filmie, albo jeszcze nie widział filmu i czeka, to może sobie ten czas serialem zająć.

0: na chwilę odlatujemy od pajęczaków, żeby moja arachnofobia mogła troszeczkę się uspokoić.
1: W kosmosie nie ma pająków, spokojnie.
0: Czyżby?
1: To są wielkie kosmiczne dżdżownice i węże, mam wrażenie. W każdym uniwersum są takie wielkie te, jak te z Dune'y albo te wormy.
0: Mm-hmm. No tak, tak, wiem o co chodzi. Jest Earthworm Jim na przykład też.
1: Tak, tak.
0: No, ale, no. Ale w filmie, o którym teraz będziemy mówić, z tego co pamiętam, nie było pająków, więc był bardzo bezpieczny dla mnie. Supergirl. Zmieniamy uniwersum i nie idziemy też w żadne Elseworldy tak zwane, tylko do produkcji, która jest jakby częścią tego nowego głównego kanonu adaptacji na dużym i małym ekranie. Kolejna część ze świata jakby koordynowanego przez Jamesa Gunna. Jest to właściwie pierwsza produkcja z tego świata, która nie jest de facto robiona przez Jamesa Gunna, bo Superman jest od Jamesa Gunna, Peacemaker był od Jamesa Gunna, Creatures Commandos było od Jamesa Gunna, a teraz mamy coś teoretycznie zupełnie jakby innego, w tym sensie, że mogliśmy zweryfikować tą też między innymi wolność którą, kreatywną, którą James Gunn mówił, że daje wszystkim twórcom, którzy są zaangażowani w te projekty. A tutaj ten reżyser, który został wybrany, no był znany z takich też konkretnych filmów, które były dobrze przyjęte. Teraz oczywiście nie przypomnę sobie tytułu, ale to było chyba Jatania, jeśli dobrze pamiętam.
1: Jatonia,
0: przepraszam. Od Margot Robbie.
1: Tak.
0: Z Margot Robbie.
1: Tak.
0: Craig Gillespie, mam nadzieję, że dobrze wymieniłem nazwisko, odpowiada właśnie za pokazanie Kary Zor-El, czyli kuzynki Supermana w swojej solowej przygodzie na wielkim ekranie. Nie jest to pierwszy film z Supergirl, bo był taki jeden bardzo, bardzo stary, o którym pewnie niewiele osób pamięta albo po prostu nie chce o nim pamiętać, bo on też nie był wysokich lotów, że tak powiem, w kontekście latania jak Superman. No ale okej. Jest to film, który bardzo mocno czerpie z komiksu, który omawialiśmy jakiś czas temu, czyli z Kobiety Jutra. I jestem święcie przekonany, że to dało duże oczekiwania wobec tej produkcji, bo sam komiks jest konkretny. I jeśli bym miał spojrzeć chociażby tylko i wyłącznie z perspektywy tego filmu jako adaptacji, to z jednej strony mam takie fajnie, że pozmieniali pewne rzeczy, bo mimo wszystko mogłem być troszeczkę gdzieś tam pozaskakiwany fabułą albo pokazaniem tego jakby alternatywnego take'u na przykład na głównego złoczyńcę, który ma trochę inny wydźwięk, bo w komiksie on był prawie że dosłownie takim jakby no-name'em, a w filmie jest zrobiony jako taki faktyczny zbrodniarz, który robi naprawdę okropne rzeczy. Z drugiej strony mam wrażenie, że gdzieś coś było utracone z tego komiksu, przez co ostatecznie ten film całościowo, już nawet nie patrząc przez pryzmat adaptacji, wydawał mi się filmem po prostu średnim. I to jest ten najgorszy przypadek, gdzie coś jest średnie, bo nie mam ani za bardzo, jak nie wiadomo, mocno ponarzekać, ale też nie mam tej skrajności pozytywnej. I gdzieś mi się to wszystko wyważa, przez co film jest trochę taki do zapomnienia momentami.
1: Tak, no mam wrażenie, że to, że ten film jest tak mocno osadzony na bazie właśnie tego komiksu Kobieta Jutra, robi temu filmowi trochę krzywdę. W sensie twórcy nie przenieśli jeden do jednego, tak jak mówisz, tego komiksu na ekran, więc zatrzymali się gdzieś w połowie i bardzo mocno odczułam, oglądając ten film, że ten emocjonalny ładunek, który był w komiksie, ten wątek właśnie na przykład radzenia sobie ze stratą, on został potraktowany zupełnie inaczej w tym filmie i on dla mnie wylądował dość płasko. I nie odczułam tego tak nie poruszył mnie tak jak w tym komiksie. W tym komiksie faktycznie ten zło, krem był tak jakby, on nie był celem, on był taką metaforą, można powiedzieć, tak? Tak jakby on był tym MacGuffinem, którego ścigały główne bohaterki i one tak jakby miały swój charakter arc w międzyczasie, ten swój rozwój postaci w międzyczasie i ten krem sam sobie, on nie był aż tak ważny. A tutaj on w filmie był ważny, ale nie miał żadnej takiej... Inaczej, film starał nam się powiedzieć, że on jest ważny, a jak dla mnie on nie miał wagi właśnie. I to jest takie też... Film trochę nie był się w stanie zdecydować, czy ten główny Zwol faktycznie jest zły, okrutny, straszny i jest kimś, kogo trzeba ścigać, czy on jest takim właśnie tym tylko półprzewodnikiem, który ma tu służyć do jakiegoś rozwoju postaci. I ten film się momentami, mam wrażenie, scenariuszowo mocno gubił. Właśnie przez to, że nie był w stanie się skupić trochę na tym ładunku emocjonalnym, który chciał przekazać.
0: Ja mam wrażenie, że to, co chyba działało najlepiej w komiksie, to było to, że wszystko oglądaliśmy, znaczy wszystko, że całość niejako była z perspektywy Rufy, czyli tej naszej młodej bohaterki, która no, próbuje się zemścić za śmierć swojej rodziny, prosi Supergirl o pomoc i ten film zabiera trochę tą narrację, ona gdzieś tam przebłyska. Ten film jest zdecydowanie dominowany przez Supergirl i jej własne doświadczenia z Kryptonu, co nie wypadło teoretycznie źle, ale gdzieś właśnie wszystko to było pogubione, trochę pomieszane. I jeszcze wydaje mi się, że gdzieś to wszystko jakby... tą kulminacją tych wszystkich problemów, przynajmniej ja mam takie wrażenie, jest to, że James Gunn dał do wyreżyserowania film superbohaterski komuś, kto go nigdy nie zrobił. Zrobił inne dobre filmy, ale najwyraźniej ten reżyser nie za bardzo wiedział, co ma robić.
1: To jest o tyle ciekawe, że właśnie że reżyser tego filmu, on robił filmy o takich antybohaterkach trochę, bo ja, Tonia, Cruella, to są filmy o takich postaciach, które są negatywne gdzieś w jakiejś ogólnej świadomości, ale no tutaj były głównymi bohaterkami tego. Supergirl no nie jest idealna ani w komiksie, ani w filmie, ale to, co komiks fajnie przedstawiał, a czego zabrakło filmowi, to, żeby pokazać, że Supergirl jest dobra. Tak jakby ten... To jest clue tego filmu, tak jakby i tej historii, że Supergirl jest dobra i ona to dobro niesie ze sobą. I w komiksie to zadziałało raz, że widzieliśmy ją właśnie z perspektywy kogoś innego, dwa, że ta historia tam pokazywała całą masę takich drobnych gestów, które ona robiła. Czy to było na planecie, na której było bardzo wiele ofiar, ona pomagała kopać groby, czy była pokazana jej historia właśnie z Kryptona, gdzie ona walczyła o ten swoje miasto, tak? Ona swoimi własnymi rękoma kładła te zapory, żeby powstrzymać promieniowanie i tak dalej, więc to działało tak jakby, żeby pokazać ten charakter bohaterki, a w filmie tego zabrakło. W filmie mamy scenę, w której Supergirl tak jakby w którymś momencie się przekonuje, że jest dobra. I to jest dla mnie to było takie wow. No tutaj coś mocno nie zadziałało z tą historią.
0: No tak, zdecydowanie. I kurczę, jakby jest dużo też takich elementów trochę mniejszych, znaczy to pewnie zależy od perspektywy już osoby, która ogląda filmy i na co zwraca uwagę, ale na przykład pamiętam, jak pierwsze promocyjne zdjęcie z filmu, jakie udostępnili, to było z tego baru, w którym siedzi Supergirl. Tam były takie odcienie błękitu wokoło, jakieś takie kolorowe światła i tak dalej i miałem takie wow, dobra, zobaczymy fajny, różnorodny, kolorowy kosmos. Tymczasem ten film w większości jest strasznie szarobury i kojarzy mi się trochę z tą wielką pustynią we Flashu, który był przez tam większość finału jako te pole bitwy. Wow.
1: Tak, no bo komiks rysowany przez Bilquis Evely był niesamowicie kolorowy. On jest niesamowicie kolorowy, jest niesamowicie piękny i ta planeta, na której dzieje się duża część akcji, nazywa się Bilquis. Mam wrażenie, że właśnie po niej. I zrobienie jej tak szarej i tak... Ja wiem, że to było kręcone na Islandii i dlatego to jest takie no, wulkaniczne wszystko, można powiedzieć, ale no, ja bym na miejscu autorki tutaj się trochę... No może nie obraziła, ale byłoby mi co najmniej przykro, że ten kolorowy świat stał się taki przerobury po prostu w tej produkcji.
0: Coś, co dodało kolorytu moim zdaniem temu filmowi, a coś, co martwiłem się, że może być tym takim trochę wtrąceniem na siłę, to postać Lobo, która w moim odczuciu zadziałała jako idealna postać poboczna, jak, że był jako ten taki trochę jakby comic relief, czy popychał do przodu fabułę. No w pewnym sensie tak. Na pewno
1: rozjeżdżał do przodu fabułę swoim wielkim kosmicznym motocyklem.
0: Tak, i po prostu fajnie mi się go oglądało. Jakby był takim ciekawym elementem filmu w tym sensie, że za każdym razem jak się pojawiał na ekranie, to trochę kradł te show. Ale w sumie nie było trudno kraść tego show.
1: Ja mam, zwłaszcza teraz po obejrzeniu tego nowego Spidermana, w którym jest Punisher, mam bardzo wiele uczuć na temat postaci Lobo i Punishera z tych dwóch produkcji, bo one pełnią dokładnie tę samą rolę w obu tych produkcjach, czyli są tą postacią, którą wielu ludzi uwielbia, która ma pewien charakter, zazwyczaj taki oschły, krawędziowy i taki dość... PG-18 bardziej niż dla młodszych widzów. A tutaj są w takich bardziej przyjaznych, family-friendly settingach i w takich bardziej produkcjach, które są skierowane do wszystkich i te charaktery są trochę inne. I tak jak Lobo działa właśnie, bo on nie ma całego tego kanonu za sobą, tak jak powiedziałeś, tak? On się nie pojawiał wcześniej. On po prostu jest w tym filmie, jest postacią z tego filmu. Jest super i to działa bardzo fajnie z Lobo. A to za chwilę pewnie będę mówić przy Spider-Manie, przy Punisherze mi to trochę zgrzytało. I tu właśnie widzę mocne porównanie pomiędzy tymi postaciami. W ogóle te produkcje są trochę podobne, bo mają podobny charakter, w sensie mają podobny temat o tym radzeniu sobie ze stratą i tak dalej. Także... No tutaj, trochę, emocjonalnie to nie zagrało dla mnie po prostu.
0: Ja bym jeszcze powiedział, że w przypadku ta różnica między Punisherem a Lobo chyba jest też taka, że w Supergirl przynajmniej zadbano o to, że ktoś powiedział te dwa zdania, jedno zdanie, które krótko powiedziało, kim jest Lobo. Żeby nakreśliło ten taki kontekst, że dlaczego...
1: Koleś z kompleksem Boga, który zniszczył całą swoją planetę.
0: Dokładnie.
1: No?
0: A w Spider-Manie o Franku właściwie nie powiedziano nic.
1: No nie, Franka musisz znać po prostu z wcześniejszych produkcji.
0: Dokładnie. Także tutaj chyba właśnie wiem do czego pijesz, że tak powiem.
1: Okay.
0: I dlatego Lobo jakby wygrywa w tym sensie, że jest... W teorii jest na pewno lepszą częścią filmu, ale ten sam film w sobie niestety nie jest dobry. Nie jest też zły. Jest po prostu średni i to jest największy zawód dla mnie.
1: Żeby zakończyć na pozytywnej nucie, chciałabym pochwalić Mi Alko, która się wcielała w Supergirl. Ja ją widziałam już wcześniej w Rodzie Smoka i bardzo mi się podobała. No bardzo czekałam na tę jej interpretację. Trochę wyszła inaczej niż zakładałam, ale miała swój urok. I bardzo mi się podobało, że ona też była taka dosyć dziewczęca i młodzieżowa w tym wszystkim. I było dzięki temu było widać też tę różnicę wieku pomiędzy nią a Clarkiem, który już jednak jest tym stabilnym 30-latkiem z pracą, który po zabiciu Supermana musi się martwić tym, że ma na przykład, nie wiem, rachunki do zapłacenia, a ona no jednak raz, że przeżyła całą tę traumę inaczej, ale dwa, że też jest młodsza od niego i to też daje trochę inną perspektywę na to wszystko.
0: To ja skontruję tylko i powiem coś negatywnego. Ten film jest kolejnym przykładem filmów superbohaterskich, gdzie zamiast tworzyć wokół postaci tematy muzyczne, wrzucamy bez przerwy po prostu piosenki już istniejące. Dajcie tym postaciom jakieś wymowne tematy muzyczne, bo to jest naprawdę wielki brak i niedosyt w ostatnich czasach.
1: Prawda, prawda. Przy czym tutaj też bym zauważyła, że w Supergirl nie ma takiego, to nie jest takie typowo właśnie Jamesowo-Ganowe, wrzucimy taki hit, który będzie teraz hitem internetu, dlatego że się pojawił w tym filmie. Nie, to są takie bardzo, są mniej znane trochę produkcje, co mnie rozbawiło, jak była ta scena w barze właśnie na Bilquis, czy chyba tam, że tam był zespół, który grał i śpiewał piosenki i oni śpiewali ziemskie piosenki i miałam takie, dlaczego? Dajcie mi piosenkę z kantyny ze Star Warsów w tym momencie, dlaczego się ograniczać? Bo po co, nie?
0: No nic, no to wychodziłoby na to Supergirl średniak.
1: Nie aż tak super.

0: I po przerwie wracamy z powrotem do świata pajęczaków, do Spidermana, ale już tego filmowego Spidermana, który jest częścią MCU. Jest tą częścią MCU bardzo widoczną, bym powiedziała. W sensie tych nawiązań do całego świata MCU jest bardzo dużo.
1: To jest fascynujące, ponieważ ja generalnie jestem dużym krytykiem Spidermana w MCU i Spider-Man Brand New Day dawało mi takie delikatną nadzieję na to, że zobaczę w tym filmie tego, czego mi brakowało w tych wszystkich poprzednich pojawianiach się Petera Parkera w tym świecie. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby to był ten Peter Parker, który jest swoim własnym bohaterem, a nie jest tym legacy hero. Bo to, co się ciągnęło za nim po Iron Manie, przez wszystkie praktycznie filmy było bardzo męczące i moim zdaniem mega ograniczające. Po słowach reżysera, czy głównego aktora nawet, Toma Hollanda, można by było stwierdzić, że coś robią w tym kierunku, żeby faktycznie to miało być tak bardzo Spider-Manowate, jak tylko możliwe. I kurczę, poszedłem na ten film, który trwał niecałe 2,5 godziny, chyba najdłuższy film ze Spider-Manem z tego, co kojarzę. I wow. To był zdecydowanie najlepszy film ze Spider-Manem w MCU i myślę, że nawet bym mógł go śmiało dać do swojego top 3 filmów ze Spider-Manem. No, film jest po prostu dobry i naciska dużo dobrych klawiszy na tej ogromnej klawiaturze. Jak łatwo, znaczy tego, jak trzeba pokazać postać na wielkim ekranie z tak skomplikowaną historią już.
0: A to ja mam mieszane uczucia, przyznam, po Spider-Manie. W sensie emocjonalnie ten film ma serce w dobrym miejscu i emocjonalnie działa. Ja przyznam się, zwłaszcza jak chodzę na filmy sama, bo nikt na mnie nie patrzy, to uronię czasami łezkę czy dwie i tutaj uroniłam łezkę.

0: który działa, ale mam, boję się, że to przez to, o czym mówili fani wcześniej, czy dlatego, że Peter Parker jest smutny w tym filmie i dlatego to jest dobry film, bo Peter Parker cierpi, a trochę nie dlatego, że to jest dobry film jako dobry film. Tak jak bardzo często oglądając ten film myślałam o Thunderbolts, bo tak jakby, no, jest to trochę podobny koncept, tak? Że te postaci, no nawet ta fabuła czy ten zwol nie jest tyle ważny w tym filmie, co jest ważna droga, którą przebywamy i ta przyjaźń, którą odkrywamy po drodze i tak dalej. I tutaj to zagrało emocjonalnie, ale technicznie to nie było przemyślane moim zdaniem. To było bardzo all over the place.
1: Technicznie to ja bym tylko chciał powiedzieć, że w końcu po wielu latach mamy film ze Spider-Manem, który wygląda jak tętniące życiem Nowy Jork, a nie fala green screenów. Okej, dobra.
0: To prawda.
1: Troszeczkę wybaczamy No Way Home, no bo tam był COVID, nie mogli za bardzo kręcić w plenerach. Co nie zmienia faktu, że te wszystkie inne filmy po prostu wyglądały za każdym razem dla mnie, jakby czegoś tam brakowało. I teraz już wiem, czego mi brakowało. I teraz to bardzo mocno podkreślono. I faktycznie ten film jest trochę all over the place i jakby on jest bardzo podobny do Thunderbolts, nie tylko pod kątem tej tematyki, że mamy postaci, które muszą sobie jakby poradzić z tym, jak się czują bardziej, aniżeli że trzeba komuś trzeba dać wpysk, tak metaforycznie, ale też to, że to jest osadzony film w dużym uniwersum, gdzie przeplatają się postaci, ale Spider-Man o tyle tutaj wygrywa, że mimo wszystko oglądamy czwartą część konkretnej jakby serii filmowej, więc wydaje mi się, że bardzo można jakby... Są rzeczy, które faktycznie są problematyczne w zrozumieniu, jeśli się nie ogląda innych rzeczy z MCU, ale inne działają dosyć naturalnie. Teraz, co jest spoilerem, a co nie jest spoilerem, bo bardzo mądrze próbowano tutaj marketing robić tego filmu. No powiedziałbym, że jest pół na pół, że są elementy, gdzie miałem takie, okej, dosyć naturalnie, to zostało tu wplecione i to działa, a są takie, gdzie mam takie... dlaczego ktokolwiek by miał rozumieć, że jest to ktoś ważny, skoro nie mówimy tego wprost i jeśli ktoś ogląda tylko Spider-Mana dla Spider-Manów, Spider-Many dla Spider-Mana, to bym miał pewien kłopot. Chodzi mi o scenę w łaźni, jeśli mogę tak to określić.
0: Tak, no to jest właśnie to, gdzie ja to miałam na myśli, mówiąc all over the place. W sensie fajnie, że to miejsce żyje, fajnie, że to miasto jest miastem w końcu. Widzimy zwykłych ludzi, którzy mieszkają w Nowym Jorku i mają interakcję ze Spider-Manem. Ale tak, mamy też te cameo postaci, które, no tutaj na przykład ta scena w łaźni jest zabawna. Lubię tę postać. Cieszę się, że się pojawiła. Czy była potrzebna? Absolutnie nie. Tak samo, no tak jak właśnie ten wspomniany Punisher. Dla mnie on w tym filmie działa. Jest postacią, która fajnie działa ze Spider-Manem, która się dobrze zgrywa w tym filmie i ma też jakieś swoje emocje i tak dalej, ale jeżeli ktoś na przykład właśnie, tak jak wspominałam, oglądał inne produkcje z Punisherem, granym przez tego samego aktora, więc jest takim purystą uniwersum, bym powiedziała, Marvela, to może mieć z tym problem. I dla mnie to jest spoko, że Punisher jest trochę śmieszny i trochę taki właśnie wyśmiany. Ta jego krawędziowość, właśnie ten jego cały mrok jest trochę obśmiany w tym filmie. Ale niektórych pewnie to trochę zbije z tropu, bo to nie jest ten Punisher, którego znają, nie? I to jest nagle zupełnie inna postać.
1: Ja mam wrażenie, że on generalnie w większości zadziałał dobrze, tylko właśnie mam te dwie uwagi. Nawiążę do tego, co mówiłem przy okazji Supergirl. Zabrakło mi takiego trochę lepszego nakreślenia kontekstu dla kogoś, kto nie zna Punishera, kim on właściwie jest i dlaczego jest to takie nietypowe, że współpracują ze sobą.
0: Ja miałam ten problem, bo pojawia się ten wątek ze Staten Island, że coś się wydarzyło na Staten Island i ja nie oglądałam tych wcześniejszych produkcji, w których pojawił się Punisher poza pierwszym serialem Netflixowym, więc ja nie wiem, czy to jest coś, co się pojawiło w serialu, czy to jest taka wersja Budapesztu z tej fazy MCU i że oni po prostu próbują przywrócić ten urok tego, że te postaci miały jakiś swój wątek, który nie jest w filmie.

0: Nie z serialach i tutaj mają nagle, odwołują się do jakiegoś wspomnienia, nie? Więc i to jest spoko, ale mam takie, wait a minute, to już było, nie?
1: Tak, to jest zdecydowanie wariant Budapesztu. I ta druga jakby rzecz to to, że czasem ten Frank jednak był trochę za mocno przerysowany, gdzie tak miałem trochę takie wow, dobra, jakby rozumiemy, okej, nie musicie aż tak mocno podkręcać pewnych rzeczy, żeby ten, ale kurczę, miał naprawdę świetne integracje, interakcje z pająkiem i nie tylko, plus znamiennym dla mnie jest to, że pani Sherzad debiutował w komiksach o Spider-Manie. Zrobienie tego, że te dwie postaci faktycznie są w jednej produkcji, jest też przynajmniej z mojej perspektywy, fajnym oddaniem hołdu dla korzeni tej postaci.
0: To mi się też podoba, że ten film pozwolił sobie na odwzorowanie takich okładkowych czy znanych momentów z komiksów. Czy to jakś Peter się z kimś buja i przyjmuje tę charakterystyczną pozę, którą wielokrotnie potem odwzorowywano czy powtarzano na różnych okładkach, czy właśnie kiedy pojawia się z innymi postaciami, to też jest takie, no to są takie charakterystyczne momenty z historii Spidermana. I dla mnie to jest spoko, że one się pojawiają, bo one się pojawiały w dwóch formatach i jeden podobał mi się bardziej. Podobał mi się wtedy, kiedy on nie był taki oczywisty, kiedy to była faktycznie, jeżeli zrobimy stop klatkę i spojrzymy na tę scenę, to po chwili zauważymy, że to jest scena z komiksu. A czasami na początku, zwłaszcza kiedy był taki ten przebłysk tego, co Peter zrobił dla miasta i z kim to on nie walczył, no to tam mamy właśnie takie te okładkowe sceny i to jest takie trochę mniej mi się podoba, ale dla mnie jest spoko, takie mrugnięcie okiem.
1: Ja bym powiedział tak, bardzo mi się podoba Peter w tym filmie, podoba mi się droga, którą przechodzi, podoba mi się gdzie z nim kończymy, podoba mi się to, jak postać Sadie Sink, nie spoilerujemy oczywiście, została wpisana w ten film i naprawdę bardzo dobrze pasuje do historii, która była tu opowiedziana i dla mnie to po prostu fenomenalne to było. Z jednej strony są problemy, z którymi się zmaga Peter, z drugiej strony mamy tą postać o Sadie, to wszystko się ze sobą jakoś miesza. Do tego jeszcze kurczę, no nie wiem, to z czym właśnie kończymy ten film było dla mnie takim okej, jakby ogromną satysfakcję po prostu czułem.
0: Tak, no to jest właśnie to emocjonalne, to że ten film emocjonalnie zagrał, to ja to też tak odczuwam. Wspomniałeś o Sadie Sink, mi się bardzo podobała w tym filmie zarówno jej postać i to, jak poprowadzono jej wątek i to, że tak jakby nakreślono od razu jej charakter, jej osobowość, tak? Ona jest pełnowymiarową postacią w tym filmie i nie jest tylko właśnie takim rzuconym cameo, które będzie gdzieś tam wykorzystywane przez następne 20 lat tworzenia MCU, tylko no ona sama w sobie w tym filmie już jest fajna. Podobało mi się to właśnie, w którym miejscu kończy Peter, aczkolwiek miałam też takie poczucie, że okej, mamy wątek właśnie postaci Sadie Sink i mamy wątek Petera i ten wątek Petera ma trochę odzwierciedlać to samo, ale no to było dla mnie trochę na siłę. W sensie Peter też miał swój wątek właśnie związany z tą samotnością, z tym, że jak zakończyła się poprzedni film z nim i co się stało z MJ i z Nedem. I ten wątek był dla mnie spoko. Te biologiczne rzeczy były dla mnie zupełnie bez sensu na przykład. W sensie równie dobrze mogłoby ich nie być.
1: I ja musiałem na chwilkę zamknąć oczy w jednej scenie.
0: Tak? Jednak za dużo pajęczyny.
1: Nie tyle pajęczyny, tylko te materiały, które Peter oglądał.
0: Aż Peter wyłączył też, więc pewnie cię zrozumiał. Tak. Także to, no, to było trochę zbędne. W sensie, okej, cool, też było w komiksach, ale czy musiało być w filmie?
1: Jeszcze tylko chciałem dodać, bo bardzo mi zależało, żeby to powiedzieć. To, w jakim ten film podchodzi do motywu MacGuffina, bardzo mi się podobał. I już nic nie będę więcej spoilerować.
0: Tak.
1: W każdym razie Spider-Man Brand New Day dla mnie mega bardzo spoko, świetne zaskoczenie, biorąc pod uwagę to, jakie miałem wcześniejsze nastawienie do Petera w MCU, a dla ciebie, Joanno, po prostu...
0: Dla mnie jest to emocjonalnie satysfakcjonujący film i fajnie, że powstał. ale no widać po nim mocno, że Marvel trochę nie wie technicznie, jak ma odtworzyć tę magię MCU. Także trzymam kciuki, żeby to się udało w przyszłości, aczkolwiek następny przystanek to co?
1: Doomsday.
0: Zobaczymy. W sensie wciąż trzymam kciuki. Ja bym chciała, żeby ten film wyszedł. Wyszedł pozytywnie. Mm-hmm. No, ale to na razie nie zajmujmy się przyszłością, żyjmy w tej chwili. Spider-Man, Brand New Day. Super. Zwłaszcza podobało... Ja wiem, że motywy muzyczne, ale podobało mi się użycie piosenki Tame Impala Loser w tym filmie. Świetnie pasowała. Idealnie.
1: Proszę bardzo. No i w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Dzisiaj mówiliśmy o Spider-Noir, Supergirl, Spider-Man Brand New Day i w sumie wyrok jest taki, że Marvel wygrywa w tym odcinku.
0: No miał przewagę 2-1 trochę, więc to nie była równa walka. Dwa pająki na jedną Supergirl.
1: No to odetnijmy na chwilkę serial.
0: Filmy no, w dalszym ciągu Marvel wygrywa, to
1: tak
0: prawda.
1: Jest, tak też może być. Wiesz, czasem by były sytuacje, gdzie jedna produkcja by zwyciężyła nad dwoma innymi, gdybyśmy wzięli coś innego. No, w każdym razie tak wyszło dzisiaj. Dzięki za spędzenie tej godzinki z nami i do usłyszenia za tydzień.
0: Pa!
1: Pa! Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
2: Helena Wiktoria.
1: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
2: To proste. Słucham prosto z kadru.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: W niedzielę o 19:00.
5: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się zaprosi na blisko pana wzdłuż nasze pojazdy radii.
7: Audycja. Alternatywne Rambory.
8: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
11: Radio Afera 98,6 MHz.

4 minuty po godzinie 16. Witam Was bardzo serdecznie. Za konsoletą Mateusz Korzeniewski, niezastąpiony realizator, a za mikrofonem Anna Grzyb. I słuchacie audycji Na N Głosów, czyli tej, która jest poświęcona przede wszystkim muzyce churalnej, a cappella, ale nie tylko, często też różne inne rzeczy tutaj Wam gramy. Zaczęliśmy tradycyjną francuską piosenką w wykonaniu chóru gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jednego z najstarszych i najbardziej utytułowanych zespołów churalnych w Polsce, który powstał w 1946 roku, więc no, chór ma już bardzo bogatą tradycję, no i jest tutaj niezmiennie związany również z Grand Prix Polskiej Churalistyki, który odbywa się co roku w Poznaniu na deskach Auli UAM, bowiem już wyróżnienia na tym konkursie zdobywał. Dzisiejsza audycja upłynie nam pod znakiem, no myślę, że takiej trochę pogody za oknem, bo niestety nie cieszy nas zbytnio. Jest deszczowo, jest ponuro. No, mam nadzieję, że troszeczkę Was tutaj rozweselimy, ale też nie będziemy przesadzać, żebyśmy w tym nieco kontemplacyjnym nastroju sobie dotrwali do godziny 17. No ale nie wiem, czy niektórzy z Was pamiętają, niegdyś mieliśmy taką tradycję, zwłaszcza na początku jeszcze audycji Na N Głosów, kiedy to graliśmy utwory zespołu Queen. No i pomyślałam, że tutaj fajnie by było również do tego przynajmniej chwilowo powrócić, a więc przed nami Don't Stop Me Now z repertuaru zespołu Queen.

Nieco spokojniejsza wersja utworu Don't Stop Me Now z repertuaru zespołu Queen. Przypominam, że słuchacie audycji na N głosów, czyli tej, która jest związana przede wszystkim z muzyką a cappella, no i za nami również zespół a cappella, czyli taki, który śpiewa przy pomocy jedynie swoich głosów, nie używa podkładów instrumentalnych, żadnych instrumentów. Była to grupa Out of the Blue z Uniwersytetu w Oksfordzie, która została założona w 2000 roku. Grupa studencka, jedna z wielu takich grup akademickich właśnie na Uniwersytecie w Oksfordzie. Grupa męska, tak jak słyszeliście, no i również utytułowana, jest bardzo aktywnym zespołem. Nagrywają między innymi single charytatywne. Pierwszą płytę wydali w 2001 roku. Tytuł płyty to Out of the Blue, czyli tak dość tradycyjnie. No i dalej grupa działa prężnie właśnie, i czy to na uniwersytecie, czy to poza jego murami. Posłuchajmy sobie jeszcze jednego utworu z ich repertuaru. Będzie to tradycyjna, znana wam, myślę, wszystkim piosenka Wake Me Up Before You Go Go. 2, 1, 2, 3, 4.

Wake Me Up Before You Go Go i grupa Out of the Blue z Uniwersytetu w Oxfordzie. Przypominam, że oni tutaj śpiewają wyłącznie a cappella, czyli bez instrumentów. Cały beatbox, takie instrumentarium, które niejako słyszymy, to jest wszystko wyprodukowane za pomocą ich głosów. No to jeszcze tylko króciutko o piosence. Myślę, że wszystkim znana, ale powiem, że została wydana w 1984 roku na albumie Make It Big, a wykonuje ją oczywiście zespół Wham. No to przed nami zmiana klimatu nieco. Będzie troszeczkę spokojniej, bo piosenka Survivor.

Survivor w takim nieco bardziej męskim wykonaniu. Przypominam, że piosenka z repertuaru Destiny's Child, w którym śpiewała między innymi Beyoncé. Także takie nieco inne wykonanie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, a wykonawcami byli członkowie zespołu Princeton Footnotes. Jest to grupa a cappella z Princeton University z New Jersey. No i tak jak wiele grup a cappella zaczynali właśnie na uniwersytecie i nadal tam trwają, mają w swoim dorobku kilka płyt, wiele singli i to był właśnie jeden z nich, a jeszcze jeden przed nami, będzie to Seven Nation Army.

Za nami dwa utwory z wykonaniu grupy a cappella Princeton Footnotes. Przypominam, zespół z Princeton University w New Jersey. Polecam wam bardzo, żeby się zapoznać z ich płytami, nagraniami, bo wszystko to robią a cappella. No i tutaj taka mała aktualizacja, może taka, co się dzieje w świecie. Otóż w świecie dzieje się Poland Rock Festival w Czaplinku, 32. edycja. Od 30 lipca do dzisiaj trwają koncerty, warsztaty, spotkania. Jak co roku tłumy ludzi zjechały się i wspólnie razem robią coś ciekawego, fajnego. I tutaj tak przeglądam, kto zagra, kto dzisiaj jeszcze zagra, między innymi na dużej scenie o północy będzie grał zespół Happy Set na przykład, więc kto tam jest w okolicy, to wpadajcie i myślę, że warto, a przed nami kolejne zespoły a cappella, So Called Vocals i Set Fire to the Rain.

Set Fire to the Rain, Adele i grupa So Called Vocals, która została założona w 1996 roku, jest najstarszą grupą a cappella na Uniwersytecie w Południowej Kalifornii. Na swoim koncie ma wiele osiągnięć, między innymi wygrali International Championship of Collegiate a cappella 4 razy. Także 5 razy nawet tutaj, tak, 5 razy, w 2008, 2009, 2012, 2015 i ostatnio w 2018. No niesamowite. Dla tych, którzy słuchają regularnie audycji, to myślę, że nie jest to nowość, ale przypomnę, że ten konkurs, zwany w skrócie ICA, to jest taki najważniejszy konkurs dla zespołów a cappella w Stanach Zjednoczonych i z niego wywodzą się naprawdę świetne grupy, takie top of the top. Także So Called Vocals tutaj z sukcesami. No i oczywiście polecam wam bardzo sięgnąć dalej do ich repertuaru. No to przed nami kolejna grupa. Będzie to Be Why You Noteworthy i piosenka, myślę, że adekwatna znowu do pogody. Znowu ten deszcz będzie w tytule, ale w nieco innym znaczeniu. It's Raining Men.

Bardzo energetyczny cover It's Raining Men w wykonaniu grupy BYU Noteworthy. Jest to grupa żeńska a cappella z Brigham Young University z Ohio, przepraszam, nie z Ohio, tylko z Utah, ze Stanów. I tutaj też ważna informacja, że wygrały zajęły pierwsze miejsce w wymienionym już przeze mnie wcześniej International Championship of Collegiate A Cappella, ale w 2007 roku. Także no, sami słyszycie, jaki jest poziom tego konkursu, jak dopracowane są te wszystkie nagrania i wykonania. Bardzo wam również polecam. Przypominam, BYU Noteworthy, grupa a cappella z Utah. No to jeszcze takie szybkie przypomnienie, że trwa Poland Rock Festival w Czaplinku. No i dzisiaj na przykład na małej scenie zagrają między innymi Atmosphere Marcin Rozynek, Special Guest Ewelina Flinta, Trupa Trupa i Waluś Kraksa Kryzys. To na małej scenie. A jeżeli chodzi o scenę dużą, to między innymi już wspomniany przeze mnie wcześniej Happy Sad, ale również Eagle Eye Cherry, Koszyn czy Wargazm. To dzisiaj przed uczestnikami Poland Rock Festival w Czaplinku. No to co, wracamy do grup a cappella i legendarny zespół Straight No Chaser.

Za nami kompilacja kilku utworów w wykonaniu grupy a cappella Straight No Chaser. Myślę, że słuchaczom dość dobrze znana, bo słyną z bardzo zabawnych, takich satyrycznych wykonań utworów świątecznych. Także Straight No Chaser, przypominam, i poszukajcie sobie ich repertuaru bożonarodzeniowego. Jest genialny. A tutaj taka mała zapowiedź, bo dzisiaj o godzinie 19 w Parku Rodziny Stablewskich przy Browarnej odbędzie się koncert w ramach 10 lata z estradą. Będzie to wykonawcą będzie zespół, jeżeli dobrze wypowiadam, Jezwe, napisane, więc mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam. Jest to zespół polsko-węgiersko-grecki, bardzo różnorodny kulturowo, bardzo bogaty brzmieniowo, o takim charakterystycznym, energetycznym wybrzmieniu, który łączy tradycje bałkańskie i wschodnioeuropejskie z brzmieniami współczesnymi. Mam nadzieję, że koncert się odbędzie. Wstęp jest wolny, także jeżeli jesteście gdzieś tam w okolicy, to o godzinie 19 koncert jest zaplanowany. Mam nadzieję, że się odbędzie ze względu na pogodę. Tutaj tak mówię, no ale jak na razie nic tutaj nie znalazłam, żeby miało być inaczej. No i czas trwania około godziny, także jeżeli macie taką godzinkę, to bardzo wam polecam. Wstęp wolny. Jeszcze raz przypomnę, Park Rodziny Stablewskich przy Browarnej, a my jedziemy dalej z muzyką.

0: Był Survivor, teraz Halo, również tutaj w wykonaniu Beyoncé, oryginalnie oczywiście, bo przed chwilką śpiewał dla nas LaVance Collie. Jest to genialny artysta, którego miałam okazję słyszeć na żywo i powiem szczerze, że na żywo brzmi jeszcze lepiej niż na nagraniu. Jest to jeden z solistów kolektywu Postmodern Jukebox, bardzo znanej grupy muzycznej założonej przez Scotta Bradleya. Jest to taki zespół, który tworzy covery znanych utworów, ale właśnie w stylu jazzowym, swingowym, takim często również z lat właśnie 20., 30., vintage, także takie bardzo, bardzo ciekawe interpretacje tych utworów. LaVance Collie, niesamowita skala głosu, ja tutaj się zachwycam, ale no sami słyszeliście, jak ten człowiek śpiewa, także no naprawdę bardzo, bardzo zachęcam, żeby się zapoznać z jego twórczością, ale również tutaj z coverami grupy Postmodern Jukebox. No to jeżeli jesteśmy w kręgu Div, które śpiewają równie dobrze, jak wyglądają, no to przejdźmy może do kolejnej. Christina Aguilera i Show Me How You Burlesque z filmu Burleska.
1: Underneath the city lights.

Show Me How You Burlesque. No i tutaj na topie Christina Aguilera, ale wykonanie pochodzi z nagrania zespołu Voices in Your Head. Tak, Voices in Your Head jest to grupa a cappella z Uniwersytetu w Chicago, założona w 1998 roku, oczywiście przez studentów, jak większość tych zespołów a cappella. No i tutaj działają w obrębie różnego repertuaru, czy to pop, czy R&B, czy rock, ale również muzyka alternatywna. Śpiewają a cappella, także tutaj wszystko myślę, że było pokazane. I tutaj jeszcze takie nawiązanie, bo znalazłam, że dzisiaj w klubie Dwa Progi o godzinie 19 odbędzie się wieczór burleski. Brokat, pióra i cekiny. Spektakl, podczas którego zobaczycie dwie artystki. Impreza będzie się składała z trzech części. Od godziny 19 można już tam się powoli zbierać, a show planowany jest na godzinę 20.

Electric Light Orchestra w oryginale. Jest to utwór Mr. Blue Sky z 1977 roku. Pochodzi z albumu Out of the Blue, a wykonał go dla nas zespół The Mad Hatters z Uniwersytetu w Wisconsin. Jest to najstarsza grupa a cappella na tym uniwersytecie, założona w 1997 roku. No i mają takie charakterystyczne stroje, czerwone marynarki, granatowe krawaty i błękitne koszule, no i do tego jasne spodnie. Jest to grupa męska, tak jak słyszeliście. Przypomnę jeszcze raz, The Mad Hatters, University of Wisconsin. No dobrze, to kolejny już ostatni, myślę, utwór a cappella, bo na koniec mamy dla was coś specjalnego. Przed nami utwór Colder Weather i The Harvard Opportunes.

Za 4 minuty godzina 17. No i dzisiaj jest dzień specjalny, bo obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy oczywiście szykują się obchody, już trwają zresztą obchody tego wydarzenia. No a tutaj na antenie chciałabym to w jakiś taki sposób zaznaczyć, myślę adekwatny, więc na sam koniec audycji utwór bardzo ściśle związany z powstaniem, czyli Warszawskie Dzieci w wykonaniu zespołu z Filharmonii imienia Romualda Traugutta oraz dziecięcego chóru Artos imienia Władysława Skoraczewskiego. Ja się z wami żegnam, dziękuję za dzisiejszą audycję, za realizację odpowiedzialny Mateusz Korzeniewski, ja się nazywam Anna Grzyb i słyszymy się w audycji na N głosów za 2 tygodnie.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie Was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.

0: Donna Summer, Bad Girls. Dzień dobry wszystkim.
1: Siemaneczko.
0: Zastanawiacie się pewnie, gdzie jest Zofia i co się stało z gorączką. Odpowiedź jest prosta, nie ma Zofii.
1: Ale jesteśmy my.
0: Natalia Król.
1: Jakub Jurga.
0: I jeszcze przez chwilę Mateusz Korzeniewski, aka Korzeń. Z nami w studiu.
1: Odpowiedzialny za realizację.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A więc tak, to był utwór pod tytułem Bad Girls, czyli tytułowy utwór z albumu właśnie o tym samym tytule. Wykonawczyni o pseudonimie, nazwisku Donna Summer. Album ukazał się 25 kwietnia 1979 roku nakładem wytwórni Casablanca Records.
0: Tak, jeśli chodzi o ten utwór, został on właśnie wydany na tym samym, na albumie o tym samym utworze. Jest to siódmy album tej kobiety, Donny Summer po prostu, tak powiedzmy. I tak, jest to siódmy właśnie. I nie wiem co jeszcze, pomóż mi troszkę.
1: Ja myślę, że w tym momencie to jest idealny moment, żebyśmy przeszli do kolejnego utworu na naszej antenie. Co to będzie?
0: Boogie Nights.
1: Boogie Nights, hit wave.

0: było Boogie Nights z funkowo-soulowego disco zespołu o tytule Heat Wave. Utwór o tytule Boogie Nights wydany w 1977 roku, dokładniej mówiąc na ich debiutanckim albumie o tytule Too Hot to Handle.
1: Tak, piosenka ta jest jedną z najbardziej znanych piosenek po pierwsze tego zespołu, po drugie tak, jest najbardziej znaną trzeba ułożyć myśl. Jest najbardziej znaną piosenką tego utworu. Powstała w Wielkiej Brytanii. Tak, i jeszcze do tego, z tego co zauważyłam, jak sobie przeglądałam to, jest również film o tym tytule.
0: Wow, na pewno jeszcze myślę, że warto wyróżnić tutaj wokalistę utworu, czyli Kate'a Wildera, a do tego na gitarze Eric Jones. Jeśli chodzi o ten utwór, myślę, że to wszystko, a nie mogę się już doczekać, aż przejdziemy do kolejnego, którym jest Taste of Honey, Dance. Album, który, dokładnie mówiąc, utwór, który pochodzi z albumu, a może zaczniemy od samego zespołu, który pochodzi z Los Angeles, dokładnie mówiąc z Kalifornii. Zespół został założony w 1972 roku i opiera się głównie na muzyce około disco i wszelakie inne pokrewne gatunkowe eksperymenty.
1: Tak, Honey Dance jest jedną z tych piosenek, która jak słuchamy jej przed audycją, bo trochę się na nią przygotowałam, bardzo, bardzo mi się spodobała, jest jednym z przyjemniejszych utworów, jakie słyszałam w ostatnim czasie, więc myślę, że możemy posłuchać tego utworu.

0: Byłeś kiedyś na dancingu?
1: Na niejednym.
0: Ale na jakim? Opowiedz mi o tym.
1: Motywem przewodnim disco może to nie było, aczkolwiek z drugiej strony przewijały się przecież na każdym weselu, czy ktokolwiek z nas wyobraża sobie imprezę weselną bez disco polo.
0: Tak, a disco polo to przecież jest polski gatunek disco, czego nie będziemy puszczać na tej antenie, bo rozmawiamy o disco z lat 80. i zagranicznych utworach, ale warto wspomnieć o tym, że w PRL-u, w momencie, w którym ludzie chodzili na te dancingi, piosenki zagranicznych artystów były puszczane właśnie w stylu disco.
1: Zdecydowanie, to właśnie z gatunków takich jak eurodisco, czy eurodisco, bądź właśnie disco dance, disco pop, wyewoluowało nasze rodzime disco polo.
0: Tak, ale jeśli jeszcze chodzi właśnie o takie imprezy związane z, to prawda, italo disco, tak właśnie, z tego wyewoluowało samo disco polo, które powstało, co jeszcze... Czuję się zagubiona w tym, co mówię, więc pomóż
1: mi. Dobrze idzie, świetnie, naprawdę. Generalnie, jeśli chodzi o te imprezy disco, no to właśnie rozpowszechniły tą muzykę, zwłaszcza, że w tamtych latach pamiętajmy o tym, że sama dostępność do muzyki nie była aż tak prosta i rzeczywiście, żeby posłuchać muzyki bieżących nowych premier, zwłaszcza, trzeba było wyjść z domu, co w dzisiejszych czasach wydaje się aż ciężkie do wyobrażenia.
0: Wiesz, no, dancingi dalej są organizowane, najczęściej aktualnie w senatoriach albo w kurortach nad morzem, ale są.
1: Zdecydowanie, no ale kontekst kulturowy troszeczkę też uległ tutaj na pewno zmianie. Rzeczywiście jest to inna grupa docelowa na pewno.
0: Ja bym powiedziała, że chyba ta grupa docelowa, do której były kierowane te dancingi, się nie zmieniła, wiesz? Bo to dalej jest jednak ta sama grupa, która wtedy chodziła na te imprezy i teraz dalej na nie chodzi.
1: Ale popyt chyba trochę spadł mimo wszystko.
0: Myślę, że możesz mieć rację akurat w tym przypadku. I teraz poleci kolejna piosenka. I'm your boogeyman.
1: Czyli zabieramy naszych słuchaczy teraz na dancing.

0: A więc jeśli chodzi o pomysłodawstwo samej nazwy Disco Polo, w zasadzie genezę Disco Polo, jest to bezpośrednia interpretacja, reinterpretacja w zasadzie Italo Disco, dlatego Disco Polo, stąd się właśnie wzięła ta nazwa. Na pewno warto wyróżnić tutaj postać pana Sławomira Skręta, który był właścicielem wytwórni Blue Star z Reguł i wokalista Akcentu, czyli oczywiście Zenon Martyniuk. Po raz pierwszy nazwa Disco Polo została wykorzystana, użyta na plakacie, który reklamował koncert Savage'a w Polsce.
1: Matko, ile informacji powiedziałeś naraz. Jeśli chodzi właśnie o Disco Polo, to nie wiem, co chciałam powiedzieć. Zgubiłam swoją myśl. Wracając do tego, co powiedziałeś, bardzo mocno odbiło się to na tym, w jaki sposób wygląda aktualnie polska muzyka. Ten właśnie przełom, w którym zmieniliśmy zwykłe disco w muzykę disco polo, gdzie ta polskość w jakiś sposób przeszła na to, co aktualnie uważamy o muzyce disco polo i w jaki sposób ona aktualnie wygląda, bo ona bardzo mocno wyewoluowała z czasów, w których tworzył Zenek Martyniuk, do tego, co mamy teraz. Nie wiem, co mamy teraz do końca. Moja wiedza skończyła się w momencie, w którym miałam, powiedzmy, że jakieś 11 lat i ostatni raz poszłam na dyskotekę szkolną.
0: Ja myślę, że pan Zenon Martyniuk nadal króluje w tym gatunku. Zresztą sam gatunek jako całość, kult, movement urosły do niesamowitej skali tak naprawdę. Jestem ciekaw, czy już w tamtych latach, jak był ten pierwotny boom na disco polo, na ile wtedy ludzie byli świadomi, na ile to jest tak naprawdę trwałe, że tak powiem, że to niesamowicie przetrwało próbę czasu, jeśli chodzi o popularność oczywiście.
1: Ja zakładam, że jeśli o to chodzi, to w tamtym momencie muzyka była bardziej stałą częścią życia ludzi i była bardziej stałą rzeczą niż to, co aktualnie mamy, jeśli chodzi o piosenki i to, w jaki sposób wszystkie gatunki się ze sobą mieszają, nie?
0: Zwłaszcza na pewno to, jak dużą ilość optymizmu niesie ze sobą muzyka disco polo. Rzeczywiście sama w sobie zarówno brzmienie tej muzyki, jak i element tekstu, wokalny, jako merytoryczna zawartość.
1: Tak, merytoryka.
0: Zdecydowanie tak. No to tak, jeśli chodzi o genezę disco polo jako właśnie samej nazwy i też tych właśnie początków tego gatunku w Polsce, to myślę, że właśnie byłoby to tyle. A jeśli chodzi o kolejny utwór na naszej antenie, będzie to Chicago z utworem Street Player.
1: Słyszysz to? Słyszycie to?
0: Niekwestionowany klasyk z 2003 roku.

0: Mówiliśmy już wcześniej o kulturze disco polo w latach 90. Myślę, że płynnie możemy przejść do lat początkowych lat 2000, gdzie swoją działalność między innymi kontynuowały takie zespoły jak Akcent, Topless czy Weekend. Oczywiście nie mylić z The Weekendem. Jeśli dodatkowo była to właśnie moment stopniowego spadku popularności gatunku disco polo. Między innymi programy telewizyjne skupiające się właśnie wokół tego gatunku muzycznego zaczynały być ściągane z anteny, sprzedaż płyt zdecydowanie spadała, niewątpliwie duży wpływ na te zmiany miała popularność muzyki rosnąca. Popularność muzyki takich gatunków jak chociażby hip-hop, rock czy pop.
1: Tak, jeśli chodzi właśnie o rosnącą popularność tej muzyki w tamtych momentach, musisz powiedzieć wszystko.
0: Tak, tak, tak. Jeśli chodzi właśnie o to, że rosła popularność tych gatunków, stały się one niewątpliwie najzwyczajniej w świecie konkurencją wiodącego prym w ówczesnych czasach gatunku, jakim było disco polo. Jeśli chodzi właśnie o te gatunki, które kolokwialnie mówiąc wygryzły disco polo z wiodącego prymu, na pewno duże znaczenie miała dostępność między innymi pirackich kaset na wszelakich stoiskach bazarowych. Nie wiem, to jest chyba zdecydowanie... Tak, bazarowe stoiska z pirackimi kasetami zdecydowanie wpłynęły na popularność gatunku disco polo.
1: Tak, w ogóle na popularność jakiejkolwiek muzyki w tamtych momentach, w momencie, w którym mogłeś kupić sobie takie kasety, to po prostu każda muzyka, jaka była dostępna, co nie było zbyt oczywiste w tamtych momentach, w momencie, w którym wyszliśmy dopiero co z PRL-u, nie było to dostępne w jakikolwiek sposób.
0: Już nie trzeba było chodzić na dyskę, żeby posłuchać muzyki.
1: Tak, można było sobie posłuchać w domu, ale też z tego co wiem, bardzo dużo osób w latach 80. w PRL-u posiadało jakiś odtwarzacz płyt winylowych. Były to bardzo często bardzo w trudny sposób zdobyte płyty winylowe, ale były.
0: Tak, tak, jeszcze w czasach, kiedy tak naprawdę trzeba było się sporo nastać w kolejce, żeby zdobyć taką płytę. Sam z pierwszego ręki miałem okazję posłuchać takich historii, żeby rzeczywiście otrzymać upragniony album ulubionego wykonawcy. Było to dużo większe wyzwanie niż w dzisiejszych czasach.
1: Tak, no teraz co, pójdziesz sobie do Empiku i kupisz.
0: Dokładnie tak. Albo tak naprawdę wystarczy odpalić internet i wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Aż niesamowite, niesamowite w jak krótkim czasie, jak bardzo sama konsumpcja muzyki się zmieniła. A jeśli chodzi o same właśnie preferencje gatunkowe odbiorców, to już zupełnie, zupełnie się porozjeżdżało.
1: Tak, aktualnie jeśli chodzi o disco polo, no nie jest to zbytnio chwalony przez większość osób gatunek. Jest to gatunek, który bardziej uważamy za wiejski?
0: Tak, ale dalej myślę, że jest nieodłącznym elementem kultury. Zdecydowanie jest rzesza naprawdę wiernych fanów tej muzyki, zaangażowanych, uczęszczających na koncerty, przede wszystkim kupujących płyty. Na pewno ten pewnego rodzaju monopol na bycie tą rzeczywiście kluczową, najpopularniejszą muzyką w naszym kraju z biegiem lat troszeczkę utracili, ale dalej myślę, że jest grupa oddana rzesza fanów. Nawet przykładowo jak są dni jakiegoś miasta, no to jednak często jest to wykonawca w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, albo hip-hopowy, albo disco polowy. Chyba są to takie dwa najbezpieczniejsze wybory. Co uważasz?
1: Tak, myślę, że jest to... Tak, ja sama pamiętam, jak byłam młodsza i chodziłam wtedy jeszcze, to się u mnie nazywało dechy. I chodziliśmy na dechy, to tam zawsze grało disco polo.
0: A jak się świetnie człowiek bawił do tego?
1: Ja się świetnie za każdym razem bawiłam. Ja kochałam tam chodzić. Teraz już dechy nie są dechami, ale obchodzimy dalej dechy.
0: Zdecydowanie, bo w ogóle teraz tak też pomyślałem, że jeszcze jest chyba też taki kontekst, że my mamy pewnego rodzaju na pewno sentyment do muzyki disco polo. Na pewno jeśli chodzi o samo postrzeganie gatunku i wszelakich pokrewnych z nim związanych rzeczy, to jednak chyba ten sentyment też odgrywa bardzo dużą rolę. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy na przykładzie dyskotek szkolnych, chociażby nie wyobrażam sobie wtedy dyskoteki szkolnej bez utworu Czarne Oczy czy innych tego typu.
1: Tak, 4-18.
0: A to już troszkę później, to już troszkę tak, później, tak. Ale tak, tak, też, też.
1: Tak, właśnie. Ogólnie też z tego, co teraz się dowiedziałam, co sobie przeczytałam, gatunek ten był dużo, dużo bardziej popularny w Polonii, za granicami Polski niż w samej Polsce.
0: Nie dziwi mnie to w dużym stopniu. Wydaje mi się, że jest to rzeczywiście ten taki bardzo polski akcent, który na pewno komuś przebywającemu na emigracji może zdecydowanie brakować. I myślę też, że jest to idealny moment, żebyśmy przeszli do kolejnego utworu. Co teraz masz dla nas, Natalia, powiedz?
1: Love Machine.
0: The Miracles i Billy Griffin.

0: Niewątpliwie bardzo ciekawą kwestią związaną z gatunkiem, jakim jest disco polo, jest też warstwa właśnie wcześniej wspomniana, merytoryczna tego gatunku muzyki, ponieważ często przewijają się tak naprawdę bardzo zbliżone, podobne schematy charakterystyczne dla tego gatunku. Przykładowo jest to na przykład właśnie miłość, czy to właśnie miłość nieszczęśliwa, czy wszelakie nawet do tego jeszcze biesiadne jakieś koncepty w utworach przewijające się, hedonistyczne nawet wręcz bym powiedział. Jakie jeszcze się przewijają motywy w muzyce disco polo? Co byś dorzuciła?
1: Poczekaj, powiedziałeś o hedonistycznych.
0: Nie? Tak mi się wydaje. Może jestem w błędzie.
1: Nie, co uważasz? Tak. Uważam, że to jest prawda. Myślę, że wymieniłeś większość motywów, które się pojawiają w disco polo.
0: No właśnie, sam chciałem coś jeszcze dorzucić, ale wydaje mi się, że tak naprawdę bardzo, bardzo dużą część tekstów disco polowych zawrzeliśmy właśnie w tym wcześniej wspomnianych hedonizmie, biesiadzie, no i przede wszystkim tej miłości, tak? Pięknych kobietach i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, piękne kobiety.

0: I dalej to jest 4.18.
1: Zenon Martyniuk, mandacik za przekroczenie prędkości. Mam nadzieję, że nie pomyli. No jest to taki głośny, znany hit. Często bywam na imprezach, gdzie jest odtwarzany, a wręcz nawet śpiewany. I no rzeczywiście ta tematyka zdecydowanie wpisuje się w te wcześniej wspomniane konwencje.
0: Okej, sprawdzam to właśnie. 2025 rok.
1: O, czyli rzeczywiście świeżyny udało mi się, ale to bardzo głośna premiera była. Aż mnie zdziwiło, że nie kojarzysz, widzisz.
0: Wiesz, całkowicie nie siedziałam nigdy w tej muzyce. Jestem tutaj nagle.
1: Jestem przekonany, że po jednej nutce i tak skojarzysz. Czy to z radia, czy z wesela, czy jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia.
0: Też tak myślę, ale wolę chyba się nie przekonywać. Może kiedyś sobie tego posłucham? Ale to jest audycja jednak o muzyce z lat 80. i 70., zagranicznej muzyce z lat 80. i 70. i no.
1: To myślę, że możemy na ten moment zostawić to disco polo i przejdziemy do po prostu disco.

0: To już koniec. Nie ma już nic.
1: Jesteśmy wolni.
0: Możemy iść. Bardzo dziękuję tobie, że przyszedłeś na tą audycję i uratowałeś mnie przed jeszcze większym podśmiewiskiem.
1: To naprawdę czysta przyjemność. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Na pewno nie.
0: Na pewno nie?
1: Na pewno jeszcze będzie okazja na wspólną audycję o temacie disco polo.
0: Ja bardzo chętnie z tobą poprowadzę każdą audycję, ale musimy już kończyć. Bardzo miło mi było, że ze mną byłeś. Natalia Król i...
1: Jakub Jurga.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
1: Autopromocja.
2: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja.
5: Radio!

Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.

Dzień dobry, dobry wieczór. 18, pełne brzmienie, realizuje mnie Natalia Król. Bardzo dziękuję za realizację. Mówi do was Nikodem Prokopowicz, jak co tydzień. Pełne brzmienie, czyli co tydzień inny gatunek muzyczny. Dzisiaj psychodeliczny folk. Może... A czemu ty mi już to puszczasz? Nie puszczaj mi tego jeszcze. Dziękuję. Psychodeliczny folk. Także nie, ja nic... Nie. No ale to chodziło o tą pierwszą... Dobra, nieważne. Mid-Air Thief, czyli południowo-koreański muzyk, który jest chyba reprezentantem najnowszej piosenki w dzisiejszym wydaniu, rok 2018. To nie był w pełni psychodeliczny folk, ale o tym zaraz powiem troszkę więcej, ponieważ to jest jeden z tych gatunków, które czerpią z wielu różnych źródeł, ale było psychodelicznie, było folkowo, także ja to do tego zaliczam. Natomiast no tutaj troszkę tej elektroniki także uświadczyliśmy. Psychodeliczny folk, czyli będzie psychodelicznie i akustycznie w większości przypadków, no ale nie zawsze. Natomiast następny utwór na pewno do tej akustyczności nawiąże, będzie klimatycznie. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No to jest to gatunek bardzo bliski mojemu sercu, także dzisiaj bez żadnego skryptu mam nadzieję, że jakoś to udźwignę. Dave Bigsby i Morning Sun.

tym razem rok 1969. Dave Bigsby, czyli amerykański muzyk folkowy właśnie, grający głównie ten folk psychodeliczny, który tak naprawdę wydał tylko jedną płytę właśnie w tym 69. roku, a został tak w pełni odkryty i doceniony właściwie dopiero w XXI wieku. No myślę, że sporo jeszcze będzie takich artystów w przyszłości, którzy gdzieś zostaną odkopani po latach i uda im się za tym kolejnym razem zdobyć popularność, ale pomówmy sobie może trochę o tym, czym jest ten psychodeliczny folk. No tak naprawdę w połowie lat 60., kiedy psychodeliczny pop, no tutaj na przykład Beatlesi, Zombies bardzo mocno się rozwijał, chwilę później mamy tą falę rocka psychodelicznego, Dorsi, nie wiem, Pink Floyd wczesne i tak dalej, no to w międzyczasie właśnie folk psychodeliczny, nieco mniej może popularny, bo mniej, nie wiem, przystępny momentami, czerpiący też bardzo dużo nie tylko właśnie z tej psychodelii, która gdzieś tam na zachodzie, czy w sumie bardziej nawet nie tyle na zachodzie, co po prostu w Wielkiej Brytanii się rozwijała. No to poza tym czerpiemy tutaj także z muzyki regionalnej, muzyki ludowej. Nam się muzyka ludowa jako Polakom kojarzy przede wszystkim z muzyką słowiańską, ale no każda kultura tak naprawdę, jaka istniała w historii, jakiś ten rodzaj swojej własnej muzyki, muzyki regionalnej posiadała i z tego też ten folk czerpie tak naprawdę z całego świata. Psychodeliczny folk, czyli tak jak mówiłem, będzie akustycznie, no ale dużo przez tą psychodelię, także będzie synfów, trochę gitar, trochę się to będzie mieszało z różnymi innymi gatunkami. No i dzisiaj też jest odcinek, w którym mam nadzieję, że uda się puścić muzykę z fizycznej płyty, ale to za chwilę. Póki co pora na utwór zespołu Love i ich Alone Again or rok 1967.

zespół Love i Alone Again Or. Ich chyba największy hit Love właśnie jako reprezentanci psychodelicznego folku, chociaż w muzyce rockowej także jak najbardziej działali. Pora na trochę nowszy utwór, rok 2001, co zabawne, znaczy zabawne, nie powinienem tak mówić na antenie, ale akurat data wydania tego albumu, o którym będę mówił, pokrywa się z datą zamachów na World Trade Center, także już to powiedziałem, nie patrz tak na mnie, ale jest to naprawdę ciekawa sprawa. Mowa tutaj o The Glow Part 2, czyli jednym z, wydaje mi się, najciekawszych w miarę współczesnych albumów folkowych, ale to nie tylko folk, to także drone, muzyka eksperymentalna, muzyka rockowa. No, dla mnie jest to jedna z najważniejszych płyt w moim życiu i mógłbym o niej mówić naprawdę wiele, mógłbym o niej zrobić całą audycję, ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli tak mniej więcej w skrócie postaram przetłumaczyć to, co sam autor napisał z tej ulotki takiej, powiedzmy, która jest w każdej płycie, poza tekstami, także geneza samego powstania się pojawiła. Także album The Glow Part 2 powstawał przez prawie rok w Olympia w stanie Waszyngton. To był wspaniały okres. Mieszkałem w małym domku, zaledwie przecznicę od Dub Narcotic Studio i miałem pełen dostęp do tego niesamowitego miejsca. Co dzień starałem się wstawać rano, iść do studia, pracować nad nagraniami, podczas gdy wschodziło słońce i wypełniało drewnianą salę studia. Zazwyczaj nikt inny nie przychodził do budynku przed 11 czy 12, więc mogłem być sam ze swoimi dziwnymi pomysłami. Chociaż w podziękowaniach na płycie wymienionych jest wiele nazwisk, niemal wszystko zrobiłem sam. Phil Elverum, czyli autor tej płyty, który występuje pod pseudonimem The Microphones, jest to właściwie projekt muzyczny, natomiast właśnie poza Philem skład nigdy nie pozostawał stały. Zapraszał muzyków studyjnych. No i tak w wieku, z tego co pamiętam, 21 lat albo 22, był bardzo młody, powstał jego kolejny album studyjny The Glow Part 2. Trzeci album z czteropłytowej serii, która luźno odpowiada czterem żywiołom, no i w tym przypadku The Glow Part 2 to ogień. Przed nami dwie piosenki, dwa utwory, które rozpoczynają płytę. Kusiło mnie, żeby wrzucić tam jeszcze trzeci, no ale czas mamy ograniczony, a poza tym trzeci już nie do końca się w psychodeliczny folk wpasowuje. Także posłuchajmy The Microphones i I Want Wind to Blow oraz The Glow Part 2.

The Microphones na początku I Want Wind to Blow, a następnie The Glow Part 2. The Glow Part 2 to utwór tytułowy i te dwie piosenki w tej właśnie kolejności rozpoczynają płytę The Glow Part 2. Mam ją tutaj ze sobą, no ale niestety nie ma czasu, żeby więcej z niej puszczać. Natomiast był to, wydaje mi się, bardzo ciekawy przykład tego, jak można łączyć właśnie folk psychodeliczny i z muzyką dosyć mocno gitarową, bo i taką wręcz noise'ową, jeżeli chodzi o tą tranzycję pomiędzy obiema piosenkami. Można tutaj się doszukać też, no przede wszystkim tego, o czym pisał sam autor, że dla niego to była seria ciekawych eksperymentów i on tak naprawdę nie przykładał się do tego, żeby to brzmiało perfekcyjnie, to miało brzmieć po prostu ludzko, to miało być ekspresyjne z jego strony i wydaje mi się, że tego mu odmówić na pewno nie można. Teraz, no mam jeszcze dużo propozycji na dzisiaj, nie wiem, czy wszystkie się uda puścić, natomiast teraz zespół, który dla muzyki folkowej, zwłaszcza tej bardziej eksperymentalnej, no jest niesamowicie ważny i jedna z tych nielicznych dobrych rzeczy, które powstały we Francji, czyli Natural Snow Buildings, zespół, który słynie chociażby z tego, że nagrał 8,5-godzinny album. Niego nie będziemy słuchać. Utwór, który zaraz wam puszczę, trwa 3,5 godziny, no ale także pochodzi z prawie 3-godzinnej płyty. No oni mają naprawdę rozmach. Natural Snow Buildings i Go Away, Disappear.

To francuska formacja Natural Snow Buildings, Go Away, Disappear. Jeden z ich utworów z albumu Shadow Kingdom. Powiedziałem przed piosenką, że będzie ona trwała 3,5 godziny. No, niestety, albo może stety, bo bez przesady tyle nie trwa, 3,5 minuty, o to mi oczywiście chodziło. Natomiast teraz nam zostały dosyć długie utwory. Pierwszy z nich będzie pochodził także chyba z roku 1970, jeżeli nie pamiętam, także znowu coś klasycznego. Starego. Będzie on też bardzo ekspresyjny, o czym się przekonacie. Simon Finn, czyli myślę, że taki po prostu, najłatwiej powiedzieć, singer-songwriter, artysta, który miał gitarę, miał wizję, miał teksty i swój własny głos i z tego zrobił naprawdę dużo ciekawej muzyki. No i pora na chyba najsłynniejszy jego utwór, który będzie traktował, jeżeli się nie mylę, między innymi o Jezusie, no i nosi on tytuł Jeruzalem.

Simon Finn, Jerusalem. No, nie sądziłem, że... Znaczy nie, myślę, że sądziłem właściwie, że można... Chciałem powiedzieć, że nie sądziłem, że można z takimi emocjami podchodzić do kwestii religijnych, ale to jest największe... najgłupszy take, jaki powiedziałem kiedykolwiek. Simon Finn, Jerusalem, piosenka o Jezusie Chrystusie między innymi. Chciałbym zacytować, jak ją skomentowała Natalia, ale chyba nie mogę. Już wystarczy dzisiaj kontrowersyjnych tekstów. Pora na kolejny utwór, długi dosyć, chociaż skończymy też kawałkiem dosyć długim, no to ma do siebie muzyka psychodeliczna i generalnie taka, można powiedzieć, mniej komercyjna, że te kawałki często są bardzo długie. Big Blood, czyli zespół stosunkowo współczesny, jeżeli się nie mylę, to są lata 10 obecnego wieku. Zespół, który aktualnie z tego, co wiem, gra raczej taką bardziej przystępną formę indie rocka, postpunku może trochę, no ale wcześniej grali muzykę właśnie folkową, muzykę psychodeliczną. No i muszę przyznać, że ten utwór, który zaraz poleci, także jest bardzo bliski mojemu sercu i mam nadzieję, że dla wielu z was będzie to ciekawe odkrycie. Big Blood i Graceless Lady.

Fake Blood, Graceless Lady. To właśnie wybrzmiało. Długa piosenka, no i długą też zakończymy, ale postaram się streszczać, ponieważ tutaj już koledzy z ławki stoją i tupią i to, że ja im mówię, że to moja audycja, będę robił co chcę, niestety do nich nie przemawia. Skończymy klasyczną grupą, skończymy grupą Komus, 71 rok, no jeden ze słynniejszych z tego co wiem albumów z gatunku psychodeliczny folk, absolutny klasyk, będzie ten utwór nosił tytuł The Herald i czy mogę prosić już o opuszczenie, bo się nie możemy skomunikować niewerbalnie. No właśnie, to są pierwsze dźwięki, mówił do was Nikodem Prokopowicz, realizowała mnie Natalia Król, bardzo dziękuję za realizację. No i co, słyszymy się za tydzień, a może już i w ten piątek na Ferytmie i zapraszam na ławkę, która odbędzie się po tej audycji. Miłego wieczoru.

0: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
1: Autopromocja. Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
1: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę. Cześć, z tej strony Franciszek Szymański. Jest ze mną nią, nią, nią.
3: Jakub Bućkoś, wróciłem z wielu wypraw. Cieszę się, że mogę z tobą tutaj siedzieć.
2: Właśnie, to jest twoja pierwsza audycja w Radio Afera. W końcu się cieszę, że usiadłeś na prawdziwej aferowej ławce. Podkreślam, ta ławka istnieje. Słyszycie?
3: Potwierdzam, istnieje, siedzę na niej i to jakby jesteśmy tutaj i to się dzieje.
2: Tak, dziękujemy ci, Nikodem, za to, że tym razem nie wchodzimy później.
3: Bardzo dziękujemy.
2: Tak, jednak audycja pełne brzmienie nie jest taka słaba, jak myślałem. Jednak jest wspaniała, wiesz?
3: Mówisz, że jest cudowna. A powiedz mi, co ci się w niej tak bardzo spodobało?
2: No Nikodem. Boże, jaki to jest cudny chłopak.
3: No tak.
2: A jeszcze uwielbiam, gdy utwór trwa 8 minut i się nie zmienia. To jest coś, co sprawia, że
3: Banger.
2: Banger, tak.
3: Znasz w ogóle jakieś utwory ławkowe, które trwają 8 minut?
2: Tak, puścimy nawet dzisiaj.
3: Super.
2: No, a w ogóle ten utwór dla naszej realizatorki Natalii puścimy dzisiaj. Macha nam, pozdrawiamy cię.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Będzie mogła zrobić sobie dzięki niemu przerwę.
3: Tak jest.
2: Tak.
3: Tak jest.
2: Bo jesteśmy świetnymi realizatorami i prowadzącymi i właśnie dzięki temu możemy to zrobić. A ja mam dla was newsa.
3: Dawaj newsa, chcemy wszystkiego poznać.
2: Wirtualnemedia.pl. Nagłówek. Stanowski chciał obśmiać alert RCB. Cytat. Nie pierwszy raz zrobiłem z siebie brzydkie słowo na głupka. Już czytam. Szef kanału Zero, Krzysztof Stanowski, kpił na platformie X, że w alercie rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegano go przed korzystaniem w czasie upału z piecyków gazowych. Inni użytkownicy uświadomili mu, że to uzasadniony komunikat. Dzięki licznym komentarzom dowiedziałem się, że zrobiłem z siebie głupka. On brzydziej napisał niż głupka. Mhm. Dziękuję, nie pierwszy raz. Więc życie toczy się dalej. Kubo, czy ty też umiesz się tak przyznać do błędu?
3: Chyba nie byłbym aż tak szczery jak Krzysztof Stanowski. Nie potrafiłbym.
2: Ja jeszcze nie wiem, wiesz, ja nie popełniam błędów.
3: Wiem, widać to.
2: No.
3: Widać. Tym bardziej nie popełniasz i tym bardziej się do nich nie przyznajesz.
2: Nie, ja nie ten.
3: Jakby po co się przyznawać do błędu tak w ogóle? Jakby faktycznie przyznałeś się kiedyś do błędu? Po co?
2: Ale w sensie ja nigdy nie popełniłem błędu, więc nie musiałem się do niego przyznawać.
3: No właśnie, to jest właśnie clue tego wszystkiego.
2: I myślę, że to jest ważne, jak gadam z moimi ludźmi, że informuję ich, że nie popełniam błędów.
3: Ze swoimi białasami.
2: Ze swoimi białasami gadam. Informuję ich, że nie popełniam błędów i oni już wiedzą i... Wygrałem tak każdą dyskusję w swoim życiu.
3: Piękne. Ja w ogóle zastanawiam się, że jeżeli uda ci się podtrzymać tą pasę, to możliwe, że powstaną jakieś zbiory ksiąg, testamentów na twoją cześć za jakieś 100 lat. Za 1000 lat może będą kościoły Franciszka. Słuchaj, wszystko jest przed tobą.
2: O Jesus Christ, to za poroniony pomysł.
3: No to by było piękne. Co tam, Franek?
2: Nie jest właśnie. Chciałem pozdrowić w ogóle naszego poprzedniego realizatora Pawła Zjeżdżałkę.
3: Pozdrawiamy.
2: Paweł jest teraz na Woodstocku.
3: Pozdro.
2: Korzystałeś kiedyś z kąpieli błotnych?
3: Nigdy. Nigdy nie korzystałem i powiem ci jeszcze, nigdy się nie zastanawiałem nawet nad tym. Nie miałem tego w moim kręgu zainteresowania, ani kręgu myśli. A ty się zastanawiałeś? Bo myślę, że...
2: Czy się zastanawiałem nad kąpielami błotnymi?
3: Tak.
2: Poniekąd. Nie na tegorocznym Audio River, ale na zeszłorocznym Audio River byłem. Na kąpieli błotnej?
3: Tak. Jak ci się podobało?
2: Szczerze, mega średnio, ale myślę, że to dlatego, że na festiwalach muzyki elektronicznej nie ma czegoś takiego jak kąpiel błotna w subkulturze. Mam wrażenie, że jednak na Poland Rock, na Poland Rock wszyscy, Poland to Rock. Jest jakby, wiesz, część tego wszystkiego. Ja myślę, że oni się tam cieszą teraz, że pada, bo mogą się wykąpać w błocie.
3: Czyli jakby przyjeżdżają tam po to, żeby wzywać deszcz, taka, wiesz, wspólna modlitwa, żeby wzniecić deszcz, żeby powstało błoto i żeby móc się w nim wspólnie wykąpać, a cała reszta, to jakby ona jest w ogóle istotna?
2: Nie wiem. A byłeś kiedyś na Poland Rock?
3: Nigdy nie byłem, a ty byłeś?
2: Nie.
3: To daje nam największe przyzwolenie do komentowania Poland Rocka, co?
2: To są najnowsze, tak, u nas zawsze aktualne informacje.
3: I najbardziej rzetelne.
2: Tak, i bezbłędne, bo błędów nie popełniamy.
3: Dokładnie tak.
2: A jakbyśmy popełnili, to i tak byśmy się nie przyznali.
3: To nie jest w naszym stylu.
2: Nie.
3: Nie.
2: Ławka się nie przyznaje.
3: Nie, ławka się nie przyznaje. Ale a propos błędów, to nie popełniłeś błędu w poprzedniej audycji, mówiąc, że nie można pozdrawiać. Chodziło bardziej, że nie można się żegnać, no bo nie żegnamy się, bo się widzimy. Taka jest złota zasada.
2: Mhm.
3: Ale...
2: Rozumiem. Right. A jakbyś miał, pożegnaliśmy się właśnie, a jakbyś miał przywitać jakiś numer, jaki był ten numer?
3: Wiesz co, myślę, że to byłby numer hip-hopowy. Ja dzisiaj bardzo chciałbym na tą ławkę dać trochę hip-hopu. Nie jesteśmy w Warszawie, tutaj nie ma funku. Jesteśmy na poznańskiej ławce i chcemy trochę hip-hopu puścić, tym bardziej, że na poprzednich audycjach tego hip-hopu nie było dużo, więc przywiozłem amerykański numer.
2: Bro.
3: Z Coolboya Q, Blue Slides. Numer ten jest bezpośrednim hołdem w ogóle dla Maca Millera po jego śmierci. Mhm. Także co, no przed państwem Schoolboy Q, Blue Slides.

0: To był Schoolboy Q, Blue Slides. W ogóle Schoolboy nawija w tym utworze, że odnalazł spokój i zaczął grać w golfa. Pamiętam, że mówiłeś mi dużo o golfie i że grałeś parę razy albo raz, już tego dobrze nie pamiętam. Chciałem się zapytać, co ty odnalazłeś w golfie?
1: Szczerze mówiąc, odnalazłem po prostu dobrego...
0: Oprócz czapki.
1: Właśnie chciałem powiedzieć o czapce, no.
0: A to już jest twoja legendarna
1: moja
0: czapka.
1: Moja legendarna czapka. Wiesz co, mam taką czapkę i dostałem ją od przyjaciela, mogę tak chyba powiedzieć, mimo tego, że rzadko mamy ze sobą kontakt. To jest czapka od mojego ziemala, gdy startował do konkursu wytwórni Kajaks z utworem. Kręciliśmy razem rolkę dla niego.
0: Fajnie.
1: I dostałem tą czapkę w zamian za nakręcenie rolki na polu golfowym, bo on jest nauczycielem golfa i powiem wam szczerze, jak będziecie mieli kiedyś okazję pojechać na golfa, polecam na maksa. Przepraszam, bo tutaj coś się wydarzyło, jakieś sygnały są wysyłane, Natasza nam macha rękoma.
0: To jest jak misja Kuba. Apollo, po prostu wysyłamy sobie sygnały takie świetlne i wysyłamy sobie też takie kody Morsa, żeby się zrozumieć. Na ławce ogólnie, jeżeli chodzi o kody, to pamięta się raczej tylko te kody do klatki, żeby wiedzieć, gdzie można się schować. A przed kim można się chować na przykład?
1: Na klatce?
0: Na przykład.
1: Przed biedą. Na przykład można się schować.
0: No. To fajne, podoba mi się chowanie się przed biedą. A myślisz, że Peja się chował przed biedą?
1: Myślę, że nie.
0: Czy przed nią uciekał? Czy może się w niej kąpał?
1: Ja myślę, że Peja ją zniszczył.
0: Peja ją zniszczył? Zniszczył biedę?
1: Tak, myślę, że ją niszczył wielokrotnie.
0: Okej. Okay. Ciekawe.
1: W ogóle teraz będę ja puszczał swój utwór, czy ty?
0: Teraz będzie twój.
1: Fajnie. To bardzo. Za chwilkę poleci artysta Kini, ja go bardzo lubię.
0: Cieszę się, fajnie.
1: I lubię go jako człowieka, jako artysta też jest super ziomkiem. Mhm. Ma przeszłość
0: jazzową. Nagraliście chyba nawet rolkę,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, na Instagramie Radia Forez rolka z Kinim.
0: Wow. Musicie teraz wszyscy wejść i ją obejrzeć.
1: Tak, polubić i udostępnić.
0: Podać dalej.
1: Rolka trwa 2,5 minuty.
0: Zostawić komentarz. Napisać, że Franek jest bardzo przystojny na tej rolce.
1: Tak, ja to ten przystojny Kini, to ten drugi.
0: Mniej. Tak.
1: I w ogóle jemy na tej rolce Hinkali, bo Kini opowiada tam na tej roleczce o tym, jak był w Gruzji. I kręcił film dokumentalny.
0: Właśnie chciałem zapytać, dlaczego był w tej Gruzji?
1: Bo kręcił film dokumentalny o techno.
0: No, takim... A wiesz, kto był reżyserem?
1: Nie wiem. Zdradzisz mi? Bo nie kojarzę, szczerze mówiąc. Bo on był operatorem Kini. Mm.
0: Reżyserem jest taki newcomer, wschodząca gwiazda polskiej kinematografii. Aleksander Stencel. Mam nadzieję, że on kiedyś będzie z nami tutaj na tej ławce.
1: Stencel czy Stencel?
0: Stencel.
1: Przez E.
0: Stencel. Stencel.
1: Tak, mam nadzieję, że będzie w takim razie. Może go kiedyś zaprosimy.
0: To jest wywołanie go do tablicy. Jak tu nie przyjdzie... Znaczy, możemy mu wysłać otwarte zaproszenie.
1: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł.
0: Jest dobry pomysł. A dobry
1: ja
0: pomysłem...
1: nie wiem, czy taki newcomer ma czas dla Radia Fera. Jak myślisz?
0: Ja myślę, że najwyżej go zwiążemy i po prostu posadzimy go tutaj.
1: Jestem za. Totalnie bym go związał. Mhm.
0: I przyprowadził go do tego pomieszczenia, z którego jest ciężko wyjść.
1: I puścił jakiś numer BDS-a.
0: Banger.
1: To byłoby świetne. To Kini Trawy.

0: co mam. Nigdy nie robiłem.
1: Nigdy nie robiłem tego, co mam.
0: Nigdy nie robiłem tego, co mam.
1: Nigdy nie robiłem tego, co mam.
0: Nigdy nie robiłem.
1: Nigdy nie robiłem tego, co mam.
0: Nigdy nie robiłem tego, co mam.
1: Nowi na finish.
2: A la la, ale to był dobry numer, Kuba.
3: Piękne. Można się pomylić, co? Kini, Kizo.
2: Tak, podobny gatunek, ten sam w zasadzie.
3: Tylko głos identyczny.
2: Identyczny. Przekaz zbliżony.
3: Mhm. Aparycja w ogóle identyczna. Tak. Oni chyba są braćmi.
2: Oni są olbrzymi obydwoje.
3: Mhm. To prawda.
2: Szczerze, wyobrażam sobie, jak Kini ma utwór trawy, wyobrażam sobie, że Kizo też by mógł mieć utwór trawy.
3: Mhm. Tak, tak, tak.
2: Zdecydowanie. I myślę, że wszyscy byli tym zachwyceni. No, co? Właśnie się dowiedziałem, że Kizo ma utwór z Fagatą. Słyszałeś o tej dramie?
3: Nie, o dramie Fagaty słyszałem, ale nie wiedziałem o utworze. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Kizo ma włosy. Zobacz, ile można się dowiedzieć.
2: Ale na tułowiu ma włosy.
3: Nie, to jest Natalisa, to nie jest Fagata.
2: A, Natalisa, ja mam wadę wzroku.
3: Okej. Okay. To szkoda. Ciekawe, czy Kizo i Kini mają wadę wzroku.
2: Kini ma.
3: Okej.
2: Okay. Ponieważ widziałem, że ma okulary, jak z nim rozmawiałem.
3: A to jest twoja jedyna wada?
2: Ja myślę, że u niego ta wada jest dodatnia.
3: Ładny.
2: No, ale Kini super chłopak. I w ogóle ma ADHD. I
3: o!
2: Pokochałem go za to, bo ja też mam ADHD,
3: mm-hmm,
2: a my ADHD-owcy mamy tak, że z łatwością się dogadujemy.
3: Tak?
2: Tak.
3: Czyli na przykład, rozumiecie się w swoim niezrozumieniu?
2: Właśnie to jest tak, że my się rozumiemy, a reszta świata nas nie rozumie.
3: Ja mam wrażenie, że ja ciebie całkiem dobrze rozumiem.
2: Całkiem dobrze, no.
3: Ale to ja może jestem jakiś, wiesz...
2: Nie, bo ja ci dużo tłumaczę, a ja mówię teraz o poznaniu takim, wiesz, w ciągu 3 minut.
3: A, okej. Okay. No. Rozumiem.
2: Tak.
3: No to ja chyba przez pierwsze 3 minuty, jak mam być 4, nie wiedziałem, o co ci chodzi.
2: Mhm.
3: Remek, co to za łeb?
2: Tak. Wiesz co, ja pamiętam, że ty na mnie też zrobiłeś duże wrażenie, jak się poznaliśmy, ale nie powiem tej historii na antenie.
3: O, lepiej nie.
2: Ale właśnie na przykład pamiętam, jak Kini mnie ostatnio zrozumiał, w sensie ja go w sumie bardziej wtedy zrozumiałem, że jadłem ciasto i on powiedział, ej, te ciasto jest surowe? I ja zrozumiałem, że ono jest surowe. I faktycznie jadłem surowe ciasto. To był taki moment koneksji. To nas strasznie połączyło.
3: Ładne, fajne. Tak. Surowe ciasto.
2: Bo hinkali, ta gruzińska potrawa,
3: no.
2: To jest taki woreczek z ciasta i on jest do jedzenia, ale sama góra tego ciasta, polecam wam spróbować w jakiejś gruzińskiej restauracji w Poznaniu, sama góra jest właśnie taka bardzo gruba i jej się nie je.
3: Aha.
2: I w środku jest surowe ciasto, a ja sobie jadłem. I okay. Kim powiedział, że nie powinienem.
3: Okej. Okay. No ale jak tam jest, to już chyba warto byłoby zjeść. A tak swoją drogą, to wolisz kuchnię polską czy gruzińską?
2: Zdecydowanie polską. Co to jest w ogóle za pytanie? A ty?
3: Ja wolę polską.
2: Polską,
3: ale haczapuri? Jak prawilny Gruzin.
2: A tak. Musimy zacząć puszczać kaza na tej audycji.
3: To prawda, możemy pójść jeszcze w taki element hip-hopowy. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się to. W ogóle mieliśmy teraz taki dylemacik nad tym, czy Kizo, czy Kini. A zastanawiałeś się kiedyś nad tym Tupac czy Biggie?
2: Wiesz co, ja chyba zawsze... kurde, nie, bo to... Dla mnie to jest tak obcy świat. Ja jestem za młody na takie dylematy, wiesz?
3: Jesteś zbyt biały na to?
2: Jestem zbyt biały na to, no.
3: Okej, okay, rozumiem.
2: Porozmawiajmy o podatkach, stary.
3: No tak. Nie, ja ci powiem, że ja pamiętam jeszcze i stąd chciałbym pozdrowić Marcina, jak siedzieliśmy w podstawówce na przedmiocie język polski albo język angielski, albo nawet na obu, w wspólnej ławce i Marcin nie słuchał tego, co się dzieje na lekcji i zapisywał sobie w zeszycie Tupac is still alive. Ja wtedy...
2: Boże, ale nostalgia go walnęła. No. To jest ta nostalgia nieprzeżyta, o której kiedyś rozmawialiśmy.
3: Dokładnie, dokładnie tak. I ja wtedy, to był taki moment, ja w ogóle jeszcze nie kojarzyłem hip-hopu Tupaca ani Biggiego, zacząłem się w to wgłębiać i byłem jak od samego początku. Marcin, zostaw tego Tupaca. Jedyny prawilny z tej dwójki jest Biggie, dlatego dzisiaj włączę tobie i włączę państwu i włączę ławce numer Notoriusa Biggiego. Sky is the limit.
2: Ale wiesz co, ja ci nie ufam, jeśli chodzi o wybór między dwoma osobami, bo ja wiem, że ty wolisz Cristiano Ronaldo od Messiego. I to cię dyskredytuje, jeśli chodzi o jakiekolwiek wybory. I okej, okay, wolisz Bigo spoko, ale wolisz też Ronaldo, więc...
3: No, pozdrawiam wszystkich, którzy jednak wolą Ronaldo.
2: Nie wiem za co.
3: Bardzo się cieszymy, że Hiszpania wygrała Mistrzostwa Świata. Pozdrowienia dla nich, a teraz Biggie, Sky is the limit.
4: Baby, look at me. Mama love you. And I know you ain't no little boy no more, but you always be

0: B.I.G. Biggie. Co ty o tym myślisz?
1: Fajny numer, no. Mi się podobało. Co ty dużo mówisz? No było, tak.
0: Świetne. Ja w ogóle chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja już wiem, co poleci dalej. I nasze ustalenia o tym, że trzymamy to w rytmie hip-hopowym, właśnie padły.
1: Tak. No. I ja wybrałem
0: ten numer. Jak się z tym czujesz?
1: Świetnie, bo wybrałem to na specjalne życzenie naszej ukochanej realizatorki.
0: Okej, no tak, no to... No,
1: ponieważ
0: jest to jakieś uzasadnienie, ja zapomniałem, że ty się nie mylisz, nie popełniasz błędów.
1: Tak, i ten utwór w ogóle też był z miłości stworzony, wiesz? Ale takiej ciężkiej miłości.
0: Ciężka miłość, brudna, tough love, no. Po angielsku.
1: Brudna. Tough love?
0: Brudna, tak.
1: Tough life.
0: Bardzo blisko, ale tough life chyba był Tupaka.
1: Tak.
0: Tak jak kojarzę. Może następny raz będzie Tupak. Co ty na to?
1: Może go zaprosimy. Może przyjdzie z Alexem Stenclem.
0: O, ej, ale to byłby świetny crossover.
1: Tak. Tupak i Aleksander Stencel.
0: No, a myślisz, że dogadaliby się? A ty byś się dogadał?
1: Aleksander chyba nie mówi po angielsku, wiesz?
0: A myślisz, że Tupak mówi po polsku?
1: Myślę, że tak. Bo widziałem filmiki na YouTubie, gdzie mówił po polsku.
0: Kurde. A ale to jest w ogóle szalone, że gościu West Side, nie? Nagrywa hip-hop amerykański, topka, i mówi po polsku.
1: No.
0: Znasz takiego drugiego? To ja może zmienię zdanie, że ten Tupak faktycznie nie, jest chyba lepszy, bo ja Biggiego nie widziałem, żeby mówił po polsku.
1: Ja też. Ale ostatnio mało się ukazuje, nie wiem dlaczego.
0: Dziwne. Zniknął, ale to tak jest czasami, że jak się wydaje albumy, to trzeba zniknąć potem.
1: Tak. Najpierw się nagrywa reelsy i jest się cringe'owym, wtedy ma się dużo subskrybentów, potem się usuwa te reelsy i udaje się niedostępnego.
0: Świetny patent. Świetny.
1: Tak.
0: Mhm. A i może skorzystajmy z niego.
1: Dobrze, właśnie, bo my nagrywamy releasy, zapraszamy na nasz Instagram Radio Afera, my tam mamy releasy audycji Ławka, na razie dwa.
0: Tak.
1: Dość dobrze poszły.
0: Tak, powiem szczerze, że przyjechałem ostatnio do Franka i widziałem, że na dwóch monitorach, które ma w pokoju, na jednym był reels na Instagramie, drugi na Facebooku. Także śledzimy je cały czas, bez przerwy, monitorujemy wasze zachowania w sieci, także...
1: I odpowiadamy komentarze. Na komentarze, bo
0: tak.
1: Mieliśmy komentarze.
0: Tak, na wszystkie.
1: Później chyba się odniesiemy do komentarzy, bo fajne one były, ale to chyba na sam słodki koniec.
0: Sam słodki koniec.
1: Mhm.
0: Wisienka.
1: Tak, my kochamy naszych, prawda, komentujących i utwór, który za chwilkę usłyszycie, utwór nazywa się, jakbyś mi podał tutaj bliżej monitor, Kuba.
0: Proszę cię bardzo.
1: Halcon On and On. Od Orbital. To jest utwór transowy i on został zainspirowany mamą artysty.
0: Wow.
1: Ponieważ mama artysty była silnie uzależniona od substancji psychoaktywnych.
0: Mhm.
1: Jego dzieciństwo to jest życie w cieniu mamy, która właśnie nadużywa tych substancji.
0: Okay.
1: I utwór został nagrany, stworzony tak, aby jak najbliżej wyobrazić sobie, jak jego mama się czuje, gdy zażywa te substancje. I to był taki hołd do mamy, która już odeszła i on za nią tęskni i mimo tego, jakie miał trudne dzieciństwo, za nią tęskni. Zapraszam do odsłuchu. Orbital, Halcon, On and On.

0: To był utwór Hexalion On and On od Orbital. Przepraszam was bardzo za moją dykcję. Ten ekran jest naprawdę daleko, a ja mam wadę minusy. Podobało ci się, Kuba?
1: Bardzo mi się podobało, chociaż odeszliśmy trochę od klimatu, w którym byliśmy.
0: O Boże, już tak nie narzekaj na ten klimat. Chcę zrobić klimat. My nie jesteśmy na randce, tylko na ławce, no.
1: Ale na ławce też musi być klimat. To musi być to coś.
0: No ale klimat ławki nie popiera...
1: Słuchaj, taki mamy klimat tutaj i trzeba to kultywować. Ale w ogóle bardzo smutna była historia związana z inspiracją do tej piosenki. Do tej nutki, tak. Do tego traka.
0: Jednak mi się podoba, że jest prawdziwa. Tak samo jak są prawdziwe i smutne nagrania ludzi, którzy poznają po latach swoich rodziców z Wietnamu.
1: Nie obejrzałem jeszcze tego, widziałeś? Ale widziałem, że mi wysłałeś, chciałem to obejrzeć, ale nie obejrzałem, dopiero obejrzę. Ale ogólnie nie obejrzałem dlatego, bo przeczytałem od ciebie tą wiadomość wieczorem i napisałeś mi, że to jest taki najluźniejszy, żebyś się nie bał do snu. I stwierdziłem, jak to jest słabe, to nie oglądam.
0: To mogę ci przesłać mocniejsze, ale generalnie historia jest taka, że w Wietnamie była skrajna bieda, nie aż taka jak jest teraz. I
1: nie jak na Jeżycach?
0: Nie jak na Jeżycach, no. Tam nie jest kolorowo. Zapija się smutno.
1: To na Łazarzu. I bywa ci lautowo.
0: No, ale wracając. I tam rodziny z Wietnamu oddawały do adopcji za granicę jakieś tam swoje dzieciaki biedne. Mhm. I Europejczycy i Amerykanie adoptowali i problem jest taki, że w tych danych jest wpisane zazwyczaj tylko region, z którego pochodzi matka tylko i imię i nazwisko matki. Mhm. I to stwarza olbrzymi problem, ponieważ dzieci nie są w stanie znaleźć swoich biologicznych rodziców po latach. I teraz jest sytuacja taka, że jest kanał na YouTubie, którego nazwy wam niestety nie powiem. Ale jak wpiszecie
1: How to find your mother in Vietnam.
0: Coś takiego to będzie.
1: Możecie nawet wykupić taką subskrypcję, żeby znaleźli wam waszych rodziców w Wietnamie.
0: Tak. I właśnie tam była wykupywana. Mhm. I taki YouTuber szuka tych rodziców i nakręca z tego filmiki z Poznania i tak dalej. Od 2 dni oglądam głównie to, tak szczerze mówiąc.
1: Jakie emocje ci towarzyszą, jak to oglądasz?
0: Bardzo dystopijnie, bo głównie oglądam te takie na Zoomie Poznania, bo w rzeczywistości mi się tak nie podobają aż bardzo.
1: Mhm. Jest więcej emocji na Zoomie niż w prawdziwym życiu?
0: Są bardziej takie nienaturalne i dziwne. Ponieważ osoba, która nie wiedziała, że za chwilę pozna swoich krewnych, tak naprawdę ich poznaje z minuty na minutę i są na połączeniu na Zoomie i gadają sobie o tym, co się stało, że oddała ta pani zazwyczaj swoje dziecko do adopcji. Mhm. No zazwyczaj to jest po prostu skrajna bieda. Największe wrażenie zrobiła na mnie dziewczyna, która, pani już, która oddała swoje dziecko, bo nie miała pieniędzy, żeby opłacić szpital, który kosztował $7 i opieka społeczna z tego powodu zabrała to dziecko bez jej zgody. W Polsce nie do pomyślenia.
1: I wydała Amerykanom.
0: Wydaje Amerykanom. No, odnaleźli się na szczęście po latach, tylko te dzieci i rodzice nie mówią w jednym języku, więc do tego zawsze jest potrzebny tłumacz.
1: Właśnie chciałem też o to zapytać. No.
0: To już wiesz.
1: To już wiem. Już wiem. Ale ogólnie ciężkie. Tak myślę. Ciężkie. Ja w ogóle bardzo jestem ciekawy, jakby samo Poznanie w sobie jest fascynujące, ale jestem ciekawy, czy te dzieci, które szukają tych rodziców, jakby płacą za tą usługę, czy faktycznie później ten kontakt jakikolwiek utrzymują, czy to zaspokaja ich ciekawość?
0: Myślę, że co przypadek, to odpowiedź, prawda?
1: Bardzo możliwe. Ale jak nie ma wspólnego języka, to jest to trochę utrudnione, tym bardziej, że różnica ich pieniędzy i możliwości komunikacji nie jest równa.
0: No, zupełnie. I to jest też ciekawe, to połączenie kultur, że ktoś miał, prawda, Amerykanin, czyli, prawda, wygląda jak typowy Amerykanin, białe zęby,
1: perfekcyjny
0: pokój, tak.
1: Ale nie aż tak perfekcyjny jak ty, Franek.
0: A, dzięki.
1: ogólnie jest to ciężki klimat.
0: Tak, ale też pełen miłości i to też jest niesamowite, że ci ludzie jakby wyznają sobie miłość i takie tam opowiadają sobie, że nie było sytuacji, że ktoś powiedział, że oddałam, bo chciałam. Mm-hmm.
1: A może nie mają serca się przyznać?
0: Też o tym myślałem, ale no to wiesz.
1: No nie dowiemy się
0: co
1: tego.
0: Co ja ci mam powiedzieć? No.
1: Nie dowiemy się. No, ale a propos ciężkich klimatów, od klimatu jest niedaleko do pejzażu. Kojarzysz takiego DJ-a z Polski, Pejzaż?
0: Pewnie, że kojarzę.
1: Stary, uwielbiam. Ostatnio byłem na jego DJ-secie w Poznaniu, w Ślinie. Piękne, cudowne.
0: Też byłem, ale to wcześniej, z etnobotaniką był wtedy.
1: No to ja właśnie byłem z etnobotaniką.
0: Mhm. Czyli widocznie dwa razy zagrali to samo.
1: Możliwe.
0: W tym samym składzie.
1: I co, podobało ci się?
0: To w zeszłym roku etnobotanika to był jeden z najlepszych live, w ogóle setów, to był akurat live set, na jakim byłem.
1: Mhm.
0: Zakochałem się w tym live secie. No, klimat Śliny, czyli tej piwnicy, takiego klubu, w którym jest mała piwniczka, wszyscy są ściśnięci, jest dymownica i nic nie widzisz, jest pojedyncze światło, które tam mryga. I sobie patrzysz i czujesz, jak bas przechodzi przez ciebie, patrzysz na ludzi, wszyscy uśmiechnięci. No, etnobotanika umie zrobić niesamowity klimat, bardzo wam polecam ten.
1: Tak, duet. Ale powiem ci, że jak porównujemy etnobotanikę i pejzaż, to mi zawsze mimo wszystko było bliżej do pejzażu. Mimo tego, że etnobotanikę też bardzo lubię, bo ale one dają mi absolutnie dwie skrajne emocje, kiedy słucham. Zupełnie inne odczucia.
0: Dlaczego wolisz pejzaż od etnobotaniki?
1: Jest bardziej bębnowy, bardziej hip-hopowy, jest bardziej polski, bo Bartek, który tytułuje się pejzażem, sampluje polskie stare utwory do swoich kawałków, czy to popowe, czy to hip-hopowe, i łączy to z jakimś takim nowoczesnym brzmieniem, takim samplowanym, i to po prostu składa się na super rzecz. I dlatego teraz też będę chciał włączyć jego numer, który zrobił tobie i słuchaczom i całej ławce, i będzie to pejzaż najłatwiej się zaszyć. Myślisz, że najłatwiej się zaszyć?
0: Myślę, że wszystko zależy od tego, czy najłatwiej się... No, zależy przed czym, prawda?
1: No to może się dowiemy. Pejzaż, najłatwiej się zaszyć
0: właśnie
1: i wrócimy
0: do... jestem ciekaw, czy my, jak ten utwór wchodzi, to my też spróbujemy się w niego zaszyć. Mówmy coraz wolniej, ciszej.
1: I zaszywajmy się tak powoli, aż utwór przejmie nas wszystkich.
0: Po utworze powiemy, jak się nazywają ryby naszej realizatorki Nataszy. Na

0: pejzaż najłatwiej się zaszyć. No i co? Łatwo się zaszyć, czy jednak wolisz jakieś inne sposoby?
1: Ale sposoby na co?
0: Na ucieczkę. Hmm. Reagowanie na stres.
1: Wiesz co, ja jestem na taki, że wolę biegać, jak coś się dzieje takiego. Jestem ruchliwy, ja lubię sobie pójść na macze.
0: Na macze? A masz swój ulubiony Matcha Concept Store?
1: No, wiesz, że w Polsce czy za granicą też?
0: Może być na całym świecie.
1: Na całym świecie to chyba Tokio Concept Matcha Store. Oni tam sprzedają ryby, bo mają takie słodkie ryby. Mhm. One tam mają takie bubble tea. Mhm. I te kuleczki tak latają. I tam można sobie matcha wziąć.
0: A masz jakiś ciekawy pomysł na nazwanie ryb?
1: Nie, ale nasza realizatorka ma pomysł. Mhm. I my mieliśmy powiedzieć w ogóle,
0: powiedzmy,
1: jak nasza realizatorka Natasza nazwała swoje ryby. No podaj
0: numer pierwszy. Jeden. Travis Szprot.
1: Świetne.
0: Piękne.
1: Jestem ciekaw, co o tym powiedziała Zosia Jarzębska, która prowadzi Tysiąc Guzików i Ryba program. Jak ona by nazwała?
0: Nie wiem. Wiesz, nie wiem.
1: W ogóle widziałem wczoraj na portalu X zdjęcie książki.
0: To jest akurat dziwne, żeby na portalu X było zdjęcie książki. Ze wszystkich zdjęć, które mogą być na portalu X, zdjęcie książki jest dla mnie najbardziej niespodziewaną rzeczą.
1: Tak. I to była książka z dwudziestolecia międzywojennego z imionami dla konia, alfabetycznie.
0: Z imionami...
1: Gruba była na tym zdjęciu książka. I tylko alfabetycznie, jak można nazwać konia. Mhm. Moim zdaniem to jest najlepszy prezent.
0: Jak można nazwać konia? A to była tylko okładka, czy dyskutowali tam nad treścią?
1: Okładka, nie sprawdziałem treści.
0: Szkoda.
1: Ja sprawdzam tylko nagłówki.
0: A masz pomysł na jakieś fajne imię dla konia?
1: Rafał.
0: Rafał?
1: A powiemy teraz drugą rybkę. Mhm. I mamy tutaj adnotację od Nataszy, że realizatorki Nataszy, że Zosia...

0: prowadząca audycję Tysiąc Guzików i Ryba jest fanką drugiego imienia.
1: Dała approved.
0: Tak. Powiedz, jak się nazywa druga ryba.
1: Snoop Fish.
0: Genialne.
1: Mhm. Ciekawe, czy też rapuje. Raper wśród ryb.
0: Wiesz co? Tak. Bo w rapie chodzi o ból, a ryby mają ból, ból, ból, ból.
1: A to nie był gul, gul, gul, gul? Nie, gul, gul, gul, gul, gul, gul to gul. Się dzieje wieczorami na mieście. To takie w drugą stronę. No.
0: Nie słyszałem, powtórzysz?
1: Nie dam rady. Ale myślisz, że ból jest takim najważniejszym czynnikiem hip-hopowym?
0: Myślę, że przez długi czas był. No, jednak klasyka polskiego hip-hopu to jest takiego wczesnego, to jest jednak o tym bólu.
1: Aha. A teraz o czym jest?
0: Właśnie i... Ja zauważyłem, że teraz... potem była taka fala a la Janek rapowanie i to były takie wrażliwe chłopaki.
1: Wrażliwe chłopaki?
0: Mm-hmm.
1: A BDS też się zalicza do wrażliwego chłopaka?
0: Tak.
1: A słyszałeś jego pierwsze numery?
0: Tak.
1: Tam było daleko do wrażliwości.
0: Ale on nie był wave'em, tylko był twoim pojedynczym artystą.
1: Możliwe. Choć, no to ja bym się nie zgodził, tam był cały wave. Był cały wave.
0: Hamów?
1: Mhm. Ale taki...
0: Hamski wave.
1: Ale taki właśnie wrażliwy hamski wave.
0: Taki... Wrażliwy hamski wave.
1: No. A teraz letni, jaki jest?
0: Wrażliwy hamski wave.
1: A teraz jaki jest wave?
0: Właśnie ja mam wrażenie, że teraz jest taki wave, że nie do końca się da powiedzieć, o czym jest numer. No i... ale bardzo fajny, no, kręt, karuzelka.
1: Czyli nie wiadomo, o czym oni nawijają,
0: nie
1: tak?
0: Nie wiadomo, no. Filip Heiser, Kaiser.
1: Filip Heiser.
0: Ale też
1: Filip Heiser
0: chodzi na biało
1: beat.
0: I... Na...
1: Nie mogę. Nie mogę. Ale powiedz mi, zostaniemy w klimatach hip-hopowych?
0: Kurczę, dodałem do playlisty utwór, który jest hip, ale bardziej trip. Trip-hopowy. Jest to odmiana hip-hopu.
1: Mm-hmm.
0: I ja go w ogóle dodałem. Nie wiem, czy powinienem mówić w ogóle. Dlatego, że jest z Martą Ziółkowską. I ja nie miałem pojęcia, że Tricky ma utwory z Polką.
1: Z Łakowską chyba. Ale to...
0: Z Łakowską.
1: To jest twoja jedyna wada, którą masz, ale na szczęście jestem bliżej tutaj i widzę.
0: No, mają tą... Z Łakowską, przepraszam.
1: Ale pozdrawiamy ją z całego serca tutaj, prosto z ławki poznańskiej.
0: Mhm. I...
1: A Trickiego też pozdrawiamy?
0: Tak, bo moim marzeniem, już o tym mówiłem w ostatniej audycji, jest to, żeby mieć z nim zdjęcie jak artystka Ayla.
1: Nice.
0: No, uwielbiam artystkę Ayla. No... I ten utwór jest niesamowity.
1: Niesamowity?
0: Tak.
1: No to chętnie go posłucham.
0: No właśnie czekam, aż go słyszę. Słyszysz go?
1: Słyszę.
0: Właśnie ja tak...
1: Gdzieś już tam idzie, a to może znowu się tak w niego zaszyjmy, tak? Niech on wejdzie w nas.

0: Now I'm swimming, I'm moving from wall to...
1: Do widzenia. Jakub, tak. I
2: Franciszek.
1: Nara.
2: I realizowała nas Natasza.
1: Pozdrawiamy.
2: Pa.
1: Buziaki.
2: Pa, pa.

0: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
1: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
1: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Niedzielę o 19.
5: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się na drogi na miejscu Panastu.
7: Audycja Alternatywne Rambory.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
8: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.

Witam serdecznie i rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu. Sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej Alicja Miszczak, a dzisiaj będzie wydanie z nowościami, bo tak, początek lata okazał się miesiącem w obfity nowości. I nie przetrzymując, zaczynamy od premierowego utworu Raymonda Wattsa. W tym roku wydał już swój album o nazwie Hurt People Hurt, singlem promującym Sex and Suicide, ale pięknie zwalnia tempa i wczoraj premierę miał jego najnowszy utwór An American Idol of Beauty. This is

Najnowszy singiel od Raymonda Wattsa, An American Idol of Beauty, to za nami. A czas na kolejne nowości i zostajemy w mocnych klimatach, bo 24 lipca premierę miał 11 album w dorobku duńsko-amerykańskiej formacji Combi Christ o nazwie The Venom in the Mouth of God, który był promowany 3 singlami Desolation, Rise oraz Only Here for a Good Time. A my posłuchajmy innego utworu z tego albumu, mianowicie Fairline.

z Danii przenosimy się do Polski i zostajemy cały czas w brudnych, industrialnych klimatach. Ten album premierę miał już miesiąc temu, a dokładnie 26 czerwca. Mowa tutaj o łódzkim duecie Martyr Machine i ich najnowszym albumie Efficiency Justifies Everything. No i teraz dwa utwory z tego albumu: Na barykady oraz Technics of Propaganda.

while I'm at the wall.

propaganda. Recognize the technique of propaganda.

0: sleeping dogs lie.
1: Za nami Leather Strip i dwa utwory She, I, You i Joy z najnowszego albumu Appreciation 9. A teraz czas na coś bardziej w stylu future pop i synth pop, bo po ponad 20 latach dawni członkowie Mechanical Horizon, którzy działali pod szyldem Arise X, wrócili do zespołu i wydali nowy album. Nazywa się on Walking on Rainbows i zawiera 11 utworów. Premiera miała miejsce 17 lipca. Przypomnę tylko, że niemiecki zespół Mechanical Horizon powstał w 1995 roku, a od 2001 roku byli w utwórni Machine and Welt, gdzie wydali album w tym samym roku, New Horizons oraz Love and Agony w 2002 roku. W 2003 roku po upadku wytwórni zespoły podzieliły się na wcześniej wspomniane Arise X i na pierwotny Mechanical Horizon. No to teraz, po 23 latach, możemy usłyszeć owoce ich ponownej współpracy. I dwa utwory, The Rain oraz Night and Day.

Dwa razy Mechanical Horizon to za nami. Dwa razy Mechanical Horizon. Pora na ostatnie utwory dzisiejszej audycji i zakończymy taką paryczką remiksową, bo jeden to będzie utwór Ashcode Dancing to the Noise tutaj w remiksie Tobiasa Bernstropa. A jako drugi utwór poleci Cabaret Voltaire tutaj w remiksie Johna Robi. Thank You America Dub Mix. Więc tak tanecznie kończymy dzisiejsze wydanie Cieni Silosów. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze najlepsza alternatywa w eterze.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o

0: Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Normalnie o tej porze. Najlepsza alternatywa w eterze.

0: 的胡吃乱，那就吞下去。
1: Autopromocja.
2: Modowo i alternatywnie. O tym, co nosimy i co to o nas mówi. Modowy duet. Niedziela, godzina 12.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.

0: Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.
1: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy bit, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden bit, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że

octu, spójrz, wszystko jest niby okej. W tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.